0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ratownicy medyczni z Gdyni zostali wezwani do interwencji na pokładzie statku. Pomocy potrzebował marynarz z objawami mogącymi wskazywać na udar mózgu. Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do mężczyzny przebywającego na statku. Objawy zgłaszane przez pacjenta wskazywały na możliwość wystąpienia udaru mózgu, dlatego konieczne było szybkie podjęcie działań i przewiezienie go do szpitala. Ze względu na położenie jednostki pływającej, transport chorego do karetki wymagał wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Pacjent został przetransportowany ze statku przy użyciu suwnicy, a następnie przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Po zabezpieczeniu stanu zdrowia mężczyzny ratownicy przewieźli go do szpitala, gdzie miał przejść dalszą diagnostykę, w tym badanie tomografii komputerowej. Tego typu badania pozwalają szybko ocenić przyczynę objawów neurologicznych, a następnie wdrożyć odpowiednie leczenie. Za nami gala Razem Chronimy Środowisko, podczas której poznaliśmy zdobywców Róż Ekologii. Wydarzenie było okazją do świętowania 35-lecia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. Kolejny już raz Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki zorganizował podsumowanie całorocznych działań proekologicznych w szkołach i przedszkolach.
2: Co roku mamy galę podsumowującą nasze działania ekologiczne ze szkołami, z placówkami, z przedszkolami i już dzisiaj chyba 28 raz będzie takie podsumowanie, bo od 28 lat prowadzimy edukację ekologiczną dla szkół. No i dzisiaj też jest taki ważny dzień, dlatego że obchodzimy 35-lecie istnienia związku.
1: Mówi przewodnicząca KZG Dolina Redy i Chylonki Małgorzata Przybytniak-Niemczyk. W tym tą edukacyjną, a ta udaje się dzięki ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, które rywalizują o róże ekologii. Najważniejsze wyróżnienia przyznawane podczas corocznej gali Razem Chronimy Środowisko. Najważniejsza nagroda Róży Ekologii trafiła do powiatowego zespołu szkół w Redzie, a także do słonecznego przedszkola w Wejherowie.
3: Nasze społeczeństwo przedszkolne, zarówno rodzice, dzieci, personel pedagogiczny i niepedagogiczny, bardzo są zaangażowani w te działania. Jest to dużo pracy, dużo projektów, dużo wyjazdów, dużo ekologicznych działań, które po prostu podejmujemy. No i nasze dzieci zostają za to docenione. W 2011 roku, o ile pamiętam dobrze, dostaliśmy lidera lokalnej ekologii. Co roku jesteśmy nagradzani jako e-ekspert. W 2015 otrzymaliśmy Złotą Różę Ekologii. Jest to olbrzymie wyróżnienie, jest tak jakby Oscar w ekologii. W 2021 roku otrzymaliśmy drugą Złotą Różę.
1: Opowiada dyrektor słonecznego przedszkola w Wejherowie Renata Kowalik. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a związkowi życzymy jeszcze wielu lat rozwoju i dbania o edukację ekologiczną kolejnych pokoleń. W piątek odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi. Wydarzenie połączone zostało z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Tak wielkiego świętowania obchodów Dnia Strażaka w powiecie wejherowskim nie było już od wielu lat. W miniony piątek w Rumi powodów do świętowania tego dnia było kilka. Najważniejszym z nich było oficjalne otwarcie nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2.
4: To nie tylko jednostka, ale dzisiaj powiatowy Dzień Strażaka. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy jako powiat wejherowski, jako samorząd wręczyć nagrodę strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, z OSP. A ta jednostka jest bardzo ważna. Wiemy, jak nasz powiat wejherowski się rozwija. Tutaj ludzie chcą się osiedlać. Ten powiat się cały czas rozbudowuje. Tutaj mieszkańcy przybywają. A jednak jedna jednostka w Wejherowie to troszeczkę za mało na tak rozległy powiat, który ma już prawie 240 tysięcy mieszkańców.
1: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek, o których bezpieczeństwo dbają właśnie strażacy. Odznaczeni podziękowań więc

0: nie zabrakło jak co roku. Jednak to właśnie otwarcie nowej strażnicy było tym najważniejszym punktem, który ściągnął do Rumi mnóstwo gości na to historyczne wydarzenie, wyczekiwane już od wielu lat.
1: To jest bardzo ważna inwestycja. Poprzednia jednostka przy placu Kaszubskim 1 to była jednostka Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonowała w zaadoptowanym młynie na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Nie było żadnych możliwości ani rozbudowy, ani przebudowy, żeby spełnić warunki, już nie mówię, ale przede wszystkim sanitarnych, takich socjalno-bytowych i zapewnić właściwe warunki do funkcjonowania jednostki strażaków, ale też przechowywania sprzętu.
0: Opowiada komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Niewęgłowski. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęto już około 10 lat temu. W tym czasie jej znaczenie tylko wzrosło wraz z potrzebami odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa.
2: Mamy szereg inwestycji energetycznych, od elektrowni jądrowej aż po offshore. Bardzo blisko port Gdynia zlokalizowany, droga szybkiego ruchu, droga Kaszubska, obwodnica. To wszystko powoduje, że po pierwsze mieszkańcy chcą się tutaj sprowadzać, nowi, a po drugie, że ilość tych zdarzeń jest największa w województwie. Z tego powodu takie obiekty jak dzisiaj niewątpliwie cieszą, ale cieszy dodatkowo coś jeszcze. Cieszy współpraca.
0: Mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Na realizację tej inwestycji konieczne było bowiem we wspólnym celu połączyć zmieniające się przez wspomniane 10 lat rządy, a także samorządy, a nawet dowództwo w samej Straży Pożarnej. Wybieram mądrze, zdrowie i bezpieczeństwo. Pod takim hasłem odbyła się w Wejherowie gra miejska, w której udział wzięli uczniowie szkół powiatu wejherowskiego. W piątek uczniowie szkół ponadpodstawowych spotkali się w wejherowskim starostwie, gdzie o 9 rano rozpoczęła się kolejna edycja gry miejskiej pod hasłem Wybieram mądrze, w zdrowie i bezpieczeństwo.
3: Dziś mamy grę miejską, czyli formę taką plenerową dla młodzieży przez młodzież. I to jest taka forma właśnie aktywizacji młodzieży do roli liderów zdrowia. Młodzież musiała najpierw przygotować te punkty tematyczne, czyli też troszeczkę tej wiedzy zdobyć. Następnie drużyny startują, muszą się wykazać swoją wiedzą. No i też młodzież, która przygotowała punkty, musi troszeczkę tej edukacji przeprowadzić, wytłumaczyć, o co chodzi. Więc dwutorowo tam edukacja się odbywa.
0: Mówi kierownik sekcji promocji zdrowia oraz higieny dzieci i młodzieży PSSF w Wejherowie Ilona Bielecka. Uczniowie musieli zmierzyć się z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W tym celu trzyosobowe grupy, przedstawiciele poszczególnych szkół mieli za zadanie odwiedzić różne miejsca w Wejherowie, gdzie wcześniej także sami przygotowali zadania z danej dziedziny. Rywalizacja polegała na wiedzy, a także na szybkości przemieszczania się i wykonywania zadań.
4: Dziękuję wszystkim szkołom, dziękuję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie. No i wszystkim uczniom, którzy też włączają się bezpośrednio w organizację tych zawodów.
0: Opowiada etatowy członek zarządu powiatu wejherowskiego Alicja Skwarło, które dzięki takiej formule jeszcze wielokrotnie będą wracać do Wejherowa w kolejnych latach.
5: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie we wtorkowy poranek. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasz dzisiejszy program. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w pracy muszą nosić krawat. Panowie, dzisiaj dzień bez krawata. Także spokojnie możecie odłożyć, pójść bez i powiedzieć, gdyby ktoś pytał, że dzisiaj prowadzący w radiu mówił, że jest dzień bez krawata. Dzisiaj również pozdrawiam wszystkie macochy. Cóż za słowo, kto wymyślił takie słowo macocha, to kojarzy się bardzo źle, a przecież nie wszystkie macochy muszą być złe. Dzisiaj drugi dzień czerwca, wtorek, 153 dzień roku, do końca którego zostało 212 dni. Wschód słońca 4:17, zachód 21:12, dzień jeszcze krótszy od najdłuższego o 21 minut, ale zbliżamy się do tego najdłuższego. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 18 dni. Przypomnę, że od wczoraj mamy już lato meteorologiczne. I jeszcze czas na myśl na dziś, co ciekawego. Dzisiaj, jeżeli chodzi o myśli na dziś, proszę, znalazłem taką, wtorek to będzie nie bój się iść powoli, obawiaj się tylko stania w miejscu. Taką myśl dla was dzisiaj znalazłem. I jeszcze przypomnę, że Boże Ciało dosłownie za chwilę, a wakacje za 23 dni. Czas zacząć nasze dzisiejsze spotkanie, w którym jak zwykle dużo muzyki, informacji i wiadomości różnego rodzaju. Także te ważne i te mniej ważne na pewno usłyszycie na naszej antenie. Zapraszam i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Dzień dziecka zagościł w Wejherowie, o tym już za chwilę powiemy wam, także o wotum zaufania dla wójta gminy Główczyce oraz powiemy wam o 50.

0: i 7 rocznicy powstania Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dmuchańce, warsztaty, pokazy taneczne i liczne atrakcje dla najmłodszych opanowały Wejherowo, to z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie zgromadziło dzieci wraz z rodzicami, oferując wiele form wspólnego spędzania czasu. Organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do rodzinnej integracji oraz wspólnej zabawy.
1: Bardzo cenimy sobie dzieci i rodziny. Nasze centrum jest przede wszystkim rodzinne. Chcemy jakby celebrować rodzinność, wartości wspólnotowe. Zależy nam na tym, żeby przychodziły do nas rodziny. Zresztą mamy wielu najemców, którzy mają różnego rodzaju usługi, takie, że właśnie, które zabezpieczają takie, cudzysłowie mówiąc, codzienne ogarnianie.
0: Mówi specjalista do spraw marketingu w Wejherowskim Centrum Handlowym Magda Czajkowska. W programie znalazły się również gra terenowa z nagrodami, tor gokartowy, koncert czy pokazy taneczne. Organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla najmłodszych uczestników, jak i ich rodziców, stawiając na wspólne spędzanie czasu i rodzinną atmosferę.
1: Dzisiaj jest strefa dmuchańców, mamy 3 dmuchańce, mamy wspaniałych szczudlarzy, flamingi, które robią furorę, mamy popcorn, mamy watę cukrową, mamy pokazy tańca, Dora Dance, Extreme Fitness, mamy strefę daci, też dorośli mogą sobie pojeździć samochodami i sprawdzić, jak to, że tak powiem, jest jeździć akurat taką marką.
0: Dodaje Czajkowska, zdjęcia z imprezy znajdziecie na portalu nadborski24.pl. Wójt gminy Główczyce Rafał Teterka otrzymał jednogłośnie fortum zaufanie oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Decyzję podjęli radni podczas sesji absolutoryjnej, na której podsumowano działalność samorządu oraz sytuację finansową gminy. Rada przyjęła także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Z przedstawionych danych wynika, że dochody gminy w 2025 roku osiągnęły poziom powyżej 78 milionów, co stanowiło ponad 99% planu. Wydatki wyniosły natomiast przeszło 82 miliony 300 tysięcy złotych. Jednocześnie samorządowi udało się znacząco ograniczyć planowany deficyt budżetowy. Władze gminy zapowiadają kontynuację działań inwestycyjnych i realizację kolejnych przedsięwzięć mających poprawić jakość życia mieszkańców. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania oznaczają formalne potwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu oraz akceptację kierunku działań prowadzonych przez samorząd w minionym roku. Uniwersytet Pomorski w Słupsku obchodził 57. rocznicę powstania szkolnictwa wyższego w mieście. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w piątek 29 maja w auli uczelni i zgromadziły przedstawicieli świata nauki, samorządu, biznesu, służb mundurowych oraz studentów i pracowników uniwersytetu. Podczas wydarzenia podsumowano osiągnięcia naukowe uczelni oraz wręczono wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju. Rektor Uniwersytetu Pomorskiego profesor Zbigniew Osadowski podkreślał rolę uczelni w rozwoju Pomorza Środkowego oraz współpracy z samorządami, biznesem i instytucjami regionu. Zaznaczył również, że w działania Uniwersytetu coraz częściej angażowani są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Choć Uniwersytet Pomorski funkcjonuje pod obecną nazwą od czerwca 2023 roku, tradycje akademickie w Słupsku sięgają 1969 roku, kiedy powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. To właśnie od tego momentu liczona jest historia szkolnictwa wyższego w mieście.

Wschód słońca mieliśmy dzisiaj o godzinie 4:17 i od tego wschodu temperatura zaczęła iść w górę. Dzisiaj w ciągu dnia osiągnie całkiem robiące wrażenie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce i to ta dolna granica. 21 w Gdyni-Pusku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Rodzierumie, Gniewinie, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości 1013 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Krótka historia 2 czerwca wygląda następująco. W roku 1986 w swym pierwszym meczu grupowym na Mundialu w Meksyku Polska zremisowała bezbramkowo z Marokiem, a w tym roku w ogóle ani nie zremisuje, ani nie przegra, ani nie wygra, czyli święty spokój. Można będzie na spokojnie oglądać te mistrzostwa świata i w ogóle nie przejmować się tym, czy nasz trener podjął złą czy dobrą decyzję, czy cokolwiek innego się wydarzyło, jeżeli chodzi o Polskę. W roku 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. W roku 2004 w Warszawie padła rekordowa, wówczas wygrana w dużym lotku. Było to 20 119 858 złotych i 20 groszy. W 2006 roku w zakładach w Ursusie zjechał z linii montażowej 1,5-milionowy ciągnik rolniczy. Na świecie w roku 1897 Giulermo Marconi uzyskał patent na radio, a Mark Twain w odpowiedzi na pogłoski o swojej śmierci opublikował na łamach New York Journal sprostowanie: wiadomość o mojej śmierci są przesadzone. To stało się potem z bardzo słynnym powiedzeniem. W roku 1910 Brytyjczyk Charles Stuart Rolls przeleciał jako pierwszy samolotem nad kanałem La Manche w obie strony bez międzylądowania. W roku 1953 Elżbieta II została koronowana na królową Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a w roku 1989 miała miejsce premiera filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Polacy rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy. Szczególny uśmiech na twarzach widzę tych, którzy wzięli sobie w piątek wolne i już od czwartku będą świętować i odpoczywać. Dzisiaj dzień bez krawata. Udało mi się znaleźć dowcip i powiedzieć wam, że krawat może być bardzo ważnym elementem w naszym życiu, potrzebnym nawet do przeżycia. Posłuchajcie, idzie przez pustynię wyczerpany z pragnienia wędrowiec, strasznie mu się pić chce. Nagle widzi, że z daleka ktoś zbliża się w jego kierunku. Pyta więc nadchodzącego mężczyznę: panie, masz może wody? Nie, mam tylko krawaty. A na co mi krawat, kiedy pić mi się chce? Idzie dalej, jest już coraz z nim gorzej. Nagle patrzy na horyzoncie, widać oazę. Resztkami sił doczołgał się do niej. Przy wejściu do tej oazy stoi mężczyzna. Wędrowiec go pyta: panie, pić mi się strasznie chce, czy mogę wejść? A ten do niego: przepraszam bardzo, ale nie, bez krawata nie wpuszczamy. No i pamiętajcie, krawat, jak słyszeliście, może być bardzo ważnym elementem, bo gdzieniegdzie mogą was nie wpuścić bez krawata. Ale dzisiaj dzień bez krawata. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy na co dzień w krawacie, a dzisiaj można ściągnąć, schować do kieszeni. No chyba, że w ostateczności będziecie musieli go założyć, to wtedy proszę bardzo. Zapraszam do słuchania, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
4: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę, potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej i klasa o profilu siły specjalne.
5: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
4: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały...

0: budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
1: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
0: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw, w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
2: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
3: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
0: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
4: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
0: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Bolszewski Park zamienił się w dziki zachód. W westernowej scenerii odbył się tam Dzień Dziecka. W programie znalazły się animacje, dmuchańce, warsztaty, konkurs oraz rozstrzygnięcie powiatowo-gminnego konkursu fotograficzno-graficznego.
6: Bardzo się cieszę, że tyle dzieci z rodzicami przyszło zabawić się dzisiaj do Art Parku w Bolszewie. W imieniu całego powiatu chciałam wszystkim dzieciom złożyć życzenia zdrowia, uśmiechu, słońca na każdy dzień. Przy okazji rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzno-graficzny, w którym wzięło udział ponad 30 osób, a wpłynęło ponad 100 prac. Cieszę się, że jako powiat mogliśmy wesprzeć to wydarzenie, także gratuluję wszystkim zwycięzcom i zachęcam już do udziału w tymże konkursie w przyszłym roku.
5: Mówi członek zarządu powiatu wejherowskiego Alicja Skwarło. Park wypełnił się atrakcjami przygotowanymi dla małych mieszkańców regionu, ale nie zapomniano także o starszych.
7: Dzisiaj w gminie Wejherowo najszczęśliwszy dzień w roku, w szczególności dla dzieci, bo Dzień Dziecka, piękna pogoda, wszyscy wspólnie świętujemy, od najmłodszych do najstarszych, bo dzisiaj w tym święcie każdy jest dzieckiem i każdy może dzisiaj się poczuć swobodnie, atrakcji ogrom, myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, wszystko w stylu dzikiego zachodu, na kowbojsko, w kapeluszach, z rewolwerami, z pistoletami, więc każdy znajdzie coś na pewno dla siebie.
5: Opowiada wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Podczas wydarzenia promowano także aktywności rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży. Sołectwo Czerwieniec w gminie Potęgowo ma nowego sołtysa. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali na to stanowisko Justynę Borkowską.

która przejęła obowiązki związane z reprezentowaniem lokalnej społeczności i współpracą z samorządem gminnym. Nowa Sołtys była wcześniej zaangażowana w działalność Rady Sołeckiej i aktywnie uczestniczyła w inicjatywach realizowanych na rzecz mieszkańców. Po wyborze Justyna Borkowska rozpoczęła przygotowania do pełnienia nowej funkcji. W miniony piątek odwiedziła Urząd Gminy Potęgowo, gdzie zapoznała się z zasadami współpracy pomiędzy sołectwem a samorządem. Spotkanie miało charakter organizacyjny i pozwoliło omówić najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem obowiązków Sołtysa oraz realizacją spraw dotyczących mieszkańców Czerwieńca. Sołtys jest przedstawicielem mieszkańców wobec władz gminy i odpowiada m.in. za przekazywanie informacji, organizację zebrań wiejskich oraz wspieranie lokalnych inicjatyw. Przed nową Sołtys stoją zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem sołectwa oraz reprezentowaniem interesów mieszkańców Czerwieńca. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wzięli udział w obchodach Dnia Osób z Niepełnosprawnością, które odbyły się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Słupski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych oraz mieszkańców zainteresowanych tematyką wsparcia i integracji osób z niepełnosprawnościami. W programie znalazły się prelekcje ekspertów i przedstawicieli różnych instytucji, którzy poruszali zagadnienia związane z aktywizacją społeczną i zawodową, profilaktyką zdrowotną oraz dostępnymi formami pomocy. Uczestnicy mogli również skorzystać ze stoisk konsultacyjnych, gdzie uzyskiwali informacje na temat świadczeń, programów wsparcia i dostępnych usług. Wydarzeniu towarzyszyła także część artystyczna. Publiczność obejrzała występ wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia UNICEF w Słupsku. Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez uczestników i było okazją do zaprezentowania talentów oraz zaangażowania młodych artystów.

Zabierajcie dzisiaj ze sobą okulary przeciwsłoneczne, raczej się zbyt grubo nie ubierajcie, a parasole raczej mogą zostać w domu. Słońca sporo, zachmurzenie umiarkowane i temperatura wysoka. 20 stopni Dębki, Władysławowo, Łebaustka, 21 Gdynia, Pusko-Sakowo, 22 Wejherowe, Radomie, Gniewino, Luzino, 23 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości się utrzymują, tu takich zmian ostatnio nie mieliśmy wielkich.

0: Dzień dobry, we wtorek. Arkadiusz Mieńczewski, widzę przysłowie na dziś. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. Ciekawe, na jaką odmieni, bo według tego, co mówią synoptycy, to będzie ciepło, a nawet gdzieniegdzie gorąco, ale do tego pojawią się opady i burze i tego deszczu ma być naprawdę sporo i to przez cały długi weekend, który przed nami. Zapraszam Was na nasze wtorkowe spotkanie, drugi dzień czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzą Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Floriana, Marcelin, Erasm, Efrem i Sadok. Wszystkiego najlepszego. Rozumiem, że to dzisiaj topimy Marzannę. Chociaż to chyba nie ten czas. To już letni czas od wczoraj mamy, ale ten meteorologiczny. No i czy to lato da nam się we znaki? No, tak jak wspomniałem, synoptycy zapowiadają, że ciepło będzie, ale do tego będą pojawiały się opady, a nawet burze. Także zabierajcie ze sobą parasole. Za chwilę nasza poranna księga imion. Ja tylko powiem, że dzisiaj obchodzimy dzień bez krawata. Także panowie, jak normalnie zakładacie, to dzisiaj nie trzeba. I dzień macochy. Do tego tematu to jeszcze dzisiaj powrócę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Już 13 czerwca.

marca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17.

0: pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Poranna księga imion, na początek Marianna. Imię z niezwykłą klasą, tradycją i wielkim powrotem do łask. Przez lata uważano, że to po prostu połączenie Marii i Anny, ale historia jest o wiele ciekawsza. Imię to wywodzi się z rzymskiego rodu Mariuszów i oznacza należąca do Mariusza lub związana z morzem. Jaka jest Marianna? To osoba o wyjątkowej intuicji, sile charakteru i wielkiej elegancji. Łączy w sobie wrażliwość na piękno z ogromną praktycznością. Marianny to często kobiety zorganizowane, odpowiedzialne i pełne ciepła, które potrafią stworzyć wokół siebie niesamowitą atmosferę. Warto też pamiętać, że Marianna jako kultowa Marianne to narodowy symbol Republiki Francuskiej, uosabiający wolność, równość i braterstwo. Czas na Eugeniusza, czyli Gienka. Czas na imię z wielką klasą i szlachetnym rodowodem. Przed wami Eugeniusz. Pochodzi ono z języka greckiego i oznacza dosłownie dobrze urodzonego. I trzeba przyznać, że ten szlachetny rys widać w jego charakterze. Eugeniusz to z reguły mężczyzna o wielkiej kulturze osobistej, spokojny i opanowany. Cechuje go ogromna mądrość życiowa i lojalność. To typ człowieka, na którego słowie można polegać jak na zawiszy, choć bywa domatorem i ceni sobie święty spokój. Ma świetne poczucie humoru i potrafi zaskoczyć trafną ripostą. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
5: Godzina 7.30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam na drogach się dzieje u nas. W Wejherowie to tak niewiele, dość spokojnie, porównując chociażby z wczorajszym popołudniem. Wiem, że ciężko porównywać poranek do popołudnia, ale mimo wszystko to zrobimy, to sytuacja jest dużo, dużo lepsza. Nie zmienia to faktu, że są pojedyncze miejsca, gdzie ruch jest podwyższony. Jest to chociażby skrzyżowanie Alei Wzgórza Morenowe z ulicą Jana III Sobieskiego i Batalionu Morskiego i Sucharskiego, ale to są raczej dość symboliczne utrudnienia i tak w całym mieście sytuacja się prezentuje i jest po prostu dość nieźle. Za to po sąsiedzku w Bolszewie na Zamostnej już tak nieźle niestety nie jest. Na Gościsińskiej Górce

Co jak zwykle zresztą ruch także toczy się ślamazarnym tempem, naprawdę powolutku. Za to w Redzie sytuacja prezentuje się nieźle, co prawda już praktycznie z tygodnia na tydzień widzimy, jak ruch tutaj się nasila, ale jeszcze dramatu nie ma, wyłącznie więcej samochodów widać w rejonie skrzyżowania Wejherowska-Pucka. Do Rumi się teraz przenosimy, tutaj stabilna sytuacja, dość spokojna, nie ma jakichś dramatycznych miejsc. W Gdyni całkiem nieźle. Dzisiaj rano chyba lepiej się Hutnicza niż Morska prezentuje, chociaż na Morskiej też jakichś potężnych korków nie ma. Największe ruchy w rejonie Estakady Kwiatkowskiego, a na Estakadzie Kwiatkowskiego wiadomo, roboty jeszcze do końca miesiąca będą trwały. Północna część miasta, odrobinkę Derdowskiego, no właściwie już to Pogórze jest Derdowskiego, od strony Kosakowo odrobinkę się zapycha tutaj na wysokości skrzyżowania przy Galerii Handlowej. Dalej na wysokości Dąbka nie ma jakichś poważnych utrudnień. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni, tylko na Chwaszczyńskiej ruch trochę podwyższony. Obwodnica na szczęście przejezdna, bez problemów. Lęborg dopiero za kółko wsiada, a Słupski już jedzie jak najbardziej, przede wszystkim na bohaterów Westerplatte, na 213 z Siemianicy do Słupska, no i oczywiście na ulicy Głównej w Kobylnicy. W tych punktach trzeba się nastawić na dość intensywny ruch drogowy.

Na termometrach dzisiaj zobaczymy naprawdę wysokie wartości. 20 stopni Celsjusza, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 21, Gdynia, Pusko-Sakowo, 22, Wejherowo, Redarumia i nawet 23 stopnie Celsjusza, Słupsk, Lęborg, Szykobylnica. Na barometrach z kolei umiarkowana wartość 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie od umiarkowanego po duże, choć z dużymi przejaśnieniami. Na poważne opady się nie zanosi, symbolicznie coś tam popadać jednak może.

Mamy to, mamy sukces. O poranku warto o nim powiedzieć. Co prawda Iga Świątek przegrała w turnieju Roland Garros i to akurat w swoje 25. urodziny, ale mamy Polkę, która pokazuje, że też potrafi grać w tenisa i być może będzie kolejną Igą. Po wielkoszlemowym Rolandzie zmieni się życie Mai Chwalińskiej. Po tym, jak Polka awansowała do ćwierćfinału, zapewniła sobie miejsce w top 50 światowego rankingu WTA, co oczywiście będzie jej życiowym wynikiem. No i teraz do tego dojdą jeszcze pieniądze. No i dziś czekamy na walkę o półfinał. Trzymamy kciuki za Maję. Tę Maję, którą tu widzicie, zowią Mają, która potrafi grać w tenisa. No i

0: pokazuje, że naprawdę to robi, a my się z tego bardzo cieszymy. Polka przed początkiem turnieju zajmowała 113 lokale, a po turnieju, nawet jeżeli skończy go dzisiaj, to przesunie się o ponad 60 miejsc. Dzisiaj powalczy o awans do półfinału z Anną Kalińską. Trzymamy kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

0: wczoraj mówiłem, że być może stanie się to właśnie dziś i tak ma być. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, czyli wracamy do tej dobrej granicy, którą trzeba płacić za paliwo. 98 to 6,54, a olej napędowy jeszcze 6,26. To co prawda niewielkie spadki w porównaniu z wczorajszymi cenami, ale jednak ta 95, ta bariera pękła 6 zł, 5,95 to cena maksymalna. Przypomnę, że program CPN został przedłużony i będzie jeszcze ważny przez całe wakacje. Będziemy więc wiedzieli codziennie o tym, jakie maksymalne ceny paliwa mogą pojawiać się na stacjach benzynowych. Poza tym cały czas będzie obniżony VAT na paliwo do 8% i zdjęta akcyza z paliwa. Tak to będzie wyglądało do końca wakacji. O tym poinformował rząd. A ja życzę Wam jak zwykle o poranku szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek. W tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
4: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
5: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
4: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty.

0: Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
1: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
0: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
2: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
3: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
4: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
5: Trzeba się uśmiechać.
0: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z Miejskiej Czwórki w Giżycku.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wodne ogrody rozpoczęły sezon letni. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano tam specjalną ofertę cenową oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Organizatorzy liczą na zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających region.
7: 30 maja otworzyliśmy wodne ogrody. Weekendowy Dzień Dziecka i w tym właśnie dniu obniżyliśmy praktycznie ceny do cen specjalnych. 1 godzina 10 zł, 2 godziny 3 godziny 20 zł. I cały dzień 30 zł. O, mamy atrakcję, która rozwesela dzieci, właśnie jest tutaj. Zapraszamy. Mieliśmy wczoraj zamki, no trochę takich atrakcji. Planujemy na plaży różne atrakcje dla dzieci. No po prostu będzie się działo.
6: Mówi Bogusław Suwara z Wejherowskiego Centrum Turystyki i Rekreacji. Wodnogrody czynne będą codziennie od 10 do 20, w zależności od tego, jaka będzie pogoda.
7: Przede wszystkim zapraszam mieszkańców miasta Wejherowa do korzystania z wodnych ogrodów, z tych atrakcji, które tutaj mamy. Mamy praktycznie dla wszystkich. Mamy dla osób dorosłych, mamy dla atrakcje dla młodzieży, ale przede wszystkim też dla dzieci. Są jacuzzi, jest ogród zabaw, jest piracki statek, są zjeżdżalnie na pontonach, zjeżdżalnie w róże. Także tutaj jest plażowisko, można wypocząć, są leżaki, więc mamy atrakcji, jest bardzo dużo.
6: Dodaje Suwara. Zdjęcia z otwarcia wodnych ogrodów znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Na ulicy Nadmorskiej w Lęborku trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Zmiany obejmą kierowców, pieszych oraz rowerzystów, a ich celem jest uporządkowanie jednej z najważniejszych miejskich tras. Część rozwiązań została już wdrożona, a zakończenie prac związanych z nową organizacją parkowania planowane jest w przyszłym tygodniu. Największe zmiany dotyczą parkowania. Wzdłuż ulicy pojawią się specjalne słupki wyznaczające miejsca do postoju po obu stronach jezdni. Ma to ograniczyć problem nieprawidłowego parkowania, które często utrudnia omijanie się samochodów. Po zakończeniu prac kierowcy będą mogli pozostawiać pojazdy wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Równocześnie wprowadzone są rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo pieszych. Na wysepkach azylowych zamontowano słupki prowadzące, które mają wymuszać prawidłowy tor jazdy i ograniczać niebezpieczne omijanie wysp przez kierowców. Zmiany odczują również rowerzyści oraz osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi lub korzystające z urządzeń wspomagających mobilność. Trwa obniżanie krawężników przy drodze rowerowej, a w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej powstaje brakujący około 60-metrowy odcinek ścieżki rowerowej. Wylanie nowej nawierzchni asfaltowej zaplanowano na 9 czerwca, a tego samego dnia wykonane zostaną kolejne obniżenia.

Stowarzyszenie Krawężników, które mają poprawić komfort korzystania z infrastruktury rowerowej. Przy ulicy Lutosławskiego w Słupsku oficjalnie otwarto mieszkanie treningowe przeznaczone dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. To kolejny element systemu wsparcia, który ma pomóc młodym ludziom w bezpiecznym wejściu w dorosłe życie. Mieszkanie będzie miejscem, w którym jego mieszkańcy nauczą się codziennego funkcjonowania, zarządzania domowym budżetem oraz odpowiedzialności związanej z samodzielnym życiem. Projekt ma wspierać rozwój kompetencji niezbędnych do budowania stabilnej przyszłości. Remont oraz pełne wyposażenie lokalu zostały sfinansowane z budżetu miasta Słupska. Wartość inwestycji przekroczyła 450 tysięcy złotych. W realizację przedsięwzięcia włączyła się także Fundacja Rodziny de Lubiszelskich, która sfinansowała wykonanie zabudowy kuchennej. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, uruchomienie mieszkania treningowego to ważny krok w tworzeniu skutecznego systemu wsparcia dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą i rozpoczynających samodzielne życie.

choć w ciągu dnia trochę chmur na niebie będzie się utrzymywało, to te chmury deszczu nie przyniosą, ani też zbyt nas nie ochłodzą. Dzisiaj będzie naprawdę gorący dzień. 20 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 21 Gdynia, Pusko-Sekowo, 22 Wejherowe, Redarum, Jagniewina, Luzino, 23 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1013 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. A jutro tutaj taka mała ciekawostka, wybiegając do przodu, będzie jeszcze goręcej.

0: Drugi dzień czerwca, wtorek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj dzień macochy, a słowo macocha nie kojarzy się najlepiej. A to wszystko przez bajkę o Kopciuszku, która podobno miała w tym duże znaczenie. Tymczasem każdego roku w Polsce w rolę macochy wchodzi kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Dzień macochy ma być dniem refleksji nad trudem wchodzenia w tę rolę, nad tym, jaką rolę macochy odgrywają w społeczeństwie i w rodzinach. I ja się tak zastanowiłem, jak to wygląda to słowo macocha. To ono jest okropne, straszne. No ale nie tylko to słowo jest okropne i straszne, bo na przykład żyjąc z kobietą, czy też z mężczyzną bez małżeństwa, żyjecie w konkubinacie i teraz przedstawiacie, to jest moja konkubina, to jest mój konkubent. No jeżeli chodzi o dzieci, to jest macocha, a jeżeli tato, ojciec nie jest tym rodzonym, to jest ojczymem. No i to słowo jeszcze nawet brzmi, ale jeżeli chodzi o dzieci, to jest to pasierb i pasierbica. No, słuchajcie, kto wymyślał te słowa? Naprawdę język polski jest przecież tak piękny i można by było użyć zupełnie innych słów, a nie takich, które od razu wywołują u niektórych drgawki. Tak, pasierb, pasierbica, macocha, konkubinat, przecież to brzmi strasznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: nadzwyczajnej chęci do przekonywania wszystkich do słuszności swojej racji. Ponadto lubicie zachęcać innych, by zainteresowali się zgłębianymi przez was dziedzinami, a trzeba przyznać, że są one dość nietypowe i przez wielu uważane za zupełnie bezsensowne. Tym, nad czym powinniście popracować, to jest egoizm i naiwność. No to wasze zalety? Uczciwość, wytrwałość, pracowitość, wady, próżność, brak zdecydowania. Wasza szczęśliwa liczba to 8, a wśród znanych osób urodzonych 2 czerwca są Jacek Pałkiewicz, polski dziennikarz i podróżnik, Charlie Watts, brytyjski muzyk rockowy, perkusista zespołu The Rolling Stones i Sergio Acuero, argentyński piłkarz. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 7. Ajac.
6: Ajac.
5: Ajac.
6: Ajac.
5: Głaskać w języku dzieci.
6: Głaskać w języku dzieci.
5: Ju nie ajkej tuśka błeje spiący kunskiu.
6: Nie głaszcz dziecko pieska, już zasypia bestia.
5: Ju nie ajkej tuśka błeje spiący kunskiu.
6: Ajac.
5: Głaskać w języku dzieci.
6: Ajac.
7: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Na zegarach punktualnie 8:35 sekund. Janusz Udwiczak, witam i zapraszam na kolejny raport drogowy z kaszubsko-pomorskich dróg. Na Kwaszczyńskiej w Gdyni zwalniamy już od zjazdu Wielki Kack. Dalej Wielkopolską jedziemy już normalnie. Tradycyjnie postój na trasie Kwiatkowskiego. Od strony południowej zator rozpoczyna się od kładki na odcinku leśnym. W kierunku przeciwnym korek od terminala. Na Janka Wiśniewskiego spokojnie, podobnie z Namorskiej. Przenieśmy się do Rumi. W stronę Gdyni postoicie na Sobieskiego. Mamy też krótkie spowolnienie na Dębogórskiej. W Redzie nie najgorzej, nawet na Puckiej. A skoro mowa o Pucku, to zwalniamy na Helskiej i Żarnowieckiej. Przenosimy się teraz do Wejherowa, w mieście nie najgorzej, nawet w centrum miasta, ale przygotujcie się za to na krótki 3-4-minutowy postój na batalionu morskiego. Z Bolszowa wyjedziecie bez większych komplikacji. W Gościcinie na Starej Szóstce zwalniamy tylko przed samymi światłami. Do Lęborka trasą kaszubską jedziemy płynnie. Jak na wtorkowy poranek, nie najgorzej w rejonie Ronda Solidarności w samym Lęborku. Ten raport drogowy zakończymy w Słupsku. Spowolnienie na bohaterów Westerplatte. Mamy dobre informacje od drogowców. Remont, w zasadzie przebudowa ronda na bohaterów Westerplatte ma zakończyć się jeszcze przed długim czerwcowym weekendem. Z Kobylnicy do Słupska jedziecie bez większych spowolnień. Nieco inaczej wygląda dojazd 213 z Siemianic do Słupska.

Tutaj przygotujcie się na dodatkowe 5 minut w podróży. Jeśli widzieliście na drogach jakieś utrudnienia, stoicie w korku, poinformujcie nas o tym. Czekamy na wasze wiadomości na naszym facebookowym profilu Radia Nord FM.

ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie możliwe niewielkie przelotne opady deszczu, a tak słońce będzie nam towarzyszyć do godziny 21 już 14. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 18 stopni na Półwyspie Helskim, 20 w Białogórze, Rowach i Ustce, 21 stopni w Gdyni, najcieplej będzie w Słupsku do 23 stopni. W tej chwili wieje do nas słabo z południa w okolicach 10 km na godzinę. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie 1014 hektopaskali. Biometr jest korzystny.

0: przeglądam o poranku różnego rodzaju artykuły i trafiłem na taki, ile kosztuje życie singla w Polsce. Jest taki raport, indeks miesięcznych zakupów i okazuje się, że w kwietniu cena koszyka podstawowych artykułów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb singla przez miesiąc wyniosła 770 zł i 17 groszy, czyli o 0,93% więcej niż w marcu. Ja sobie to policzyłem, że co, że taki singiel jak jest sam, to on dziennie ma stawkę żywieniową 25,67 zł. Rozumiem, że to jest stawka tak zwana głodowa, która pozwala na zjedzenie na śniadanie może ziemniaków, na obiad ziemniaków i na kolację ziemniaków i to może od czasu do czasu z jakimś dodatkiem. No 25,67 zł dziennie to podobno jest taki koszyk dla przykładowego singla. Ja wiem, że to się chyba nie da tak zrobić, ale może się na tym nie znam. Pozdrawiam wszystkich singli. Wy sami najlepiej wiecie, ile wydajecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i w

0: formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na pierwsze dziś Okno na kulturę, a mam jak zwykle wiele ciekawych propozycji. Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza seniorów na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Fregata dla seniorów. Widzowie zobaczą film Zamach na papieża, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami związanymi z zamachem na Jana Pawła II w 1981 roku. Produkcja ta przedstawia kulisy jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku. Głównym bohaterem jest były snajper i legenda wywiadu Konstanty Bruno Brudzicki, który zostaje wciągnięty w szpiegowską intrygę wokół planowanego zamachu na papieża. Cykl Fregata dla seniorów skierowany jest przede wszystkim dla osób starszych, ale organizatorzy podkreślają, że zapraszają wszystkich miłośników kina, którzy czują się młodzi duchem. Seans będzie można zobaczyć już jutro o godzinie 12 w lęborskim kinie Fregata. Przed nami Dni Gminy Potęgowo. Dwudniowe święto mieszkańców rozpocznie się w przyszły piątek, 12 czerwca, uroczystą sesją Rady Gminy Potęgowo. Wieczorem na placu przed Gminnym Centrum Kultury zaplanowano koncerty. Już o godzinie 19.30 wystąpi zespół Square, a następnie publiczność usłyszy, uwaga, Smolastego oraz duet Calvi i Remi. Tak więc udany wieczór zapewniony. Sobota, 13 czerwca, upłynie pod znakiem sportu, rodzinnej zabawy i muzycznych atrakcji. Już o godzinie 6 rano nad jeziorem Nickowskim rozpoczną się zawody wędkarskie Szczupak 2026 o Puchar Wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. O godzinie 11 na stadionie gminnym rozegrany zostanie mecz pomiędzy TS Pomorze Potęgowo a Supią Kobylnica. W południe zaplanowano uroczystości z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Łupawie. O godzinie 16 na placu przy Gminnym Centrum Kultury działać będzie strefa dla dzieci z wesołym miasteczkiem, dmuchańcami i animacjami. Rozpocznie się także zbiórka na operację dla chorego Miłoszka. Wieczorem wystąpią lokalni artyści, a o godzinie 20.30 na scenie pojawią się Roxy oraz Grzegorz Chyży. Na kolejne Okno na kulturę zapraszam już za niespełna 4 godziny. Tymczasem dobrego dnia, oczywiście w towarzystwie Radia Norda FM.

0: Wracam na drogi i mam dla Was informacje. Od 1 czerwca do 30 września Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy z firmą Janosik prowadzi ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem Zwolnij niebezpieczny punkt. Jeżeli używacie Janosika, to ok, jeżeli nie, to może warto zacząć używać. Działania obejmują lokalizacje, w których w ostatnich latach odnotowano największą liczbę zdarzeń drogowych. Są to zarówno wielokilometrowe odcinki dróg, jak i konkretne punkty, takie jak skrzyżowanie czy przejścia dla pieszych. Kierowcy korzystający z aplikacji Janosik będą otrzymywać specjalne komunikaty głosowe informujące o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca oraz przypominające o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Taka akcja będzie trwała do 30 września tego roku. Myślę, że warto używać, bo czasami ten Janosik podpowie i powie: zwolnij troszkę, jedź wolniej, jedź ostrożniej, i to będzie takie dla nas hasło. Może rzeczywiście nie ma się co śpieszyć, bo wiadomo, gdzie człowiek się śpieszy, tam diabeł się cieszy. A poza tym od jutra będzie łatwiej o punkty, nowe przepisy, ale o tym już jutro w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
3: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada.

0: na poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
1: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach, regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
2: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć dwa razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzić, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
1: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
3: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
1: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polskie elektrownie jądrowe rozpoczynają dialog z rynkiem. Ten dotyczy budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby przyszłej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Proces konsultacji z rynkiem jest kolejnym krokiem po przeprowadzonej procedurze RFI. Ta pozwoliła potencjalnym wykonawcom zapoznać się z założeniami inwestycji. Celem dialogu z rynkiem, jaki zainicjowały PEI, jest dopracowanie wymagań i modelu postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargu planowane jest w trzecim kwartale tego roku. Jednym z kluczowych celów inicjatywy jest przygotowanie pomorskich przedsiębiorstw do udziału w projekcie. PEI wspierają tworzenie konsorcjów, rozwój lokalnych łańcuchów dostaw oraz analizują możliwość zastosowania kryteriów pozacenowych, takich jak na przykład odporność łańcucha dostaw czy ślad węglowy. Inwestycja może znacząco zwiększyć udział pomorskich firm w realizacji projektu. Dotychczas Polskie Elektrownie Jądrowe zawarły umowy z około 80 podmiotami z Pomorza o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych. Najmłodsi pacjenci Lęborskiego Szpitala otrzymali upominki z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele powiatu lęborskiego odwiedzili najmłodszych przebywających na oddziałach pediatrycznym i neonatologicznym, kontynuując wieloletnią tradycję związaną z obchodami święta najmłodszych. W spotkaniu uczestniczyli starosta lęborski Tomasz Litwin oraz wicestarosta Adrian Wenta. Samorządowcy przekazali dzieciom pluszowe maskotki i drobne prezenty. Wizyta była okazją do złożenia najmłodszym życzeń oraz wsparcia ich podczas pobytu w placówce medycznej. Tego rodzaju inicjatywy zorganizowane są regularnie w Dniu Dziecka i mają na celu umilenie czasu dzieciom, które święto spędzają w szpitalnych salach. Przedstawiciele powiatu podkreślili również znaczenie pracy personelu medycznego, który na co dzień opiekuje się najmłodszymi pacjentami. Oddziały pediatryczne i neonatologiczne zapewniają opiekę dzieciom wymagającym leczenia oraz noworodkom potrzebującym specjalistycznego wsparcia. Choć pobyt w szpitalu wiąże się z leczeniem i rekonwalescencją, organizatorzy wizyty liczą, że przekazane upominki pozwoliły choć na chwilę oderwać najmłodszych od codziennych obowiązków związanych z hospitalizacją i sprawiły, że na ich twarzach zagościł uśmiech. Do Sądu Rejonowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom podejrzanym o udział w nielegalnym obrocie wyrobami akcyzowymi. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Ustki pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wykazało, że proceder miał trwać przez 2 lata i obejmować teren Słupska oraz okolicznych miejscowości. Według ustaleń śledczych oskarżeni zajmowali się nabywaniem, przewożeniem, magazynowaniem i sprzedażą papierosów, tytoniu oraz spirytusu pochodzących z przemytu. Zarzuty dotyczą ponad 300 37 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, blisko 2,4 tony krajanki tytoniowej oraz 280 litrów nielegalnego alkoholu. Śledczy ustalili, że część wyrobów trafiła na Pomorze z przemytu organizowanego przez osoby działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Papierosy były przewożone przez

się granicznym w bezledach i ukrywane w specjalnie przygotowanych skrytkach samochodowych. Następnie trafiły do dalszej dystrybucji, głównie w regionie Słupska. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze wielokrotnie zabezpieczali nielegalny towar. Papierosy, tytoń i spirytus odnajdywano m.in. w garażach, piwnicach, pojazdach oraz na prywatnych posesjach. Straty Skarbu Państwa wynikające z niezapłaconych podatków i należności celnych oszacowano na ponad 2 800 000 zł. Oskarżeni odpowiedzą za paserstwo akcyzowe i celne, a według śledczych uczynili z nielegalnego handlu stałe źródło dochodu. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wysokie grzywny oraz przepadek zabezpieczonych wyrobów i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia nielegalnej działalności. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla policjantów w powiecie wejherowskim. Funkcjonariusze ujawnili 8 przypadków uczestników ruchu znajdujących się pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Wejherowie w piątek. Policjanci ruchu drogowego podjęli czynności wobec 43-letniej kobiety kierującej samochodem osobowym. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 1,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta odmówiła wykonania kolejnych badań, dlatego została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano od niej krew do dalszej analizy. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Bolszewie funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego rowerzystę. W wydychanym powietrzu także tutaj wykryto alkohol. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W sobotę przed godziną 7 na terenie gminy Gniewino policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego, kierującego motorowerem. Badanie alkotestem wykazało 0,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Pojazd został zabezpieczony. W tym samym czasie, ale tym razem na terenie gminy Szemut w Kielnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem 50-latka. Badanie wykazało dokładnie taki sam wynik. Policjanci elektronicznie zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został przekazany osobie wskazanej. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.

Kolejny ciepły, taki późno wiosenny poranek za nami i kolejny gorący dzień przed nami na termometrach. Dzisiaj uwaga, uwaga, nawet 23 stopnie w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy zobaczymy. Niewiele chłodniej, chociaż chyba nawet chłodniej to zbyt duże słowo. 22 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 21 w Gdyni, Pusku, Kosakowie i koło 20 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od małego po

0: Arkadiusz Mięczewski, czas na kolejną godzinę, czas na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1941 urodził się Charlie Watts, od 1963 roku perkusista zespołu The Rolling Stones. W roku 1957 Johnny Ray zdobył pierwsze miejsce na liście brytyjskich singli piosenką Yes Tonight Josephine. W roku 1966 Frank Sinatra umieścił na szczycie brytyjskiego zestawienia piosenkę Strangers in the Night. To drugi numer jeden w Wielkiej Brytanii Franka Sinatry. W roku 73 Paul McCartney wprowadził jednocześnie na pierwsze miejsce amerykańskie listy przebojów swój album Red Rose Speedway oraz singiel z piosenką My Love. W roku 79 Donna Summer rozpoczęła pierwsze z trzech tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów piosenką Hot Stuff. W roku 84 natomiast duet Wham umieścił na brytyjskiej liście swój pierwszy hit numer jeden, piosenkę Wake Me Up Before You Go Go. Utwór został skomponowany przez George'a Michaela, a inspiracją do jego napisania była krótka notatka pozostawiona przez kolegę zespołu Andrew Ridgeley'a do rodziców, na której Andrew napisał: obudźcie mnie, zanim wyjdziecie z podwójnym go na końcu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.

0: Uwaga, będzie nowy bon, a właściwie to się będzie nazywało teraz czek turystyczny, ale nie dla wszystkich i nie wszędzie. Rząd oficjalnie ogłosił uruchomienie nowego programu dla turystów. Już od jesieni będzie można otrzymać od 300 do 600 zł dofinansowania do pobytu w wybranych regionach Polski. Czek turystyczny ma pomóc branży turystycznej w województwach przygranicznych i zachęcić Polaków do podróżowania poza szczytem sezonu. Ale kogo? Tak naprawdę chodzi o osoby, które ukończyły 60. rok życia i jeszcze posiadacze ważnej karty dużej rodziny. To właśnie seniorzy oraz rodziny wielodzietne mają stać się głównymi odbiorcami pilotażu. Jednocześnie przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki zapowiadają, że w przyszłości program może zostać rozszerzony. Gdzie będzie można się wybrać? Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubuskie i Podkarpackie to regiony od kilku lat, które odczuwają spadek zainteresowania turystów i one będą nagrodzone tymi bonami, a właściwie nie bonami, tylko tak zwanymi czekami turystycznymi. No ale jak słyszycie, nie dla każdego takie czeki na ci, którzy chcieliby sobie czek zrobić i gdzieś pojechać, to będą musieli zapłacić normalnie, chyba że macie kartę dużej rodziny albo skończone 60 lat.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Przy mikrofonie Janusz Ludwiczak, zapraszam na ostatni dzisiaj poranny raport drogowy. Tym razem rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku niewielkie spowolnienie na Kościuszki. Tak, przejazd pozostałymi mostami nad Słupią odbywa się praktycznie płynnie. No, wygląda na to, że poranny szczyt komunikacyjny przynajmniej w Słupsku mamy już za sobą. Przypomnę, że od czwartku zamknięty jest przejazd w ciągu ulicy Kolejowej w Kobielnicy, za to można już bez problemów przejechać ulicą Witosa. Krajową szóstką do Lęborka jedziemy płynnie, jedynie kolejka na łączniku do trasy kaszubskiej w Leśnicach. W Lęborku też już spokojnie, z wyjątkiem krótkiej kolejki przed rondem Solidarności, co oczywiście jest tradycją, jak na każdy poranek przystało. Dobra wiadomość za to dla osób wybierających się do Dębek. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wykonano pierwsze warstwy bitumiczne na blisko 2-kilometrowym odcinku drogi. Jednocześnie rozpocząłem to prace brukarskie, a to oznacza, że inwestycja już wkrótce dobiega końca. Lada moment, kiedy będzie można do Dębek przejechać spokojnie, bez większych komplikacji. W Bolszewie zniknął już korek na Zamostnej. W Wejherowie niewielkie spowolnienie jedynie na Batalionu Morskiego, na krótkim odcinku od ronda do drogi wojewódzkiej nr 468, czyli pierwszej brygady pancernej Wojska Polskiego. W Redziej Rumi już praktycznie też po porannym szczycie komunikacyjnym. Wszystko wskazuje na to, że gdynianie również dojechali do pracy. Skróciła się też kolejka na trasie Kwiatkowskiego. Sięga ona teraz jedynie od terminala do Morskiej i na krótkim odcinku w drugą stronę od Leszczynek. I jeszcze ważna informacja z Gdańska. Utrudnienia przy bramie Żoławskiej wciąż po tragicznym wypadku. Na pomorskie drogi ponownie wyjedziemy o 15.30. Szerokiej drogi.

0: 13 godzin i 42 minuty. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Dziś na termometrach maksymalnie 18 stopni na Półwyspie Helskim, 20 w Dębkach i Rowach, 21 w Rumi, Radziej, Gdyni, 22 stopni w Lęborku, najcieplej w Słupsku i Siemianicach do 23 stopni. Wiatr słaby południowy w okolicach 12 km na godzinę. Ciśnienie wciąż 1014 hektopaskali. Biometr cały czas korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Truskawki wracają, bo sezon truskawkowy w pełni, dlatego ja przypomnę, że można kupić truskawki normalnie w różnego rodzaju punktach, można wybrać się i samemu pozbierać truskawki, o tym wspominałem, że już niektórzy rolnicy proponują, żebyście przyjechali i zbierali sobie sami truskawki, ale za samo zbieranie oni każą zapłacić jeszcze 15 zł za kilogram, chyba że ktoś się pomylił i 15 zł może za kobiałkę, no to wtedy zupełnie inna cena wychodzi, ale pewien taki rolnik, ogrodnik z Niemiec wpadł na jeszcze inny pomysł. Owoce u niego można kupić bez wysiadania z samochodu w formule takiej drive-in, drive-thru, czyli podjeżdżacie, kupujecie i odjeżdżacie, nie wychodząc z samochodu. No i podobno tak się to Niemcom spodobało, że oni stoją w dwugodzinnych kolejkach teraz, żeby kupić te truskawki nie wysiadając z samochodu. Stać samochodem 2 godziny, w samochodzie siedzieć, żeby kupić kobiałkę truskawek, no to chyba tylko Niemcy potrafią. Nie wiem, czy u nas przyjąłby się taki właśnie numer z tymi truskawkami, bo u nas tych miejsc, gdzie można kupić truskawki, jest naprawdę całkiem sporo i myślę, że jak ktoś by miał stać i siedzieć w samochodzie przez 2 godziny, żeby dojechać do punktu odbioru truskawek, to sobie by już dawno odpuścił, chociaż kto wie, bo to wiadomo, że wszystko robi cena, czyli cena czyni cuda i to różnie może być, może on ma tak tanio, że oni tam stoją rzeczywiście przez te 2 godziny. Pozdrawiam wszystkich fanów truskawek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

0: to poinformować o tym, czy warto wyjeżdżać, czy nad morze, czy w góry, czy nad jeziora. No i w okolicach środy, czyli jutra i czwartku, na zachodzie i w centrum może zrobić się gorąco do 28 stopni, ale niestety będzie pojawiało się coraz więcej deszczu. Wysokie temperatury pójdą w parze z licznymi opadami. Duża część starego kontynentu, w tym Polska, doświadczy większej ilości deszczu niż zwykle. W naszym kraju padać i grzmieć ma niemal każdego dnia i to na przeważającym obszarze. Najbardziej parasole przydadzą się prawdopodobnie w środę i w piątek. Nierzadko zjawiska będą gwałtowne, połączone z gradem, silnym wiatrem, ale przede wszystkim z obfitymi opadami deszczu. I powiem tak, nie strasz do synoptyków. I jeszcze nie wykluczone, że oprócz pojedynczych komórek burzowych zaczną tworzyć się też nieco większe klastry. W przyszłym tygodniu spodziewana jest kontynuacja wysokich temperatur w większości Europy, przy czym nadal to w Hiszpanii i Skandynawii będzie szczególnie gorąco. W naszym kraju termometry zwykle pokażą o 1 stopień więcej niż zwykle. Wszystko przy umiarkowanych opadach. Ale ten tydzień nie do końca, z deszczami, burzami, także uważajcie na siebie, nie chowajcie się i nie parkujcie pod drzewami. No i zabierajcie za sobą parasole, wychodząc z domu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzamiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
3: Nie wstawajcie, будь ласка, лежіть на руки, не вставайте.
4: 4 osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
2: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zderzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do

0: klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
2: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
1: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
3: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma, i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
1: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Jelina Switolina z Martą Kostiuk.
0: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami Dzień Dziecka. Ten dzień okazał się wyjątkowy dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie, przy której otwarte zostało nowe boisko. Na to wydarzenie uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie czekali od dawna.
5: To jest właśnie taki dzień, gdzie każde dziecko, to małe, to duże, to bardzo duże, chciałby otrzymać jakiś prezent. A jeżeli chodzi do szkoły, to marzy o miejscu, gdzie można pograć w piłkę. I właśnie tutaj przy szkole podstawowej nr 5 otwieramy dzisiaj boisko, właśnie dajemy do użytkowania boisko, na które młodzież bardzo długo czekała.
4: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. I tak już po otwarciu pierwsi zawodnicy, w tym dzieci, ale i samorządowcy, mieli okazję skorzystać z nowego boiska.
6: W 2020 roku mieliśmy otwarcie hali. Dzisiaj świętujemy pierwszy mecz, pierwsze rozgrywki na boisku do piłki nożnej, boisku bezpiecznym. Bezpiecznym przede wszystkim, boisku, które będzie nie tylko miejscem do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale również zajęć pozalekcyjnych, no i wreszcie rozwijania pasji tych młodych superpiłkarzy.
4: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc, którzy od teraz będą mogli trenować i rywalizować w wymarzonych wręcz warunkach. Dzieci z terenu gminy Nowa Wiślemorska otrzymały słodki prezent z okazji Dnia Dziecka. Do szkół i przedszkola trafiło łącznie 1550 lodów, które przygotowano dla najmłodszych mieszkańców jako niespodziankę z okazji ich święta. Akcja objęła wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy. 1000 lodów przekazano dzięki zaangażowaniu posła na Sejm Stanisława Lamczyka oraz marki produkującej lody. Pozostała część została sfinansowana przez samorząd gminy, aby upominek mógł trafić do wszystkich dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa miała sprawić najmłodszym radość oraz uatrakcyjnić obchody Dnia Dziecka. Przy okazji przekazywania lodów dzieciom złożono również życzenia. Władze gminy życzyły najmłodszym wielu ciekawych przygód, rozwijania pasji, odwagi w realizacji marzeń oraz wiary we własne możliwości. Słodka akcja była jednym z elementów lokalnych obchodów Dnia Dziecka i miała charakter symbolicznego podziękowania dla najmłodszych mieszkańców gminy. Łącznie przygotowano 1550 lodów, które jeszcze tego samego dnia trafiły do dzieci i uczniów we wszystkich placówkach objętych inicjatywą. Rodzina słupskich niedźwiadków szczęścia powiększyła się o kolejnego mieszkańca. Przy głównym wejściu do zespołu szkół ekonomicznych w Słupsku oficjalnie odsłonięto figurkę ekonomika. Już 27 niedźwiadka na miejskim szlaku. Uroczystość odbyła się 1 czerwca w szczególnym roku dla szkoły, która świętuje jubileusz 80-lecia swojej działalności. Nowy niedźwiadek nawiązuje do historii placówki, jej tradycji oraz wartości przekazywanych kolejnym pokoleniom uczniów. W projekcie figurki znalazły się symbole sukcesu, odwagi i kreatywności, cech, które od lat towarzyszą społeczności ekonomika. Odsłonięciu towarzyszyły specjalne zajęcia przygotowane przez Agatę Gaj. Uczniowie mogli poznać historię niedźwiedzich symboli w różnych miastach świata oraz dowiedzieć się więcej o słupskim szlaku niedźwiadków. Za artystyczny wygląd figurki odpowiadają Katarzyna Tomasiek i Agnieszka Lis, które stworzyły jej charakterystyczną szatę zewnętrzną.

Dzień zapowiada się naprawdę ciepły, ba gorący się zapowiada. Na termometrach 20 około stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 21, w Gdyni, Pusku, Kosakowie 22, w Wejherowie, Rydzielu, Gnieminie, Luzinie 20.

23 stopnie Celsjusza w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymywać się będzie od umiarkowanego po nawet dość duże z przejaśnieniami. W teorii możliwe są także opady deszczu, choć niewielkiej szansa na to też szczerze nie jest jakaś bardzo.

Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zabieram was na wycieczkę. Jedziemy do Helu albo na Hel, jak kto woli. Najważniejsze, że wsiadamy do autobusu z numerem 666 i niektórzy powiedzą, ale jak to? Przecież ten autobus już nie istnieje, a właśnie, że istnieje i rozpoczyna swoją trasę, która będzie zaczynała się w Krakowie i będzie podróżować można do Helu, czy też na Hel. W 2023 roku obsługiwany autobus, czy też linia numer 666 została zmieniona na 669, a teraz powstała nowa trasa z Krakowa przez duże miasta właśnie do Helu i będzie miała numer 666. Zrobiła tak firma na literkę F z końcówką bus po to, żeby zrobić sobie marketing i żeby więcej osób się dowiedziało, no i rozeszło.

0: się po świecie, nawet BBC o tym pisze. No i znowu rozpoczyna się dyskusja, czy taki autobus, który kojarzy się ze złem, z diabłem i z takimi innymi, powinien kursować, może przynieść to nieszczęście. Dlatego jak chcecie, tak zrobicie. Czy wsiądziecie do autobusu z numerem 666 i dojedziecie na hel, czy wybierzecie pociąg z zupełnie innym numerem, to już oczywiście wasza sprawa.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: przed nami czerwcówka, a potem już wakacje. Gdzie spędzimy tegoroczne wakacje? Zapytano Polaków. 22% nad polskim morzem, 21% za granicą, 12% w polskich górach, 11% na działce, 9% na Mazurach lub innym jeziorze w Polsce i 5% w innym miejscu. Zostaję w domu i nigdzie nie wyjeżdżam. 35%. To ja dołożę do tego swój procencik. Czy stać się w tym roku na wyjazd wakacyjny? Tak, bez problemu, mówi 32% badanych. Tak, ale musiałem oszczędzać 28%. Tylko na krótki wyjazd w Polsce 17%. Nie stać mnie na wyjazdy wakacyjne, mówi 23%. A co najbardziej psuje wakacje nad polskim morzem? Ceny w nadmorskich kurortach, 29% z nas tak twierdzi. Pogoda, 27%. No jak, pogoda nad polskim morzem zawsze jest fajna. Tłumy turystów, 19%. Niska jakość bazy noclegowej i gastronomicznej, 3%. Inne, 9%. Nic mi nie przeszkadza, tak twierdzi 7% badanych. Nie wyjeżdżam na wakacje nad polskie morze, twierdzi 14%. Takie są wyniki najnowszego sondażu dotyczącego wakacji 2026. A wy gdzie wyjeżdżacie na wakacje, czy zostajecie w domu? Zawsze zapraszam do słuchania naszego porannego programu, czy na wakacjach, czy w domu, czy w pracy. Zawsze włączyć możecie swoje radio.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami 27. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Stal Ostrumia pewnie wygrał na wyjeździe ze Sportingiem Leśno 4-0. Cenne zwycięstwo odniósł również Bałtyk Gdynia. Gdynianie pokonali na wyjeździe Gdania 2 Gdańsk 4-1. 3 punkty do swojego dorobku dopisała Osieczanka Ośce, wygrywając 2-0 z Amatorem Kiełpino. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Orła Trąbki Wielkie z tylko Lechią Gdańsk. Gdańszczanie zwyciężyli 2-0. Dużo emocji było w Redzie, gdzie Orlęta przegrał z GKS-em gol Budy 2-3. Skromne, ale ważne zwycięstwo zanotował KS Chwaszyno, który pokonał na wyjeździe Stocznia Owsa Gdańskie 1-0. Komplet punktów wywalczył także Weekend Waluzino po wygranej 2-0 z Orkanem Rumia. Kolejne zwycięstwo niósł MKS Solar Władysławowo. MKS wygrał na wyjeździe z Jaguarem 2 Gdańsk 3-1. Za nami również 27. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie słupskiej. Jantar Uska przegrał na własnym stadionie z Kaszubią Studzienice 1-3. Najbardziej efektowne zwycięstwo niósł Sokół Czechy, który pokonał GTS Czarna Dąbrówka aż 6-2. Pewne 3 punkty wywalczyła także Dolina Sparanda Niepoględzie. Gospodarze wygrali ze Stalą Jeżyce 3-0. Minimalne zwycięstwo zanotowała Sparta z Cewice, pokonując KS Wynkówko 1-0. Emocji nie brakowało w Koblinicy, gdzie Słupia uległa Skotowi Demnica Kaszubska 1-2. A 7 bramek padło w meczu Gryfa 2 Słupsk z Chojniczanką 3 Chojnice. Ostatecznie goście wygrali 4-3. Wysokie zwycięstwo niósł także zespół Pomorza Potęgowy, który pogonał na wyjeździe Start Miasto 5-1. Zmieniamy dyscyplinę. Linia stanie się sportowym centrum pomorskiej wsi. 13 czerwca odbędą się tam 10. wojewódzkie igrzyska sportowe LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Aktywna wieś 2026. Wydarzenie połączy rywalizację sportową, integrację mieszkańców oraz obchody 80-lecia ludowych zespołów sportowych na Pomorzu. Zmagania rozpoczną się o godzinie 10 na boiskach sportowych przy ulicy Sportowej w Linii. Uroczyste otwarcie z udziałem uczestników i zaproszonych gości zaplanowano na godzinę 12. Część konkurencji, m.in. Baśka Kaszubska, tenis stołowy i koszykówka, odbędzie się w szkole podstawowej w Linii. Program igrzysk jest bardzo szeroki. Uczestnicy będą rywalizować m.in. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce na trawie, przeciąganiu liny, tenisie stołowym, biegu przełajowym, marszu Nordic Walking oraz baśce kaszubskiej. Nie zabraknie też konkurencji z przymrużeniem oka i lokalnym charakterem, takich jak dojenie sztucznej krowy, rzuty gumowcami, spacer farmerów, konkurs dla sołtysów, rannych wójtów oraz zadanie strażackie, jak Wojtek został strażakiem. Organizatorzy przygotowują również atrakcje towarzyszące. Na uczestników i kibiców czekać będzie gastronomia z potrawami regionalnymi, występy artystyczne, losowanie nagród, niespodzianek oraz zabawa ludowa pod chmurką przy muzyce na żywo.
4: Nie ubierajcie się dzisiaj zbyt ciepło, jeśli jeszcze z domu nie wyszliście, bo się totalnie zgrzejecie. Temperatura praktycznie już leży.

0: Etnia. Dziś 21 stopni Celsjusza, Dębki, Władysław, Wołeba, Ustka, 22, Wejherowo, Redarumia, Gniewino, Luzino, 23, Słupsk, Lęborg, Kobylnice. Do tego wszystkiego umiarkowane ciśnienie i wiatr również umiarkowany. Chmur trochę na niebie się pojawia, ale jakieś gigantyczne zachmurzenie nie jest. Przynajmniej w teorii możliwe są lekkie opady.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: to dla tych, którzy zostają w domu, ja taką historię mam dla was. Wyobraźcie sobie, mieszkacie sobie w pięknej, małej miejscowości, jest wam dobrze, fajnie i nagle ktoś twierdzi, nie będziemy wam tutaj robili skansen. Mieszkańcy niewielkiego Staszowa na Dolnym Śląsku protestują przeciwko planom wpisania ich miejscowości do rejestru zabytków. Twierdzą, że od lat chronią unikalną architekturę, a przez zmianę czekają ich ogromne koszty remontów, urzędnicze ograniczenia oraz zakaz budowy domów. Nie jesteśmy skansenem, chcemy normalnie żyć. Tak mówią mieszkańcy niewielkiego Staszowa na Dolnym Śląsku. Ktoś sobie po prostu wymyślił, że to piękna miejscowość, która musi być wpisana do rejestru zabytków. A po co, ja się pytam? Przecież jak ci mieszkańcy nie chcą, to nic na siłę. No i może jednak warto by było zapytać tych mieszkańców, czy oni chcą być tym skansenem, czy też może nie chcą i chcą sobie normalnie żyć. Ale wiadomo, w naszym kraju różnie bywa. Mieszkańcy są teraz w proteście przeciwko konserwatorowi, który stwierdził, że ta miejscowość jest taka piękna, że musi być skansenem. Ciekawe, kiedy przyjdą do mnie i powiedzą, że moje mieszkanie musi być skansenem. To się wtedy zdziwię.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą.

0: Są w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może ważniejszą szkodę. W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama.

0: kończymy naszą wtorkową poranną podróż, ale jeszcze bardzo ważna wiadomość dla wszystkich kierowców. Poszła plotka i niektórzy przyjęli to za pewnik, że od 1 czerwca tego roku wchodzi w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy. Nie ma takiego obowiązku, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Oczywiście każdy z Was może mieć w tym samochodzie apteczkę, bo ona może czasami się przydać i warto ją po prostu mieć, ale nie ma takiego obowiązku. Niektóre media informowały, że od 1 czerwca jest taki obowiązek. Nie, to jest nieprawda. Nie ma takiego obowiązku i na razie po prostu możecie, ale nie musicie mieć takiej apteczki doraźnej pomocy. I o tym pamiętajcie, przekażcie to innym, którzy będą Wam mówili, a Ty masz apteczkę? Nie, nie mam. No, to musisz mieć, bo mandat zapłacisz. Nie, na razie jeszcze te przepisy nie obowiązują i Ministerstwo Infrastruktury planuje rozłożenie wymogu wyposażenia apteczek w czasie, tak aby nie spowodować chwilowego, znaczącego zwiększenia popytu rynkowego właśnie na nie. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy środowy poranek, a to będzie już taki piątek weekendu, początek dla wielu z Was i fajnie się wstaje w taki dzień, kiedy myślisz sobie środa, a to piątek i za moment weekend. To miłego wstawania jutro o poranku, a po w momencie, kiedy wstaniecie, włączcie radio. Udanego dzisiejszego dnia i do usłyszenia. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
4: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
3: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
5: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
3: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z

0: 1986 roku. You and I are the same, Cloud. We have always been the same. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Centrum Usług Społecznych w Wejherowie odbył się Dzień Otwarty. Wydarzenie poświęcone było integracji usług społecznych. Spotkanie otworzyła dyrektor CUS Emilia Marzejon, podkreślając, że Centrum Usług Społecznych ma być miejscem współpracy, dialogu i wsparcia mieszkańców na każdym etapie życia. Podczas wydarzenia zaprezentowano założenia funkcjonowania centrum oraz kierunki rozwoju usług społecznych w Wejherowie. Była to również okazja do rozmów o współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców. Prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował dyrektor Emilii Marzejon za inicjatywę, odwagę i konsekwencje w tworzeniu miejsca, które integruje środowiska społeczne oraz samorząd wokół wspólnego celu. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku przypomina hodowcom i właścicielom drobiu o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji. Apel ma związek z utrzymującym się zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu na terenie kraju. Służby weterynaryjne zwracają szczególną uwagę na sposób zakupu drobiu i innych ptaków gospodarskich. Hodowcy są proszeni o unikanie transakcji zawieranych za pośrednictwem niesprawdzonych źródeł, takich jak internetowe ogłoszenia grupy sprzedaży w mediach społecznościowych czy przypadkowe miejsce handlu, m.in. parkingi i stacje paliw. Jak podkreślają specjaliści, tego typu sprzedaż często odbywa się bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa biologicznego oraz odpowiedniego nadzoru weterynaryjnego. Brak możliwości potwierdzenia pochodzenia zwierząt może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w stadach. Powiatowy lekarz weterynarii przypomina, że obowiązujące przepisy określają zasady bioasekuracji i zostały one zawarte w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca. Weterynarze podkreślają, że odpowiedzialne zakupy oraz przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa są jednym z najważniejszych elementów ochrony stad przed chorobami zakaźnymi. Apel skierowano do wszystkich osób utrzymujących drób i ptaki gospodarskie. W Auli Szkoły Policji w Słupsku odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem Ratownik na pierwszej linii – współczesne ratownictwo policyjne. Wydarzenie będzie częścią 11 finału ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Konferencję zgromadzi funkcjonariuszy policji posiadających uprawnienia ratowników KPP, przedstawicieli środowisk medycznych oraz naukowców zajmujących się tematyką ratownictwa i pierwszej pomocy. W spotkaniu wezmą udział również finaliści ogólnopolskich zawodów ratowniczych. Program wydarzenia obejmuje sesje poświęcone najważniejszym wyzwaniom współczesnego ratownictwa. Uczestnicy wysłuchają wykładów ekspertów z zakresu ratownictwa medycznego, psychiatrii interwencyjnej oraz zagrożeń chemicznych i biologicznych. Organizatorzy podkreślają, że policjanci bardzo często jako pierwsi docierają na miejsce wypadków i innych zdarzeń wymagających natychmiastowej pomocy. Dlatego umiejętności ratownicze są jednym z kluczowych elementów policyjnej służby. Każdy funkcjonariusz policji przechodzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a ponad 8700 policjantów w całym kraju posiada dodatkowe kwalifikacje ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwa budowa krytej pływalni w Chwarznie-Wicznie. Inwestycja, która powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, wkracza w kolejny etap realizacji. Nowa pływalnia powstaje jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego w Chwarznie-Wicznie. W sąsiedztwie funkcjonują już przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, a także przystań Wicznińska 50, biblioteka butikowa i siedziba rady dzielnicy. Basen będzie służył przede wszystkim uczniom podczas zajęć sportowych i nauki pływania, jednak pozostanie dostępny również dla mieszkańców całej Gdyni. Jak informuje dyrektor zarządzający do spraw inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Tomasz Gałązka, na placu budowy wykonano już konstrukcję piwnicy, pod basenie oraz parteru. Ponadto wykonawca zrealizował instalacje podposadzkowe kanalizacyjne sekcji sanitarnej, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne poziomu minus 1, zasypkę zewnętrzną budynku oraz montaż ściany niecki basenu do nauki pływania. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 35 milionów 400 tysięcy złotych. Znaczną część

0: środków 30 milionów złotych stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Zachmurzenie dzisiaj bardzo płynnie nam się będzie zmieniało, od małego w sumie po nawet duże, ale na opady się nie zanosi. Jeśli coś, to jakieś lokalne mrzawki, ale szczerze szansa mała. Za to szansa jest stuprocentowa na wysokie temperatury, 23 stopnie Słupsk-Lęborg-Chrobrnica, 22 Gniewino-Luzinowe i Herboreda-Rumia, 21 Gdynia-Pucko-Sakowo i koło 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Normalnie już prawie letnia pogoda się nam zrobiła.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Długi weekend coraz bliżej i mam nadzieję, że jego zapach unosi się już w powietrzu na dobre. Nie zabraknie też muzyki oraz ciekawostek, które zdecydowanie umilą Wam upływający czas. Zapinamy zatem pasy i zaczynamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571 824.

0: 8044-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Reklama.

She says, I think I'd better.

Kraków 6 i 7 czerwca znowu stanie się miastem smoków. Przed nami jubileuszowa 25. Wielka Parada Smoków, czyli jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń plenerowych w mieście. Będą ogromne smocze konstrukcje, kolorowy pochód, rodzinna atmosfera i ten moment, kiedy legenda wawelska wychodzi z książek prosto na ulicę. Taki program dobrze pasuje do Krakowa, bo smok wawelski jest tam kimś więcej niż turystyczną figurą pod zamkiem. To symbol, który można co roku odświeżyć z humorem, rozmachem i dziecięcym zachwytem. Jubileuszowa edycja zapowiada się szczególnie efektownie, więc można się spodziewać tłumów, aparatów w górze i wielu pytań najmłodszych o to, który smok jest największy. A przy takiej paradzie jedna rzecz jest pewna. Jeśli coś ma zasłonić widok na rynek, to niech przynajmniej ma skrzydła, łuski i porządny ogon.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Janusz Ludwiczak, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Pochodzący z Lęborka piłkarz Mateusz Żukowski zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. W towarzyskim meczu z Ukrainą zawodnik pojawił się na boisku po przerwie, zastępując kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. Mateusz Żukowski występuje z numerem 13. W momencie jego wejścia na murawę Polacy przegrywali z Ukrainą 0-2. 24-letni zawodnik Pogoni urodził się 21 listopada 2001 roku w Lęborku. Pierwotnie piłkarskie kroki stawia w UKS Trójka Lęborg, następnie w Pogoni Lęborg. W 2015 roku trafił do Lechii Gdańsk, gdzie już dwa lata później zadebiutował w Ekstraklasie. Głośno zrobiło się o nim 4 lata temu, gdy za ponad pół miliona funtów przeszedł do Rangers FC. W Szkocji nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Po powrocie do Polski reprezentował barwy Lecha Poznań oraz Śląska Wrocław. Na boiskach Ekstraklasy rozegrał dotąd 105 spotkań. Niedawno Żukowski został zawodnikiem niemieckiego klubu, choć transfer doszedł do skutku mimo poważnej kontuzji. Piłkarz doznał złamania kości śródstopia podczas meczu pierwszej kolejki pierwszej ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wieczystą Kraków. Konieczna była operacja, a rehabilitacja potrwa kilka miesięcy. W rozwój kariery zawodnika duży wkład ma jego wieloletni trener Andrzej Małecki, który przez 7 lat pracował z młodym piłkarzem. Dla Mateusza Żukowskiego występ przeciwko Ukrainie jest pierwszym meczem w seniorskiej reprezentacji Polski i kolejnym ważnym krokiem w jego piłkarskiej karierze. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeże Gdańsk stają dziś przed jednym z najważniejszych wyzwań sezonu. W pierwszym meczu półfinału Orlen Superligi gdańszczani zmierzą się dziś w Ergo Arenie z aktualnym zdobywcą Pucharu Polski Orlen Wisłą Płock. Dla Wybrzeża awans do półfinału jest ogromnym sukcesem i powrotem do ścisłej czołówki polskiej piłki ręcznej po wielu latach. W ćwierćfinale gdańszczanie wyeliminowali Chrobrego Głogów, a teraz próbują sprawić niespodziankę w starciu z jednym z najmocniejszych zespołów w kraju. Obie drużyny spotkały się już dwukrotnie w ostatnich tygodniach. Najpierw Wisła wygrała w Gdańsku 31-24 w meczu ligowym, a następnie pokonała Wybrzeże 31-25 w finale Pucharu Polski. Jak podkreślają zawodnicy gospodarzy, kluczem do sukcesu będzie determinacja, odwaga i pełna koncentracja przez całe spotkanie. Gdańszczanie zapowiadają walkę o piłkę i ambitną grę przeciwko faworyzowanym rywalom. Stawką dwumeczu jest awans do finału Orlen Superligi. Początek spotkania o godzinie 20.30 w Ergo Arenie. A na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zapraszam o 17.30.
3: Temperatura idzie w górę, nie to, że poranek dzisiaj był jakiś specjalnie zimny, po prostu dzień będzie gorący. Dzisiaj nawet 21 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku.

czy kobylnicy. Na barometrach póki co umiarkowane wartości około 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, umiarkowane także zachmurzenie. W teorii możliwe słabe opady deszczu, ale szansa nie jest bardzo duża.

0: Lublin w nocy 6 na 7 czerwca zaprasza na Noc Kultury, czyli wydarzenie, które zmienia miasto w wielką scenę, galerię i przestrzeń spaceru jednocześnie. W programie pojawiają się instalacje, działania artystyczne, wydarzenia plenerowe i miejsca, które po zmroku zaczynają działać zupełnie inaczej niż na co dzień. To jest właśnie siła Nocy Kultury. Nie trzeba siedzieć w jednej sali i pilnować jednego punktu programu. Można chodzić, zaglądać, odkrywać i trafiać na rzeczy, których normalnie nie byłoby na zwykłej trasie przez miasto. Lublin ma do tego świetne tło, bo jego ulice, podwórka i zaułki potrafią dodać wydarzeniom własnego klimatu. A jeśli ktoś po takiej nocy powie, że tylko wyszedł na krótki spacer, to prawdopodobnie wróci z trzema zdjęciami instalacji, jedną ulotką i przekonaniem, że kultura najlepiej działa wtedy, kiedy sama wychodzi ludziom naprzeciw.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Reklama.

Wrocław 6 czerwca pobiegnie w rytmie 12 nocnego Wrocław półmaratonu. Start zaplanowano wieczorem, a tegoroczna edycja ma nowe miejsce te startu i mety przy Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Organizatorzy informują o ponad 26 tysiącach pakietów, więc skala wydarzenia robi wrażenie jeszcze przed pierwszym krokiem na trasie. Nocny półmaraton ma swój klimat. Światła miasta, kibice, muzyka, emocje na starcie i ta szczególna energia biegu, który nie dzieje się w zwykłym porannym rytmie. Dla jednych to sportowy cel, dla innych wielka miejska przygoda, a dla obserwatorów okazja, żeby zobaczyć Wrocław w wersji bardziej dynamicznej niż spacer po rynku. Półmaraton nie jest krótką przebieżką, ale nocna oprawa potrafi dodać nogom trochę odwagi, przynajmniej do momentu, w którym przypomną sobie, ile kilometrów jeszcze zostało.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
6: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne.
5: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
7: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
8: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
7: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
5: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Zełenski cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
9: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
5: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
10: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
5: Serena.

0: Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Do groźnego wypadku doszło w Gowinie na drodze wojewódzkiej numer 218. Służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jak przekazano, obie były przytomne i znajdowały się pod opieką ratowników. W związku z prowadzoną akcją ratunkową oraz czynnościami służb droga wojewódzka numer 218 została całkowicie zablokowana. Przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby. W gminie Główczyce odbyły się wyjątkowe uroczystości związane z jubileuszami 90. urodzin mieszkańców. Świętowano dwa szczególne wydarzenia, które zgromadziły rodziny, przedstawicieli lokalnych władz oraz społeczność. Pierwszą z jubilatek była Janina Skowrodnikow. W uroczystości uczestniczyli jej najbliżsi sołtys Zbigniew Cichocki oraz wójt gminy Główczyce Rafał Teterka. Drugim jubilatem był Józef Żądło, który również obchodził swoje 90. urodziny. W tym spotkaniu udział wzięli sołtys Wioletta Szmajda, radna Bernadetta Rudnicka oraz wójt Rafał Teterka. Oba wydarzenia miały uroczysty i rodzinny charakter. Podczas spotkań nie zabrakło życzeń, rozmów oraz wspomnień sięgających wielu lat wstecz. Jubilatom przekazano gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji osiągnięcia tak pięknego wieku. Złożono im również życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych. Uroczystości były okazją do podkreślenia roli seniorów w lokalnej społeczności oraz ich wkładu w życie gminy. Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Słupsku odwiedzili najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wizyta odbyła się w ramach akcji Przynieś lizaka dla chorego dzieciaka, organizowanej przez szkolną społeczność już od wielu lat. Inicjatywa jest realizowana od 2018 roku i co roku ma na celu sprawianie radości dzieciom, które święto najmłodszych spędzają w szpitalnych salach. Tym razem uczniom udało się zebrać blisko 400 lizaków, które trafiły do pacjentów oddziałów pediatrii, chirurgii i laryngologii. Oprócz słodkich upominków dzieci otrzymały także sportowe worki, odblaski oraz kredki. Młodzież nie ograniczyła się jednak wyłącznie do wręczania prezentów. Były również rozmowy, życzenia i chwile wspólnie spędzone z najmłodszymi pacjentami. W imieniu uczniów szkoły upominki przekazali przedstawiciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Technikum w Słupsku. Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym celem akcji jest okazanie wsparcia dzieciom przebywającym w szpitalu oraz wywołanie uśmiechu w trudnym dla nich czasie. Dzięki współpracy z personelem szpitala przedsięwzięcie będzie kontynuowane także w kolejnych latach. Funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali w Gdyni 35-letniego mieszkańca miasta, który uszkodził oznakowany radiowóz policyjny podczas interwencji. W kierunku auta rzucił butelkę. Do zdarzenia doszło około 16 podczas interwencji prowadzonej przez patrol policji w rejonie ulicy Warszawskiej w Gdyni. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze przebywający poza pojazdem usłyszeli huk dochodzący z kierunku auta. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd został uszkodzony przez rzuconą z budynku szklaną butelką, która pozostawiła widoczne wgniecenie karoserii oraz uszkodziła element samochodu. W toku podjętych działań ustalono lokal, z którego mogła zostać wyrzucona butelka. Mężczyzna przebywający wewnątrz nie reagował na wezwanie do otwarcia drzwi, dlatego do działań włączono straż pożarną. Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę przebywającego wewnątrz. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Godzina 12 minęła, popołudnie przed nami, a na termometrach coraz wyższe wartości. Dziś 20-21 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Jusce już niedługo. Koło 21 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 22 w Wejherowo-Redaru, Miegniemino, Luzino, 23 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach z kolei umiarkowana wartość około 1015 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, w teorii przynajmniej może nam lekko popadać, choć szansa nie jest bardzo duża.
2: Norda.

Piramida Cheopsa w Gizie przez długi czas była najwyższą budowlą stworzoną przez człowieka. Pierwotnie miała około 146 metrów wysokości, czyli mniej więcej tyle, co współczesny wieżowiec z kilkudziesięcioma piętrami. Powstała około 4,5 tysiąca lat temu, bez dźwigów, ciężarówek i komputerowego planowania. Do jej budowy użyto milionów bloków kamienia, a sama precyzja ustawienia konstrukcji do dziś budzi podziw. Najbardziej działa wyobraźnia. W czasach, gdy większość świata nie znała jeszcze technologii, które dziś wydają się podstawowe, Egipcjanie stworzyli kamienną górę, która przetrwała całe cywilizacje, wojny, imperia i zmianę wszystkiego dookoła. Piramida nie musi krzyczeć wielkością. Ona po prostu stoi i od tysięcy lat spokojnie pokazuje, że rozmach można zapisać w kamieniu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego.

Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna.

0: miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: Reklama.

Poznań 6 czerwca zaprasza na Drusałkę na koncert Bass Astral w ramach sceny nad Drusałką. To propozycja dla tych, którzy lubią muzykę elektroniczną w plenerze bez ciężkiej festiwalowej logistyki i bez zamykania dźwięków w klubowych ścianach. Drusałka ma do takiego grania dobre tło, bo jezioro, zieleń i wieczorny klimat potrafią zrobić atmosferę, zanim jeszcze zacznie się pierwszy numer. Bass Astral kojarzy się z energią, tanecznym pulsem i brzmieniem, które najlepiej działa wtedy, kiedy publiczność nie stoi nieruchomo z założonymi rękami. Poznań dostaje więc koncert, który można potraktować jak muzyczny początek weekendu. Trochę spaceru, trochę pleneru, trochę basu i ten moment, kiedy człowiek przyszedł tylko posłuchać, a po chwili już wie, że nogi mają własny plan.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

Latarnia morska na wyspie Faros w Aleksandrii była jedną z najsłynniejszych budowli starożytności i jednym z siedmiu cudów świata. Powstała w III wieku przed naszą erą i pomagała statkom bezpiecznie wpływać do jednego z najważniejszych portów Morza Śródziemnego. Według dawnych opisów była ogromna, wielopoziomowa i widoczna z daleka, a na jej szczycie płonął ogień odbijany przez zwierciadło. Przez stulecia była symbolem techniki, nawigacji i potęgi Aleksandrii. Ostatecznie zniszczyły ją trzęsienia ziemi, a z jej kamieni zbudowano później fort. Najciekawsze jest to, że słowo Faros w wielu językach stało się określeniem latarni morskiej. Jedna budowla zniknęła, ale jej nazwa popłynęła dalej. I to chyba całkiem niezły finał dla miejsca, które przez wieki miało pokazywać drogę.

0: Okno na kulturę.
1: Kilka minut przed 13:00 sprawdzamy kulturalną mapę Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na kolejny serwis kulturalny. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają na 34. koncert z cyklu Akademia w Pałacu. Tym razem publiczność będzie mogła obejrzeć operę The Fairy Queen Henry'ego Purcella. Spektakle odbędą się 6 oraz 7 czerwca o godzinie 18 w siedzibie muzeum przy ulicy Zamkowej w Wejherowie. Organizatorzy zapowiadają spotkanie z baśniowym światem wróżek, nocy i snów. W przestrzeni pałacu zabrzmi muzyka wykonywana przez młodych artystów przy akompaniamencie historycznych instrumentów. Wyjątkowa sceneria i letni wieczór mają stworzyć atmosferę pełną magii, emocji i piękna dawnej muzyki. Straszny film powraca na ekrany. W kinach będzie można oglądać premierowo najnowszą odsłonę kultowej serii komediowych parodii horrorów, także w wersji z polskim dubbingiem. 26 lat po wydarzeniach z pierwszych części, bohaterowie ponownie stają twarzą w twarz z zamaskowanym mordercą. Na ekran wracają znani fanom serii Marlon, Sean Weiss, Anna Faris oraz Regina Hall. Twórcy biorą na celownik współczesne kinogrozy, wyśmiewając remake'i, sequele, a także najnowsze trendy popkultury. Jak zapowiadają producenci, w nowym strasznym filmie nic nie jest święte, a żaden filmowy schemat nie może czuć się bezpiecznie. Premiera filmu Straszny Film w sali Apollo Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie w sobotę 6 czerwca o godzinie 17. Komedię będzie można zobaczyć również od piątku w salach multiplexów w Gdyni i Rumi. Z kolejnymi propozycjami kulturalnymi i zapowiedziami nadchodzących wydarzeń powracam kwadrans przed 17. Dobrego popołudnia.

Gliwice będą miały mocne otwarcie czerwca, bo Guns N' Roses zagrają w Prizero Arenie 4 i 6 czerwca. To jeden z tych koncertów, przy których sama nazwa zespołu robi połowę hałasu, zanim jeszcze ktokolwiek wejdzie na scenę. Sweet Child O' Mine, November Rain czy Welcome to the Jungle to utwory, które znają nawet ci, którzy na co dzień nie układają playlisty pod klasyczny rock. Dwa koncerty w jednym mieście oznaczają też, że zainteresowanie jest naprawdę duże. Gliwice dostaną więc kilka wieczorów gitar, charakterystycznego wokalu i publiczności, która prawdopodobnie przyjdzie nie tylko posłuchać, ale też trochę wrócić do czasów, kiedy rockowe refreny miały rozmiar stadionu, a przy takim zespole trudno stać pod sceną z miną człowieka, który tylko przypadkiem zajrzał po drodze do sklepu. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyce.

0: praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Reklama.
3: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
4: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
3: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
5: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
3: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Bradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
6: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
3: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Soleną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
7: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Do groźnego wypadku doszło w Gowinie na drodze wojewódzkiej numer 218. Służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jak przekazano, obie były przytomne i znajdowały się pod opieką ratowników. W związku z prowadzoną akcją ratunkową oraz czynnościami służb Droga wojewódzka nr 218 została całkowicie zablokowana. Przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. W gminie Główczyce odbyły się wyjątkowe uroczystości związane

0: związane z jubileuszami 90. urodzin mieszkańców. Świętowano dwa szczególne wydarzenia, które zgromadziły rodziny, przedstawicieli lokalnych władz oraz społeczność. Pierwszą z jubilatek była Janina Skoworodnikow. W uroczystości uczestniczyli jej najbliżsi, sołtys Zbigniew Cichocki oraz wójt gminy Główczyce Rafał Teterka. Drugim jubilatem był Józef Żądło, który również obchodził swoje 90. urodziny. W tym spotkaniu udział wzięli sołtys Wioletta Szmajda, radna Bernadetta Rudnicka oraz wójt Rafał Teterka. Oba wydarzenia miały uroczysty i rodzinny charakter. Podczas spotkań nie zabrakło życzeń, rozmów oraz wspomnień, osiągnięć związanych z życiem tych jubilatów. Jubilatom przekazano gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji osiągnięcia tak pięknego wieku. Złożono im również życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych. Uroczystości były okazją do podkreślenia roli seniorów w lokalnej społeczności oraz ich wkładu w życie gminy. Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Słupsku odwiedzili najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wizyta odbyła się w ramach akcji Przynieś Lizaka dla chorego dzieciaka, organizowanej przez szkolną społeczność już od kilku lat. Inicjatywa jest realizowana od 2018 roku i co roku ma na celu sprawienie radości dzieciom, które święto najmłodszych spędzają w szpitalnych salach. Tym razem uczniom udało się zebrać blisko 400 lizaków, które trafiły do oddziałów pediatrii, chirurgii i laryngologii. Oprócz słodkich upominków dzieci otrzymały także sportowe worki, odblaski oraz kredki. Młodzież nie ograniczyła się jednak wyłącznie do wręczenia prezentów. Były również rozmowy, życzenia i chwile wspólnie spędzone z najmłodszymi pacjentami. W imieniu uczniów szkoły upominki przekazali przedstawiciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Technikum w Słupsku. Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym celem akcji jest okazanie wsparcia dzieciom przebywającym w szpitalu oraz wywołanie uśmiechu w trudnych dla nim czasie. Dzieci współpracy z personelem szpitala przedsięwzięcie będzie kontynuowane także w kolejnych latach. Funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali 35-letniego mieszkańca Gdyni, który uszkodził oznakowany radiowóz policyjny podczas interwencji. W kierunku auta rzucił butelką. Do zdarzenia doszło około godziny 16 podczas interwencji prowadzonej przez patrol policji w rejonie ulicy Warszawskiej w Gdyni. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze przebywający poza pojazdem usłyszeli huk dochodzący z kierunku radiowozu. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd został uszkodzony przez rzuconą butelkę, która pozostawiła widoczne wgniecenie karoserii. W toku podjętych działań ustalono lokal, z którego mogła zostać wyrzucona butelka. Mężczyzna przebywający w mieszkaniu nie reagował na próbę otwarcia drzwi, dlatego do działań wezwano straż pożarną. Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę ukrywającego się wewnątrz. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Najcieplejsza część dnia właśnie się rozpoczyna i temperatura osiąga dzisiaj powyżej 20 stopni w całym regionie. Koło 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, a 23 stopnie Celsjusza w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości dzisiaj możemy zobaczyć około 1015 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Łódź w pierwszy czerwcowy weekend ma coś dla rodzin i fanów znanej animacji. W miejskim kalendarzu wydarzeń na 6 czerwca pojawia się Madagaskar. Musicalowa przygoda w teatrze muzycznym. To tytuł, który od razu daje jasny kierunek. Będzie kolorowo, rytmicznie i z bohaterami, których dzieciaki kojarzą z ekranu, a dorośli z refrenu, który potrafi wrócić w głowie bez zaproszenia. Musical ma tę przewagę, że znaną historię można podać z żywą energią sceny. Są kostiumy, choreografia, piosenki i kontakt z publicznością, którego nie da żaden pilot od telewizora. Łódź dostaje więc propozycje dla tych, którzy chcą zabrać najmłodszych do teatru bez ryzyka, że po 5 minutach padnie pytanie: kiedy koniec? Przy Madagaskarze większym problemem może być raczej to, że po wyjściu ktoś znów zacznie wyginać śmiało ciało.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Technologie i wystawy, na których można nie tylko patrzeć, ale też coś sprawdzić. Od wczoraj można podziwiać Kosmopark, czyli ekspozycję zapowiadaną jako możliwość odkrywania wszechświata z bliska. To dobry adres dla rodzin, młodszych fanów planet i dorosłych, którzy nadal mają w sobie trochę ciekawości dziecka.

Warszawa dorzuca więc do czerwcowych propozycji coś dla tych, którzy wolą gwiazdy w wersji naukowej, a nie czerwony dywan. A jeśli po wyjściu ktoś zacznie podejrzliwie patrzeć na księżyc, to znaczy, że wystawa dobrze ustawiła wyobraźnię.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne.

0: praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

W remizie strażackiej w Livermore w Kalifornii znajduje się słynna żarówka, która świeci od 1901 roku. Nazywa się ją Centennial Light i uchodzi za najdłużej działającą żarówkę na świecie. Nie świeci mocno, nie wygląda nowocześnie i na pewno nie wygrałaby konkursu na designerskie oświetlenie salonu, ale ma coś, czego nie ma większość współczesnych sprzętów. Niewiarygodną wytrzymałość. Przez ponad 100 lat zmieniły się samochody, telefony, komputery, miasta i sposoby pracy, a ta żarówka dalej robi swoje. Dla strażaków stała się lokalną atrakcją, a dla wszystkich zirytowanych przepalającą się lampką w domu dość bolesnym przypomnieniem, że kiedyś rzeczy naprawdę potrafiły działać długo, bardzo długo.

0: pama nadie.
1: Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
7: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
8: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
7: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
8: Wejdź na chopinmedica.pl
7: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
8: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
9: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Latem 1518 roku w Strasburgu wydarzyło się coś, co do dziś brzmi jak jedna z najdziwniejszych miejskich historii Europy. Kobieta znana jako Frau Trofea zaczęła tańczyć na ulicy i nie mogła przestać. Po kilku dniach dołączyli kolejni mieszkańcy, a z czasem mówiło się już o dziesiątkach, a nawet setkach osób ogarniętych tanecznym przymusem. Nie był to festyn, zabawa ani występ. Ludzie tańczyli mimo zmęczenia, bólu i wyczerpania. Historycy do dziś spierają się o przyczyny. Pojawiają się teorie o masowej reakcji psychicznej, stresie, wierzeniach i napięciach społecznych tamtego czasu. Najbardziej niepokojące jest to, że miasto próbowało początkowo rozwiązać problem, pozwalając ludziom tańczyć dalej w specjalnie wyznaczonych miejscach. To jedna z tych historii, przy których słowo parkiet przestaje brzmieć lekko.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego.

0: miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy. Reklama.
1: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Niño właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska, BIS. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
1: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
3: Zakładasz kask?
4: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
1: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
5: W sytuacjach, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
1: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miniony Dzień Dziecka okazał się wyjątkowy dla mieszkańców Redy. To właśnie w pierwszy dzień czerwca otwarto placówkę wsparcia dziennego Dom Małych Marzeń. Budynek przy ulicy Gdańskiej 55 ma służyć najmłodszym mieszkańcom miasta oraz ich rodzinom, oferując bezpieczną przestrzeń do rozwoju nauki i budowania relacji.
7: Dostosowanie budynku, który ma około 100 lat, do potrzeb takich teraźniejszych, począwszy od wysokości schodów, poprzez podjazd za mną widać dla osób z niepełnosprawnością, no to niestety to wszystko pociągało za sobą koszty. Na szczęście udało się wszystko zrealizować, wykonać. Też nie ukrywam, że planuję, że jeszcze w przyszłym roku albo za półtora roku spotkamy się w tym samym miejscu na otwarciu czegoś dużo, dużo większego, bo nasze potrzeby takich usług społecznych w Redzie są bardzo duże, bo miasto się rozrasta, więc ludzi potrzebujących pomocy też jest siłą rzeczy więcej.
6: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. W otwarciu placówki uczestniczyli m.in. burmistrzowie Redy, skarbnik miasta, radni Rady Miejskiej, przedstawiciel powiatu wejherowskiego, młodzieżowej Rady Miejskiej, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

0: miejskich jednostek i instytucji, a także przedstawicieli Rady Budowy, urzędnicy i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
1: Placówka będzie przeznaczona dla 16 dzieci. To będą dwie grupy. Jedne dzieci będą młodsze, drugie starsze, żeby również ofertę pomocową dopasować do ich potrzeb. Będziemy się starali zapewnić im tutaj bezpieczne miejsce, bezpiecznych dorosłych. Będą miały szansę na rozwój, na rozwijanie swoich pasji, na redukowanie pewnych zachowań, które w przyszłości mogły być niesprzyjające ich rozwojowi.
0: Tłumaczy zastępczyni dyrektor MOPS w Redzie Marta Lewandowska. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 500 tysięcy złotych. Park Jana Pawła II w Łebie stał się miejscem obchodów Dnia Dziecka. W wydarzeniu uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy miasta oraz turyści, którzy mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie z okazji ich święta. Przez 3 godziny na uczestników czekały pokazy i warsztaty naukowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również spotkanie z ratownikami SAR oraz pokazy przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łebie. Organizatorzy zadbali także o strefę rekreacyjną z dmuchańcami, animacjami, malowaniem twarzy, balonowymi figurkami, brokatowymi tatuażami i zaplataniem kolorowych warkoczyków. Nie zabrakło również słodkich przekąsek, w tym waty cukrowej i popcornu. W organizację wydarzenia zaangażowały się lokalne instytucje i organizacje, m.in. OSP Łeba, ratownicy SAR, koło gospodyń na fali, gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Łebie. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy i integracji rodzin, a frekwencja potwierdziła duże zainteresowanie mieszkańców i odwiedzających miasto gości. Miasto Słupsk zaprasza mieszkańców do udziału w 7. edycji konkursu Metamorfozy Roku Najładniejsza Elewacja. O szczegółach mówi zastępczyni prezydenta Słupska Beata Chrzanowska.
2: Jest to konkurs dedykowany mieszkańcom zarówno wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych. W konkursie nie mogą wziąć udział te mieszkania, domy, które są w 100% własnością miasta Słupska. Do 20 sierpnia czekamy na zgłoszenia właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2025 przeprowadzili remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkaniowego.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia w Słupskim Ratuszu przy Placu Zwycięstwa 3. Za zajęcia pierwszego miejsca przewidziano ozdobną tablicę pamiątkową mocowaną na budynku z napisem Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Słupska w konkursie pod nazwą Metamorfozy Roku oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6 tysięcy złotych. Za zajęcie kolejnych 2 miejsc miasto przewidziało odpowiednio 4,5 tysiąca oraz 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dzień dzisiaj gorący nam się zrobił, naprawdę gorący, 20 stopni w Nemkach, Władysławowie, Łebie-Usce i poniżej tej 20 to chyba nigdzie nie będzie. 21 Gdynia, Puck-Kosakowo, 22 Wejherowo, Rederum, Jagniewino, Luzino, 23 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Umiarkowane ciśnienie na barometrach około 1015 hektopaskali, na niebie umiarkowane zachmurzenie. Szansa na opady jest, ale dość niewielka, raczej ja bym się dzisiaj na jakieś poważne ulewy nie nastawiał.
3: Norda.

Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. W ten oto sposób dotarliśmy do szczęśliwego finału naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i mam nadzieję, że w niezmienionym składzie usłyszymy się jutro. Maja Popowska, kłaniam się nisko, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Dzień dobry.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: I pan Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I właśnie o tych Mistrzostwach Polski w technice Nordic Walking będziemy dzisiaj rozmawiać. One odbędą się, no właśnie, kiedy i gdzie się odbędą te Mistrzostwa?
4: W tym roku odbędą się w Orlu 4 lipca i będą to już trzecie Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking.
2: Dobrze, to może powiedzmy tak ogólnie, czym jest Nordic Walking, co to jest za sport?
4: Nie jest to sport, jest to aktywność fizyczna, nie jest jeszcze sportem i może dobrze, że nie jest jeszcze sportem, bo my jako organizator, współorganizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking bardzo mocno stawiamy na technikę, a nie na szybkość, nie na dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. My będziemy tutaj promować i cały czas promujemy Nordic Walking technikę, czyli zdrowe chodzenie z kijami.
2: Czyli nie kto pierwszy, ten lepszy, tylko kto lepiej, ten
4: kto
2: lepszy.
4: Lepiej, tak, kto lepiej.
3: Sport polega na rywalizacji, ale tutaj w tym przypadku chcemy pokazać, że to jest dla wszystkich. Nie tylko dla zawodowców i osób, które na co dzień się ścigają, bo sport się kojarzy z tą rywalizacją. Marian powiedział, że to nie jest sport. Ja bym tutaj powiedział, że to jest chyba styl życia, bo to jest aktywne, zdrowe podejście do swojej codzienności. Grupa chodzimy po zdrowie, chodzi regularnie, bez względu na pogodę, bez względu na czas, bo te zawody, wasze treningi odbywają się z rana wieczorem, w godzinach nawet nocnych, czasami z latarkami, żeby pokazać, że można. I jest to, ja powiem, jest to sport, bo jest to jednak jakiś wyczyn, można się nieźle czasami spocić i zmęczyć, czyli jest to jakiś sport, który jest praktycznie dla wszystkich. On nie wyklucza nikogo.
2: To jest też tak, że pracują wszystkie mięśnie, prawda?
4: Tak, tak. Jeżeli chodzimy poprawnie, to pracuje ponad 90% mięśni w naszym organizmie, ale żeby nie wykluczyć, że tam nie ma adrenaliny, to jednak przed takimi zawodami z relacji zawodników jest duża adrenalina. Zawodnicy się stresują, ale pozytywnie to później wychodzi, bo to no, uważność jest na technikę.
2: Okej, no właśnie, uważność jest na technikę, no to powiedzmy o tym, jak wygląda ocenianie zawodników, jak to będzie wyglądać. Oni chodzą, oni pracują, tak? A gdzieś tam na nich spoglądają sędziowie.
4: Sędziowie, tak. I od 3 lat przy pomocy tutaj finansowej Urzędu Gminy, Starostwa szkolimy sędziów, to znaczy bardzo mocno podnosimy ich poziom sędziowania. Mamy w swoich, na swoich szkoleniach wykładowców.

z biomechaniki ruchu i tym podobnych wykształconych ludzi, którzy uczą nas oceniania właśnie elementów techniki Nordic Walking. Jest 12 sędziów, z tych, w tym 10, którzy są na trasie, jest sędzia

0: powiedzieć, że po zakończeniu przejścia w 5 minut mamy już protokoły.
1: To wszystko między
2: innymi... Czyli proces zautomatyzowany, tak. Który nie jest sportem, ale można to, podchodząc do tego w sposób profesjonalny z zaangażowaniem, wypromować w taki sposób, no, że można zrobić mistrzostwa. Nie czasowe, tylko techniki. Wiem, że to brzmi bardzo tak dumnie, mistrzostwa Polski, ale w żaden sposób ranga tej imprezy nie ogranicza uczestników, aby w tej imprezie wziąć udział. Te zawody są nawet dla kogoś, kto na co dzień nie chodzi, aby chciał spróbować. Może się zapisać, może przyjść, może właśnie taka profesjonalna nota przez sędziego, która zostanie wystawiona, pokaże mu, co powinien zrobić, aby prawidłowo chodzić. Może się komuś to spodoba i zacznie uczęszczać na zajęcia regularnie. Więc zachęcamy nie tylko ci, co chodzą na co dzień, ci, co nawet chcą spróbować i może chwycić bakcyla Nordic Walkingu, aby wzięli udział, przyszli, zobaczyli, pokibicowali.
1: Jeżeli chodzi o zapisy, to porozmawiamy o tym po krótkiej muzycznej przerwie.

0: A my wracamy do rozmowy w programie Gość Dnia w Radiu Nord FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Ze mną Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo, i Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Powiedzmy, rozmawiamy o Mistrzostwach Polski właśnie w Nordic Walking, w technice Nordic Walking. Powiedzmy proszę, jaki jest program tego wydarzenia, w jakich kategoriach będą startować uczestnicy?
1: Program jest, że zaczynamy o godzinie 9, a kategorii wiekowych nie ma. Jest to, wystartują ludzie, mogą wystartować, który 5-latek i może 55-latek i 105-latek może też wystartować, jeżeli ma ochotę przejść i sprawdzić się, na jakim poziomie jest jego technika. Zapisujemy się na stronie elektroniczne zapisy.pl i tam też po skończeniu zawodów będą wyniki i każdy z uczestników może się dowiedzieć, w jakich elementach techniki Nordic Walking już chodzi profesjonalnie, a w jakich trzeba się jeszcze trochę doszkolić.
0: Rozumiem, że będą wygrani, czyli jak to będzie? To będzie punktacja. W jaki sposób wytypujemy te osoby, które wygrają?
1: Tak, sędziowie punktują od 1 do 5 za każdy element techniki Nordic Walking, więc suma jest 50 punktów i zdobywca największych punktów ma pierwsze miejsce. Nagradzamy do 10 miejsca w kategorii męskiej i w kategorii żeńskiej.
0: Panie wójcie, powiedzmy troszkę o terenach tych tras, gdzie uczestnicy będą przechodzić właśnie z kijami Nordic Walking. Proszę powiedzieć, gdzie to będzie i co będzie można też może podziwiać?
2: W tym roku są to już trzecie mistrzostwa i odbywają się w Orlu. Piękny teren leśny z łąkami, z terenami Natury 2000. Trasa bodajże wytyczona to jest niecałe 6 km. Rozpoczynamy w Orlu, terenem leśnym, dochodzimy do terenów lasów piaśnickich. Zawracamy z powrotem, kończymy taką pętlą w Orlu z powrotem, więc bardzo malownicze tereny, cisza, spokój. Samo Orle, niedaleko jeziorko, punkt będzie się odbywał przy kanale, więc na pomoście, jeżeli tylko pogoda dopisze, to będzie można się jakoś tam delikatnie schłodzić. Kto będzie miał jeszcze siły, to może skorzystać z kajaków, więc tych atrakcji w Orlu i w tym terenie, 4 lipiec, początek sezonu, będzie sporo. Doskonale wiemy, że tymi mistrzostwami są zainteresowane osoby z całej Polski. W zeszłym roku bodajże było 130 osób, uczestników. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to jest 178 osób już zapisanych. I to jest doskonała promocja nie tylko Orla w tym roku, ale wcześniej Gosicina i Bolszewa, ogólnie gminy, bo doskonale wiem, że te osoby, które tutaj przyjechały na zawody, potem w sezonie letnim przyjechały, skorzystały z kajaków, bądź były u nas nad jeziorem, chociażby, bądź zwiedzały Wejherowo, więc to doskonały taki impuls dla naszego regionu, żeby się pokazać i zaprezentować.
0: Czyli promocja sportu, promocja regionu. Nordic Walking też taki jest właśnie, że oprócz tego, że spalamy tkankę, że trochę się ruszamy, to też możemy popodziwiać tę naturę wokół nas.
1: Tak, możemy nawet, jeżeli ktoś potrafi wejść w medytację, chodząc samemu oczywiście, bo jak się idzie w parze, to nieraz trudno wejść w medytację, ale jak się samemu chodzi, to przy doskonaleniu techniki, zwracanie na nią uwagę, można naprawdę wyciszyć się i to w sposób, który jest nam, ludziom, nieraz potrzebny.
2: Myślę, że to jest takie zajęcie, które jest u nas w gminie bardzo potrzebne, co regularnie z roku na rok pokazuje ilość uczestników w mistrzostwach, ale ilość uczestników w różnego rodzaju rajdach, przemarszach, które organizujemy, oraz w zajęciach, które się odbywają praktycznie na co dzień w wszystkich naszych sołectwach, bądź w tych sołectwach, które chcą się zatworzyły, stworzyły te grupy takie chodzące, bo to jest...

0: Również oprócz zdrowia, bardzo dobry sposób na to, żeby spędzić przyjemnie czas. Medytując, rozmawiając, idąc w grupie, nie samemu, może ktoś samemu boi się pójść na spacer do lasu, a idąc w grupie zawsze jest raźnie, jeden drugiego motywuje, nie ma tego, że dzisiaj pada albo mi się nie chce, ale się umówiłem z kolegą, z koleżanką, napisaliśmy na grupie, więc mobilizujemy się i dzięki temu chodzimy więcej.
1: Nie sposób też nie dodać, że gmina jest inicjatorem tutaj zdrowego społeczeństwa, gdzie prowadzę projekt od 3 lat z grupą Gmina Wejherowo Chodzi i jest to liczna, bardzo liczna grupa ludzi, którzy uczestniczą w zajęciach. No i atmosfera naprawdę, tylko zazdrościć tym ludziom, którzy tam przychodzą.
2: No i jeszcze te walory właśnie, że to jest tak naprawdę tylko chodzenie, można tak powiedzieć, a ile daje plusów i ile można dzięki temu osiągnąć też. Ja widzę tutaj, że jest DJ, także będzie też oprawa muzyczna.
1: Tak, będzie oprawa muzyczna, będzie animator zabaw dziecięcych, więc będzie się działo. Naprawdę zapraszamy zawodników, osoby, które chcą tylko zobaczyć, na czym polegają mistrzostwa. Będą 2 koła gospodyń wiejskich, które się zaprezentują.
0: O tym chciałem wspomnieć, że
1: także
0: do wysiłku będzie można się najeść jeszcze.
1: Będzie strefa mistrzów, gdzie zeszłoroczni zwycięzcy będą pokazywać, jak poprawnie iść i w jaki sposób zdobyć to pierwsze miejsce. Także naprawdę bardzo wiele rzeczy, które przydadzą nam się później w normalnym chodzeniu z kijami.
0: Duża impreza, sami pozytywni ludzie, rodzinna atmosfera, więc każdego, kto chce tylko zobaczyć, spróbować, albo nie będzie miał jak spędzić tego dnia, to zapraszamy 4 lipca do Orla. Na pewno będzie fajnie.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, to jest dokładnie ta pora, aby zobaczyć, co dzieje się w naszym regionie, a konkretnie to w naszych regionalnych mediach. Przy mikrofonie Michał Jarosz, a w studiu są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. No więc co tam ciekawego po godzinie 17 obejrzymy w serwisie?
2: Dzisiejszy serwis, dzień dobry, w dużej mierze poświęcimy obchodom Dnia Dziecka, ale zanim to, na początku powiemy o finale akcji Rowerowy Maj w Pucku. W tym roku Frekwencja dopisała i udział w akcji wzięło prawie 1500 dzieci. Następnie zdamy relację z wydarzenia, które poświęcone było zdrowiu, a powodem zorganizowania takiego wydarzenia był jubileusz pewnego leczniczego podmiotu. Spotkanie odbyło się w Gniewinie. Pokażemy również wspomniane wcześniej obchody Dnia Dziecka w Bolszewie, w Strzepczu i w Luzinie. Wszędzie, jak na to święto przystało, było gwarno, kolorowo i bardzo wesoło. I na zakończenie powiemy też o biegu Luzińska Dziesiątka i biegu Lusini. W tym roku na mecie stanęło ponad 200 osób.
1: Gwarnie i kolorowo było w Strzepczu, a jestem przekonany, że gwarnie i kolorowo jest także na portalu nadmorski24.pl. Czy się mylę?
3: Nie, jak najbardziej. U nas również się dzieje. No dziś na łamach naszego portalu poruszyliśmy ważny dla mieszkańców Redy problem dotyczący braku możliwości korzystania ze skrótu prowadzącego do ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Mostowej w Redzie. No temat ten zgłosili nasi czytelnicy za pomocą funkcji, która pojawiła się na naszej nowej stronie internetowej, do której oczywiście odwiedzenia zachęcamy. W prawym górnym rogu na tej stronie znajduje się ikonka Wyślij materiał, za pomocą której możecie zgłaszać nurtujące Was problemy, a my postaramy się przyjrzeć im z bliska. No, wśród przygotowanych przez nas dziś artykułów nie zabrakło doniesień z dróg naszego regionu. Z samego rana w Gdańsku samochód uderzył w mur przejścia podziemnego. W wyniku tego zdarzenia kierowca zginął na miejscu. Poza tym do poważnego zdarzenia doszło na drodze między Wejherowem a Sopieszynem, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Mamy również garść pozytywnych informacji. Dom Małych Marzeń został otwarty w Redzie. To nowe miejsce wsparcia dla całych rodzin. Co oferuje i jaki rodzaj pomocy? Piszemy rzecz jasna w jednym z naszych artykułów. I w kolejnym informujemy o 16. Festiwalu Filmów Kaszubskich oraz o ruszającym niebawem Festiwalu Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.
1: Teraz już wiecie, gdzie szukać informacji świeżutkich i jeszcze gorących prosto z pieca i wiecie, gdzie zgłaszać swoje własne spostrzeżenia, a w międzyczasie nie spać. No Sleep od Morandi i Enelie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Brozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
1: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
2: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
1: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
0: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
3: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
4: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
5: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować. Musimy zareagować.
0: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
6: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Święto najmłodszych zagościło w Luzinie. Dzień dziecka obfitował tam w liczne atrakcje. Była to okazja do zabawy, świętowania i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
8: Zaprosiliśmy wszystkie dzieci z rodzicami. No i faktycznie pogoda dopisała i wszyscy przyszli. Dlatego są takie kolejki, bo te wszystkie atrakcje oczywiście są za darmo. I myślę, że pomimo tego oczekiwania, później uśmiech rodzica i dziecka, które schodzi z tego dmuchańca, jest zapłatą za tą zabawę po prostu.
7: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Za organizację wydarzenia odpowiadał Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.
9: Po pierwsze, mnóstwo dmuchańców, po drugie, bungee, po trzecie, wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek, jakiś bumper ball i mnóstwo innych rzeczy, a wszystko nieodpłatnie w tym roku właśnie dla naszych wspaniałych dzieciaczków.
7: Opowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie Rafał Płotka. Na zakończenie dyrektor GOKU skierował życzenia do najmłodszych uczestników wydarzenia. W Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku rozpoczęły się praktyczne egzaminy na kartę rowerową. Uczestniczą w nich uczniowie szkół podstawowych, którzy wcześniej zaliczyli część teoretyczną w swoich placówkach. Egzaminy odbywają się na terenie policyjnego miasteczka ruchu drogowego. Pierwszą grupą, która przystąpiła do sprawdzianu praktycznych umiejętności, byli uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Lęborku. Podczas egzaminu dzieci muszą wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego oraz umiejętnością bezpiecznego poruszania się rowerem w różnych sytuacjach drogowych. Jak informuje policja, większość uczniów poradziła sobie z zadaniami i uzyskała pozytywne wyniki. Egzaminy przeznaczone są dla dzieci, które ukończyły 10 lat i wcześniej zdały część teoretyczną organizowaną w szkołach. Sprawdziany praktyczne będą prowadzone do końca roku szkolnego we wtorki i czwartki po wcześniejszym ustaleniu terminów z placówkami oświatowymi. Policja przypomina również, że na teren komendy wstęp podczas egzaminów mają wyłącznie grupy dzieci przystępujących do sprawdzianu oraz ich opiekunowie. Zgłoszenia do szkół przyjmuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji.

0: w Lęborku. W Słupsku powstanie strefa północ, która ma stać się szansą dla rozwoju przedsiębiorców. Na jakim etapie jest zagospodarowanie blisko 100 hektarowej działki, wyjaśnia zastępca dyrektor zarządu infrastruktury miejskiej w Słupsku Adam Franczak.
1: Za kwotę blisko 67 milionów powstanie uzbrojenie terenu zlokalizowane pomiędzy ulicą Grunwaldzką, Rejtana i 3 Maja. Jest to rozległy teren w obszarze nowego cmentarza. W ramach zakresu inwestycji powstaną nowe drogi, powstanie w pełni uzbrojenie infrastrukturą techniczną, powstaną drogi dla pieszych, dla rowerzystów, będzie to teren oświetlony, w pełni możliwy do zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów.
0: Drugim obszarem, który realizujemy, jest uzbrojenie strefy przemysłowej w obszarze wschodniej części miasta, dodaje Adam Franczak.
1: I tam za blisko 61 milionów wykonawca lokalny realizuje pracę w ramach 5 zakresów realizacyjnych. Pierwszy odcinek, na którym już niebawem rozpoczną się prace, jest to ulica Gdyńska.
0: Od 8 czerwca rozpoczną się prace na ulicy Gdyńskiej, co oznacza również utrudnienia w ruchu.

Mam nadzieję, że już zimowe kurtki, a w sumie nawet te wiosenne poszły gdzieś do szafy, bo nam się na razie nie przydadzą i to w ciągu najbliższych dni. Temperatura idzie w górę w ciągu dnia, 23 stopnie dzisiaj w chociażby Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy, 22 Wejherowo, Redarum, Jagniewino, Luźno, 21 Gdynia, Pucko-Sakowo, koło 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a jutro będzie jeszcze goręcej. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany także zachmurzenie.

0: I to jest popołudniowe granie w Radiu Nordo FM. Dzień dobry, we wtorek Robert Jastrzębski. Tak zaczynamy program Nordo na fali. Jak tam wasze samopoczucie? Bo mam wrażenie, że ten tydzień wielu osobom wyjątkowo się podoba, prawda? No bo mamy wtorek, a już na horyzoncie widać długi weekend. Gdyby ktoś się pogubił życiowo, no to przypominam, że w czwartek obchodzimy święto, więc dla wielu osób to dzień wolny od pracy. A jeśli ktoś dorzuci do tego piątek urlopu, no to nagle robią się 4 dni odpoczynku. I podejrzewam, że właśnie dlatego dzisiaj w biurach częściej niż zwykle słychać pytanie: a ty bierzesz piątek wolny? Przed nami kolejne czerwcowe popołudnie, coraz więcej wakacyjnych planów, coraz więcej turystów nad morzem i coraz więcej powodów, żeby myślami uciekać już do weekendu. Do 18:00 Nordo na fali, no to spędźmy sobie razem fajnie ten czas. W tej godzinie sprawdzimy, co tam na drogach regionalnych, trochę o pogodzie, będzie fala ciekawostek i sporo informacji regionalnych. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w

0: Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama.
3: A ja lubię cię jak lato.

0: muzyka na wtorek, jeszcze nie na długi weekend, to Purple Disco Machine. Tu Radio Norda i tu program Nordo na fali. Długi weekend tuż, tuż, no to tradycyjnie zaglądamy nad Bałtyk i sprawdzamy, co słychać nad naszym polskim morzem. Dzięki kamerom, które pozwalają nam podglądać, co dzieje się nad morzem w serwisie nadmorski24.pl. Zapraszam. Sprawdzam dzisiaj plażę we Władysławowie. No i widać, że sezon coraz śmielej się rozkręca. Plaża żyje, morze jak zwykle robi swoją robotę. No i wiecie, człowiek patrzy na taki widok i od razu ma ochotę zamienić biurko na leżak. Zgodzicie się, prawda? Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu plaże świeciły pustkami, a teraz widać, że częściej można odnieść wrażenie, że nadmorskie miejscowości zaczynają się zapełniać. No w końcu mamy początek czerwca, jakby nie było. No i wrócę do tego, że w tym tygodniu długi weekend, więc jest spora szansa, że już za kilka dni plaże od Karwi po Hel zapełnią się dużo bardziej niż dzisiaj. A w Nordzie na fali za chwilę raport drogowy. Sprawdzimy, jak się dzisiaj jeździ w naszym regionie.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Na zegarach już 15:36 sekund, co oznacza, że czas sprawdzić, co słychać na kaszubsko-pomorskich drogach. Janusz Ludwiczak ponownie, dzień dobry. Tym razem rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku zapchane praktycznie wszystkie wylotówki z miasta. Do Kobylnicy stoi 21, postój już na Poznańskiej. Jeśli wyjeżdżacie z miasta, przygotujcie się też na wolną jazdę 210 w stronę Krajówki. Najdłuższa kolejka standardowo na Bohaterów Westerplatte w rejonie budowy.

budowanego ronda. W centrum miasta najwięcej czasu stracicie na Kościuszki, zwalniamy też na Moście Zamkowym. Do Lęborka jedziemy za to płynnie, ale jazda w powolnym tempie na Krzywostego w samym mieście. Kolejka przed rondem Solidarności, co oczywiście jest tradycją. Postoicie również na Kosaka i Alei Niepodległości. Zator mamy też na Gdańskiej. Na trasie Kaszubskiej ruch odbywa się płynnie. Na Starej Szóstce jazda na pierwszym biegu w Gościcinie już za Bolszewem. A w samym Bolszewie przygotujcie się na spowolnienie na Zamostnej. Chyba szybciej byłoby ten odcinek pokonać jednak pieszo. Czas teraz na Małe Trójmiasto Kaszubskie. Wejherowie Batalionu Morskiego stoi praktycznie na całej długości. W centrum miasta najgorzej teraz na 3 maja, Sienkiewicza 10 lutego, Świętego Jana. Kolejka również na Chopina i Przemysłowej, w oczekiwaniu oczywiście na Zielone. Coraz większe natężenie też na Sobieskiego. W redzie zapycha się Gdańska i Pucka. W samym Pucku na 216 nie najgorzej. Kolejka za to na Wejherowskiej, która cały czas pełni objazd w związku z remontowaną ulicą 10 lutego. W Rumi stoimy chwilkę na Sobieskiego i Dąbrowskiego. W Starej Rumi noga z gazu na Dębogórskiej. Na Trójmiejskiej Obwodnicy największe spowolnienie teraz przed zjazdem do Chyloni i także w rejonie Osowy. W Gdyni Morska postój już od Świętej Góry, w drugą stronę stoimy od Dworca Głównego. Trasa Kwiatkowskiego, no tutaj duża dawka cierpliwości Wam się przyda, zwalniamy już od Oburza. A przynajmniej 15 minut stracicie też na Małokackiej. I na koniec odradzam Wielkopolską, która stoi od Łowickiej do Karwin. No nie zostaje mi nic innego jak życzyć Wam szerokiej drogi i dużo, dużo cierpliwości.

Ale za to mam dobre wieści pogodowe. Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez 5 godzin i 42 minuty. W nocy zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Uwaga, po północy możliwa mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Tak więc kierowcy, uważajcie. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, do 13 stopni w Słupsku i Lęborku, 14 w Wejherowie, Rumi, Radzie i Gdyni. No, bardzo ciepło jak na noc przystało. Jutro podobnie, również dużo słońca na niebie, ale po południu możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na barometrach w tej chwili 1012 hektopaskali, biometr cały czas jest korzystny.

Don't Be So Shine i Many w Radio Nordo FM. Tu Nordo na fali, no przyznajcie się, ilu z was marzy już o wakacjach, leżaku i może odrobinie wodnego szaleństwa. Zawsze takie myśli przypływają, szczególnie kiedy już w kalendarzu widzimy miesiąc czerwiec, prawda? Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego regionu, bo w Gdyni, słuchajcie, powstaje jeden z najnowocześniejszych basenów na Pomorzu. Jak czytam w nadmorskim24.pl, to będzie miejsce nie tylko do pływania,

0: ale także do nauki, rekreacji i aktywnego spędzenia czasu. I wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu inwestycji amatorzy wodnych atrakcji będą mieli kolejny mocny argument, żeby nie wyjeżdżać daleko w poszukiwaniu dobrej zabawy. I powiem Wam szczerze, że kiedy słyszę o nowym basenie, zawsze przypomina mi się jedno postanowienie. Od przyszłego tygodnia zaczynam regularnie pływać. Też tak macie? Dajcie znać na radiowym czacie, a w Nordzie na Fali za chwilę fala ciekawostek.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
0: Phil Collins od dłuższego czasu mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które odcisnęły piętno na jego karierze. Artysta udzielił wywiadu, w którym przekazał, że w ostatnim czasie jego stan wyraźnie się poprawił. Fani na całym świecie z nadzieją zastanawiają się, czy legendarny muzyk jeszcze kiedyś powróci na scenę. Phil Collins od lat mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Legendarny wokalista i perkusista przeszedł aż 5 operacji kolana, zmaga się z cukrzycą typu 2 oraz powikłaniami po urazie kręgosłupa. W ostatnim czasie jego stan był na tyle poważny, że wymagał całodobowej opieki pielęgniarskiej. I jak sam powiedział, przez dłuższy czas miałem problemy z kolanem, ale mimo to grałem i jeździłem w trasy. Ostatecznie musiałem się poddać operacji kolana i w sumie przeszedłem je 5 razy, bo ciągle dochodziło do infekcji albo coś się znowu psuło. W 2022 roku Phil Collins oficjalnie pożegnał się ze sceną podczas ostatniej trasy koncertowej z zespołem Genesis. Już wtedy występował na siedząco, a za perkusją zastępował go jego syn. Dla wielu fanów był to symboliczny koniec wieloletniej kariery jednej z największych ikon muzyki rockowej. Od tamtej pory muzyk rzadko pojawia się publicznie, a doniesienia o jego zdrowiu budziły niepokój wśród wielbicieli. Choć powrót do koncertowania wydaje się mało prawdopodobny, Phil Collins nie zamierza całkowicie rezygnować z muzyki. Artysta przyznał, że nie wyklucza pracy nad nowymi utworami. Jak sam powiedział, ma mnóstwo pomysłów na teksty, które zapisuje, są też rzeczy niedokończone i kilka nowych utworów. Jest więc nad czym pracować i czym się zająć. Collins podkreśla, że jeśli stan zdrowia nadal będzie się poprawiał, być może podejmie się nowych projektów muzycznych. Ciągle powtarzam sobie, że muszę wrócić do studia w domu, dodał. Dla fanów to nadzieja na nową muzykę od jednej z największych ikon światowej sceny.

0: Sarzy i Ekwador w Radiu Norda. No właśnie, to są te wielkie hity, które tylko u nas można usłyszeć w Radiu Norda. Szczególnie w programie Norda Party. Polecamy się dzisiaj po godzinie 18. No, proszę Państwa, wczoraj był Dzień Dziecka. Jak się bawiliście? Były lody, gofry, rower, rodzinny spacer, a może dmuchańce i festyny? Jedno jest pewne, w wielu miejscach naszego regionu uśmiechów nie brakowało, a szczególnie w Luzinie, gdzie odbyły się huczne obchody Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. Była ogromna strefa zabawy o powierzchni aż 1000 m2, która wypełniła się dmuchańcami, animacjami i setkami roześmianych dzieci. I jak bawili się najmłodsi uczestnicy tego wydarzenia, posłuchamy już po godzinie 16 w serwisie regionalnym Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
4: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych z masowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.

0: ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
1: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba Bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
1: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł. Który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
3: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przedstawiciele 23 samorządów, instytucji, szkół, uczelni i organizacji spotkali się w starostwie powiatowym w Wejherowie. Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju edukacji zawodowej i kompetencji związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz farm wiatrowych na Bałtyku. Do współpracy przystąpiły samorządy szkoły ponadpodstawowe kształcące w zawodach, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, organizacje rzemieślnicze oraz przedsiębiorcy.
5: Niedawno byłem na 25-leciu firmy, gdzie właściciel mówi, no co on zrobi za chwilę. On ma kadry ponad 100 osób, a za chwilę się zacznie budować elektrownię i boi się, że te kadry mu uciekną pod budowę elektrowni, gdzie naprawdę będzie fajnie płatna praca. Dlatego zależy mi, nam wszystkim, żeby te kadry wykształcić, żeby tą młodzież tutaj zatrzymać. A też przez Centrum Kompetencji, które chcemy, żeby powstało w powiecie wejherowskim, chcemy, żeby absolwenci naszych szkół i też pracownicy, którzy już pracują, są na rynku pracy, aby trafili do tego Centrum Kompetencji, aby się dokształcili typowo pod pracę przy budowie elektrowni.
4: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Wspólne działania mają na celu przygotowanie kadr dla sektora energetycznego i lepsze powiązanie edukacji z potrzebami rynku pracy.
6: To jest bardzo ważny temat, szczególnie dla przedsiębiorców lokalni, którzy płacą podatki tutaj. Większość tych pracowników prawdopodobnie będzie chciało też w tej części swojej pracować przy nowej inwestycji. Dlatego trzeba przygotowywać kadry teraz szkolnictwa zawodowego, techników, inżynierów, żeby mogli uzupełniać te kadry, które będą chciały pracować w innych miejscach. Dlatego dla regionu, dla województwa jest to bardzo ważny element. Nie będziemy czekali na to, że zacznie się problem, tylko my już działamy wspólnie z samorządami, z cechem rzemiosł różnych, żeby już przygotowywać kadry na najbliższe lata.
4: Tłumaczy prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda Leszek Glaza. W spotkaniu uczestniczyła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, która podkreśliła, że kształcenie kadr jest jednym z najważniejszych działań rządu, samorządu i biznesu. Mieszkańcy Lęborka mogą usłyszeć w środę 3 czerwca syreny alarmowe. Miasto poinformowało, że w godzinach od 10 do 13 przeprowadzona zostanie kontrola systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach ćwiczeń służby uruchomią miejskie syreny alarmowe emitujące zarówno sygnały dźwiękowe, jak i komunikaty głosowe. Działanie ma

Charakter szkoleniowy i jest elementem prowadzonych od początku tygodnia ćwiczeń pod kryptonimem Modrzew 2026 dotyczących reagowania kryzysowego, obrony cywilnej oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i przypominają, że sygnały alarmowe nie będą związane z rzeczywistym zagrożeniem. Test ma na celu sprawdzenie sprawności systemu ostrzegania oraz procedur wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Środowe uruchomienie syren będzie jednym z ostatnich elementów tegorocznych ćwiczeń realizowanych na terenie miasta. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w centrum Słupska w związku z realizacją programu telewizyjnego. Od środy 3 czerwca od godziny 6 do soboty 6 czerwca włącznie zamknięta dla ruchu zostanie połowa Placu Zwycięstwa od ratusza do pomnika Żołnierza Polskiego. W tym czasie wyłączony z ruchu zostanie Plac Zwycięstwa. Nie będzie możliwości parkowania.

Jeśli nie lubicie wysokich temperatur, to wam współczuję, bo nie dość, że już dzisiaj jest gorąco, to jutro będzie jeszcze cieplej. A dziś 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość około 1015 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. A jeśli chodzi o jutrzejszą pogodę, bo już zapowiadałem, no to będzie jeszcze cieplej.

0: tobą na chacie i Daria Zawiało w Radiu Nord FM. No i przy okazji mam pytanie, kto z was po pracy najchętniej zaszywa się właśnie na swojej chacie? Bo jedni wracają, rzucają klucze na półkę i odpoczywają na kanapie, inni od razu lecą do ogrodu, a jeszcze inni myślami już przy długim weekendzie, który coraz szybciej się zbliża. No to sprawdźmy jeszcze, co tam dzisiaj mówi nam kartka z kalendarza. Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień czerwca. Imieniny obchodzą m.in. Marianna, Marzanna i Eugeniusz. No to jak zwykle, tradycyjnie wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów. Nie zapominamy też o tych, którzy urodzili się 2 czerwca. A w kalendarzu nietypowych świąt znajdziemy m.in. Dzień bez krawata. Mamy też Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych. A przysłowie na dziś, święty Eugenii pogody w czerwcu odmieni. Chociaż jak tak patrzę na mapę pogody na horyzoncie, widzę tu jakieś deszcze, ale temperatury raczej będą przyjemne. Do 18 program Nordo na fali, Robert Jastrzębski, witam ponownie. Pogodę na pewno w tej godzinie sprawdzimy, będziemy też na regionalnych drogach, a później zapraszam was na konkurs skojarzeniowy, czyli po 16.30 na Facebooku wpadnie zagadka dnia.
1: Nordo na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko

0: Masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 7. Ajac.
4: Ajac.
3: Ajac.
4: Ajac.
3: Głaskać w języku dzieci.
4: Głaskać w języku dzieci.
1: Ju nie ajkej tuśka błeje spiący kąskiu.
4: Nie głaszcz dziecko pieska, już zasypia bestia.
1: Ju nie ajkej tuśka błeje spiący kąskiu.
4: Ajac.
3: Głaskać w języku dzieci.
4: Ajac.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Klasyk radiowy, który idealnie wstrzela się w dzisiejsze wtorkowe popołudnie w Radiu Norda. Sydney Polak, PZ, otwieram wino. Przed nami raport drogowy i będziemy mieli dwie ważne informacje dla Was, bo w Lęborku m.in. trwa porządkowanie ulicy Nadmorskiej, pojawią się nowe miejsca parkingowe, słupki, poprawiane są przejazdy dla rowerzystów i pieszych. No, krótko mówiąc, będzie bezpieczniej, wygodniej i trochę trudniej zaparkować metodą, a zostawię tylko na chwilkę. A w Gdyni pasażerowie komunikacji miejskiej powinni pamiętać, że w Boże Ciało autobusy, trolejbusy pojadą według świątecznych rozkładów jazdy. To ważne informacje dla kierowców, których nie można przegapić. Zapraszam, 16.30 to już będzie ostatni raport drogowy, a później na Facebooku czekam na Was z zagadką dnia.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
2: Tu Radio Nordaj, 16.30, zgodnie z planem ostatni raport drogowy. Posłuchajcie, dwie ważne informacje. Na ulicy Lęborskiej w Lęborku trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Zmiany obejmują kierowców, pieszych oraz rowerzystów, a ich celem jest uporządkowanie jednej z ważniejszych miejskich tras. Część rozwiązań została już wdrożona, a zakończenie prac związanych z nową organizacją parkowania planowane jest w przyszłym tygodniu. Największe zmiany dotyczą parkowania. Wzdłuż ulicy pojawią się specjalne słupki wyznaczające miejsca postoju po obu stronach jezdni. Ma to ograniczyć problem nieprawidłowego parkowania, które często utrudniało mijanie się samochodów. Po zakończeniu prac kierowcy będą mogli pozostawić pojazdy wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Równocześnie wprowadzone są rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo pieszych. Na wysepkach azylowych zamontowano słupki prowadzące, które mają wymuszać prawidłowy tor jazdy i ograniczać niebezpieczne omijanie wysp przez kierowców. Zmiany odczują również rowerzyści oraz osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi lub korzystające z urządzeń wspomagających mobilność. Trwa obniżanie krawężników przy drodze rowerowej, a w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej powstaje brakujący około 60-metrowy odcinek ścieżki rowerowej. Wylanie nowej nawierzchni asfaltowej zaplanowano na 9 czerwca. Tego samego dnia wykonane

zostaną kolejne obniżenia krawężników, które mają poprawić komfort korzystania z infrastruktury rowerowej. A teraz ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. W Boże Ciało autobusy pojadą inaczej. Posłuchajcie, komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni funkcjonować będzie według rozkładu jazdy ważnych w niedzielę i święta. Na terenie obsługiwanym przez ZKM w Gdyni odbędą się tradycyjne procesje Bożego Ciała. W związku z powyższym w godzinach od około 9 do 14 występują utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W czasie zamknięć autobusy i trolejbusy będą oczekiwać na przywrócenie ruchu lub w przypadku długotrwałego braku możliwości przejazdu będą kierowane na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi równoległymi ciągami komunikacyjnymi. Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy. Listę wszystkich zmian znajdziemy na stronie zkmgdynia.pl.

A dzisiaj w województwie pomorskim, jak widać za oknem, całkiem przyjemna pogoda. Temperatury nawet podskoczyły do 23 stopni w Słupsku, podobnie w Lęborku i w Luzinie. Do końca dnia raczej parasolka nie będzie potrzebna, natomiast wieczorem będzie trochę chłodniej. 14 stopni w Gdyni, w Wejherowie 13 stopni, w Słupsku, w Lęborku, w Redzie 13 stopni, a nad morzem maksymalnie zobaczymy 14 stopni na termometrach.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dudua i Kasia Sienkiewicz w duecie. Fajna piosenka. I to jest piosenka, która odpala dzisiejszą zabawę skojarzeniową, czyli zagadkę dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku w programie Nordo na fali próbujemy rozpracować hasło, a za to są nagrody. Dzisiaj słowa kluczowe to wyścig, tor i kierowca. I to już znajdziecie na profilu facebookowym Radia Nordo FM. A wskazówka pierwsza to hasło, które składa się z dwóch wyrazów. I uwaga, proszę Państwa, bo dzisiaj znowu nagradzamy dwie pierwsze poprawne i precyzyjne odpowiedzi, a w puli nagród bilety na Mistrzostwa Świata Sidecar i Quad, które odbędą się w najbliższy weekend, czyli 6 i 7 czerwca na torze motokrosowym przy ulicy Starogardzkiej. No i to będzie podwójna dawka motokrosowych emocji, więc warto powalczyć. I czy dzisiejsze hasło ma coś wspólnego z tymi zawodami? Dobra, podpowiem cicho, zdecydowanie tak. Wyścig, tor, kierowca, jeśli są już jakieś pomysły, czekam na Wasze pierwsze komentarze, a za chwilę u nas magazyn kulturalny, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze.

0: oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na ostatnie dziś Okno na kulturę. Kinorej w Słupsku przygotowało na czerwiec bogaty program filmowy obejmujący premiery, festiwale, spotkania z twórcami oraz wydarzenia dla najmłodszych widzów. Jednym z największych punktów miesiąca będzie czerwcowa premiera Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, filmu nagrodzonego za reżyserię na festiwalu w Cannes. Obraz opowiada o podróży Thomasa Manna i jego córki Eriki przez powojenne Niemcy. Pokazowi 19 czerwca towarzyszyć będzie akcja Bona do kina, w ramach której rodzice będą mogli skorzystać z warsztatów dla dzieci prowadzonych przez pedagogzkę Monikę Gołębiowską. 11 czerwca Kino Rejs odwiedzi reżyser Michał Toczek, twórca krótkometrażowego filmu Spiritus Sanctus, prezentowanego w tym roku na festiwalu w

Cannes. W programie wieczoru znajdą się także nagradzane etiudy Być kimś i Martwe małżeństwo, a po seansach odbędzie się spotkanie z reżyserem, które poprowadzi znany krytyk filmowy Rafał Pawłowski. W czerwcu odbędą się również dwa festiwale. Od 5 do 7 czerwca zaplanowano wydarzenia pod hasłem Miłość nie jeden ma kolor, poświęcone tematyce LGBTQ+, tożsamości i różnorodności. Z kolei od 16 do 21 czerwca we współpracy z Europe Direct Słupsk kino zaprosi na bezpłatne projekcje w ramach 24 objazdowego festiwalu filmowego Watch Dogs – Prawa człowieka w filmie. Na czerwcowym afiszu znalazły się także m.in. Drugie życie, Erupcja, Kokucho, dokument Wernera Herzoga, Sny o słoniach, Werdykt, Robin Hood, Koniec legendy, a także Diabeł ubiera się u Prady 2, Dzień objawienia oraz kultowy Podziemny krąg, który po ponad 25 latach wraca na duży ekran. Kontynuowane będą również stałe cykle filmowe. W ramach przeglądu Wajda Rewizje 13 czerwca pokazany zostanie film Człowiek z marmuru. Natomiast dzień później w cyklu Podróże ze sztuką widzowie obejrzą dokument Caravaggio – arcydzieła niepokornego geniusza. Nie zabraknie propozycji dla najmłodszych. W repertuarze znalazły się m.in. filmy Drzewo magii, Niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos oraz polska animacja Chłopiec na krańcach świata. Po seansie 28 czerwca odbędą się familijne warsztaty. Szczegółowy repertuar i informacje o biletach dostępne są na stronie internetowej Kina Rejs oraz w kasie kina. Z kolejnymi propozycjami kulturalnymi i zapowiedziami nadchodzących wydarzeń zapraszam już jutro, kwadrans przed godziną 9. Dobrego popołudnia!

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tanecznie i wakacyjnie z Colly Mi Blanca. I to jest potencjalny hit na sezon wakacyjny 2026. Tak gramy w Radiu Narodowe FM we wtorek. Na Facebooku jestem razem z Wami, kontroluję sytuację, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową. A przy okazji dzisiejszej motoryzacyjnej zagadki dnia czytam w sieci, że motocykle wyścigowe potrafią rozpędzać się do ponad 350 km na godzinę. Wierzycie? A to oznacza, że w czasie jednej naszej radiowej piosenki taki motocykl przejechałby kilkanaście kilometrów. A jeszcze ciekawsze jest to, że podczas ostrego hamowania zawodnicy doświadczają przeciążeń porównywalnych z tymi, które odczuwają piloci samolotów odrzutowych. No ale pamiętajmy, że tor wyścigowy jest od ścigania, a droga od bezpiecznej jazdy. Tego chyba nie muszę przypominać. Przypomnę tylko, że w zabawie skojarzeniowej dzisiaj trzy słowa. Wyścig, tor i kierowca. Hasło składa się z dwóch wyrazów, a wskazówka numer dwa to motor. Zapiszcie, wskazówka numer dwa to motor. I jeszcze co ważne, nagradzamy dzisiaj dwie pierwsze poprawne, precyzyjne odpowiedzi. Są to bilety na Mistrzostwa Świata Sidecar i Quad 6-7 czerwca na torze motokrosowym przy ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. Sporo informacji na ten temat można przeczytać w nadmorskim24.pl pod postem konkursowym, podpiąłem link i tu możecie sobie przeczytać o tym wydarzeniu. Finał naszej zabawy przed godziną 18, a za chwilę u nas kolejny serwis regionalny Radia Norda. Zapraszam.
0: Norda na fali. Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
1: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
2: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki

0: zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
1: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
2: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
1: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
3: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
4: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lille i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polskie elektrownie jądrowe rozpoczynają dialog z rynkiem. Ten dotyczy budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby przyszłej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Proces konsultacji z rynkiem jest kolejnym krokiem po przeprowadzonej procedurze RFI. Ta pozwoliła potencjalnym wykonawcom zapoznać się z założeniami inwestycji. Celem dialogu z rynkiem, jaki zainicjowały PEI, jest dopracowanie wymagań i modelu postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargu planowane jest w trzecim kwartale tego roku. Jednym z kluczowych celów inicjatywy jest przygotowanie pomorskich przedsiębiorstw do udziału w projekcie. PEI wspierają tworzenie konsorcjów, rozwój lokalnych łańcuchów dostaw oraz analizują możliwość zastosowania kryteriów pozacenowych, takich jak na przykład odporność łańcucha dostaw czy ślad węglowy. Inwestycja może znacząco zwiększyć udział pomorskich firm w realizacji projektu. Dotychczas polskie elektrownie jądrowe zawarły umowy z około 80 podmiotami z Pomorza o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych. Najmłodsi pacjenci Lęborskiego Szpitala otrzymali upominki z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele powiatu lęborskiego odwiedzili najmłodszych przebywających na oddziałach pediatrycznym i neonatologicznym, kontynuując wieloletnią tradycję związaną z obchodami święta najmłodszych. W spotkaniu uczestniczyli starosta lęborski Tomasz Litwin oraz wicestarosta Adrian Wenta. Samorządowcy przekazali dzieciom pluszowe maskotki i drobne prezenty. Wizyta była okazją do złożenia najmłodszym życzeń oraz wsparcia ich podczas pobytu w placówce medycznej. Tego rodzaju inicjatywy zorganizowane są regularnie w Dniu Dziecka i mają na celu umilenie czasu dzieciom, które święto spędzają w szpitalnych salach. Przedstawiciele powiatu podkreślili również znaczenie pracy personelu medycznego, który na co dzień opiekuje się najmłodszymi pacjentami. Oddziały pediatryczne i neonatologiczne zapewniają opiekę dzieciom wymagającym leczenia oraz noworodkom potrzebującym specjalistycznego wsparcia. Choć pobyt w szpitalu wiąże się z leczeniem i rekonwalescencją, organizatorzy wizyty liczą, że przekazane upominki pozwoliły choć na chwilę oderwać najmłodszych od codziennych obowiązków związanych z hospitalizacją i sprawiły, że na ich twarzach zagościł uśmiech. Do sądu rejonowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom podejrzanym o udział w nielegalnym obrocie wyrobami akcyzowymi. Śledztwo śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Ustki pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wykazało, że proceder miał trwać przez 2 lata i obejmować teren Słupska oraz okolicznych miejscowości. Według ustaleń śledczych oskarżeni zajmowali się nabywaniem, przewożeniem, magazynowaniem i sprzedażą papierosów, tytoniu oraz spirytusu pochodzących z przemytu. Zarzuty dotyczą ponad 307 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, blisko 2,4

0,4 tony krajanki tytoniowej oraz 280 litrów nielegalnego alkoholu. Śledczy ustalili, że część wyrobów trafiła na Pomorze z przemytu organizowanego przez osoby działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Papierosy były przewożone przez przejście granicznym w Bezledach i ukrywane w specjalnie przygotowanych skrytkach samochodowych. Następnie trafiły do dalszej dystrybucji, głównie w regionie Słupska. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze wielokrotnie zabezpieczali nielegalny towar. Papierosy, tytoń i spirytus odnajdywano m.in. w garażach, piwnicach, pojazdach oraz na prywatnych posesjach. Straty Skarbu Państwa wynikające z niezapłaconych podatków i należności celnych oszacowano na ponad 2 800 000 zł. Oskarżeni odpowiedzą za paserstwo akcyzowe i celne, a według śledczych uczynili z nielegalnego handlu stałe źródło dochodu. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wysokie grzywny oraz przepadek zabezpieczonych wyrobów i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia nielegalnej działalności. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla policjantów w powiecie wejherowskim. Funkcjonariusze ujawnili 8 przypadków uczestników ruchu znajdujących się pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Wejherowie w piątek. Policjanci ruchu drogowego podjęli czynności wobec 43-letniej kobiety kierującej samochodem osobowym. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 1,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta odmówiła wykonania kolejnych badań, dlatego została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano od niej krew do dalszej analizy. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, pojazd został zabezpieczony. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Bolszewie funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego rowerzystę. W wydychanym powietrzu także tutaj wykryto alkohol. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W sobotę przed godziną 7 na terenie gminy Gniewino policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego kierującego motorowerem. Badanie alkotestem wykazało 0,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Pojazd został zabezpieczony. W tym samym czasie, ale tym razem na terenie gminy Szemów w Kielnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem 50-latka. Badanie wykazało dokładnie taki sam wynik. Policjanci elektronicznie zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został przekazany osobie wskazanej. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.

Jeżeli już dzisiaj narzekacie na wysokie temperatury, to na razie się jeszcze wstrzymajcie, bo nawet jutro będzie jeszcze cieplej. Temperatura systematycznie idzie nam w górę, no i na razie się na jakieś poważniejsze ochłodzenie nie zanosi, co najwyżej na jakieś symboliczne różnice w temperaturach. Dziś 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Radzieruminie, Gniewnie, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, z kolei na barometrach umiarkowana wartość 1015 hektopaskali.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Bibi Rexa i nowa wersja klasyka klubowego od Faithless. Piosenka nazywa się New Religion i jak zwykle cała playlista na naszej stronie internetowej norda.fm z okładce co było grane. Dzień dobry, dobry wieczór, jak to woli Robert Jastrzębski. Jeszcze do godziny 18 program Nordo na fali i nasza zagadka dnia. I fajnie, że jesteście razem z nami. Kontroluję sytuację, jeśli chodzi o wasze komentarze. Mamy dzisiaj trzy słowa kluczowe, to wyścig, tor i kierowca. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Słuchajcie, nie szukajcie trudnych rzeczy. Zagadka jest bardzo prosta. Moim zdaniem przynajmniej hasło jest bardzo proste. Na razie nie zdradzę jeszcze, czy jest jakaś prawidłowa odpowiedź, dlatego że mam jeszcze dla was wskazówkę numer 2 i 3. To motor i rywalizacja. Czyli mamy teraz wyścig, tor, kierowca, motor, rywalizacja. Za chwilę będę czytał te komentarze, a przypomnę tylko, że dzisiaj nagradzamy dwie pierwsze poprawne i precyzyjne odpowiedzi. Biletami na Mistrzostwa Świata Sidecar i Quad. Impreza, która odbędzie się w najbliższy weekend 6 i 7 czerwca na torze motokrosowym przy ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. No to kombinujcie, finał przed godziną 18, a w tej godzinie na pewno jeszcze sprawdzimy, co tam w środowisku sportowym. Będziemy też w kinach regionalnych. No a do tego sporo fajnej muzyki. Pojawi się Sony Fudera, będzie Enrique Iglesias i modelki. Zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina.

0: Szczecina. Tradycja i jakość.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Czy takie rytmy pasują do wyścigów samochodowych? Ktoś powie, że pasują, ktoś być może powie, że nie pasują, dlatego w Radiu Norda FM gramy różne style muzyczne, jak być może zdążyliście zauważyć. Ale szybko wracamy do komentarzy pod naszą zagadką dnia, które jadą dzisiaj pełnym gazem. Marta proponuje kierowca wyścigowy motocross, Magdalena gokarty i wyścigi motocrossowe, Adriana też celuje w formułę pierwszą, a Martyna dorzuca, że znając prowadzącego, to pewnie trzeba trafić w kolor auta albo polecieć w kosmos. Spokojnie, aż tak jeszcze nie kombinujemy. Ja już wspomniałem, że dzisiejsze hasło nie jest jakieś tam trudne. Przypomnijmy, mamy dzisiaj wyścig, tor, kierowcę, hasło składa się z dwóch wyrazów, motor i rywalizacja. I to jest wszystko, co przygotowałem, jeśli chodzi o podpowiedzi. Mogę w skrócie powiedzieć, że jesteście na właściwym torze, silniki już rozgrzane, ale jak zwykle szukamy tej jedynej prawidłowej, precyzyjnej odpowiedzi, a dzisiaj nagradzamy nawet dwie pierwsze poprawne odpowiedzi, a wszystko wyjaśni się przed godziną 18, w finale naszej zagadki dnia. Za chwilę wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
6: Janusz Ludwiczak, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Gdynia otrzyma blisko 11 milionów złotych dofinansowania na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks powstanie przy Marinie Gdynia i ma stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w Polsce. Nowa inwestycja powstanie na terenach pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. W ramach projektu zaplanowano budowę trzech nowoczesnych budynków, które będą pełnić funkcje szkoleniowe, techniczne oraz administracyjne. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Miasto zapowiada, że inwestycja będzie realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Władze miasta podkreślają, że Olimpijskie Centrum Żeglarskie ma wzmocnić pozycję Gdyni jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce oraz stworzyć nowoczesne warunki do szkolenia młodych zawodników i organizacji imprez sportowych. Niespełna 30 dni pozostało do rozpoczęcia kolejnego sportowego wydarzenia w ramach cyklu Kaszuby biegają. Już 4 lipca o godzinie 10 wystartuje w Żarnowcu 11. Krokowska Dziesiątka. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 10 km wokół Jeziora Żarnowieckiego. Chętni będą mogli wziąć udział w krótszym biegu w ramach 6. edycji Krokowska Piątka. Warto się spieszyć, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. A osoby, które chcą przećwiczyć swoje biegowe umiejętności, powinny w sobotę o godzinie

0: dzień 9 pojawić się w Wejherowskim Parku Miejskim na kolejnym parkranie. Bezpłatne szkolenia na dystansie 5 km przeznaczone są dla każdego bez względu na bieg, rezultaty czy też kondycję. Parkrany w Parku Miejskim w Wejherowie organizowane są w każdą sobotę o godzinie 9.
1: W ciągu dnia temperatura waha się nam w okolicach 17, 18, nawet 20 stopni Celsjusza. W nocy będzie chłodniej, ale nie jakoś bardzo dramatycznie zimno. 12 będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 10 w Gdyni, Pucku, Kozagowie, 9 w Wejherowie, Redzie, Rumi, 8 w Gniewinie, 7 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, ale chmur jakby nam na niebie trochę ubyło i na opady się już w ciągu nocy nie zanosi.
2: Słuchajcie, radia Norda.

Ta piosenka nadal się cieszy dużą popularnością. Nadal z nami zespół The Colors, Una Ragazza, Una Ragazzo. Dajcie znać, kto dzisiaj z Radiem Norda FM we wtorek 2 czerwca. Bo specjalnie dla was poszperam dla was w temacie kin regionalnych i tego, co można dzisiaj obejrzeć na dużym ekranie. Na początek jedziemy do Słupska i tutaj dzisiaj o godzinie 18 werdykt. Nieco później, bo o godzinie 20 Diabeł ubiera się u Prady 2. Przenosimy się do Lęborka i dzisiaj, uwaga, wyjątkowy seans, wyjątkowy spektakl, bo o godzinie 19 w kinie Fregata retransmisja koncertu z 90 urodzin Pavarottiego. Ciekawa propozycja jak na dzisiejszy wieczór.

0: No i jeszcze kino w Gdyni. Tutaj dzisiaj premierowo o godzinie 18.45 i o 20.45 Zawodowcy. Mandalorian i Grogu o godzinie 18 w IMAX-ie. Oprócz tego o 20 i o 21. O 18.30 i o 21.20 Diabeł ubiera się u Prady 2. Obsesja o godzinie 20.15. Michael o 19.45. Co mamy jeszcze? Pasażer o godzinie 21.10. I Mortal Kombat 2 o godzinie 19.15. Tymczasem zmierzamy do finału naszej zagadki dnia. No i za chwilę dowiecie się, jaka jest prawidłowa odpowiedź i jakie mamy dzisiaj hasło. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Słuchamy Radio Nordo FM. No, kawał dobrej muzyki nam towarzyszy we wtorkowe popołudnie i będzie tego więcej. Zapraszam, zostańcie z nami po godzinie 18:00 Norda Party. Za nami Tiesto, Arek Braxton, Offenbach, za chwilę Miu i Zalia, będzie Daddy K. To wszystko specjalnie dla naszych słuchaczy. A my szczęśliwie dobrnęliśmy do finału naszej wtorkowej zagadki dnia. Silniki ryczały, komentarze leciały pełnym gazem. Były formuły, go-karty, motocrossy, ale precyzyjne i prawidłowe hasło, proszę Państwa, i proste hasło to oczywiście wyścigi samochodowe. Wyścigi samochodowe. No i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią nagradzamy dwie pierwsze poprawne i precyzyjne odpowiedzi. No i z tego co widzę w komentarzach, jako pierwsza na mecie zameldowała się dzisiaj pani Oliwia Wilińska. Ale brawa lecą również dla kogoś, kto podpisuje się na Facebooku jako Magdalena. No to brawa, jeszcze raz. Dziewczyny zgarniają bilety na Mistrzostwa Świata Sidecar i Quad 6-7 czerwca. Impreza odbędzie się na motokrosowym torze przy ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. Wyścig, tor, kierowca, hasło składa się z dwóch wyrazów, motor, rywalizacja, wyścigi samochodowe, proszę Państwa, wszystko się zgadza. Gratulacje, dzięki wszystkim za wspólną jazdę i pamiętajcie, na antenie można cisnąć gaz, ale na drodze jedziemy bezpiecznie. Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o tej samej porze, a za chwilę Norda Party. Trzymajcie się, cześć!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że za

0: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17. Reklama.
1: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend, bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponadprzeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
4: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
5: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
4: A ile siostra ma lat?
5: 13.
1: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze

0: wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
1: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS-u w Lublinie.
2: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
0: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformacje oraz język romański w komunikacji biznesowej.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami Dzień Dziecka. Ten dzień okazał się wyjątkowy dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie, przy której otwarte zostało nowe boisko. Na to wydarzenie uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie czekali od dawna.
4: To jest właściwie taki dzień, gdzie każde dziecko, to małe, to duże, to bardzo duże, chciałby otrzymać jakiś prezent. A jeżeli chodzi do szkoły, to marzy o miejscu, gdzie można pograć w piłkę. I właśnie tutaj przy szkole podstawowej nr 5 otwieramy dzisiaj boisko, właśnie dajemy do użytkowania boisko, na które młodzież bardzo długo czekała.
3: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. I tak już po otwarciu pierwsi zawodnicy, w tym dzieci, ale i samorządowcy mieli okazję skorzystać z nowego boiska.
5: W 2020 roku mieliśmy otwarcie hali. Dzisiaj świętujemy pierwszy mecz, pierwsze rozgrywki na boisku do piłki nożnej, boisku bezpiecznym. Bezpiecznym przede wszystkim, boisku, które będzie nie tylko miejscem do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale również zajęć pozalekcyjnych, no i wreszcie rozwijania pasji tych młodych superpiłkarzy.
3: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc, którzy od teraz będą mogli trenować i rywalizować w wymarzonych wręcz warunkach. Dzieci z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska otrzymały słodki prezent z okazji Dnia Dziecka. Do szkół i przedszkola trafiło łącznie 1550 lodów, które przygotowano dla najmłodszych mieszkańców jako niespodziankę z okazji ich święta. Akcja objęła wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy. 1000 lodów przekazano dzięki zaangażowaniu posła na Sejm Stanisława Lamczyka oraz marki produkującej lody. Pozostała część została sfinansowana przez samorząd gminy, aby upominek mógł trafić do wszystkich dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa miała sprawić najmłodszym radość oraz uatrakcyjnić obchody Dnia Dziecka. Przy okazji przekazywania lodów dzieciom złożono również życzenia. Władze gminy życzyły najmłodszym wielu ciekawych przygód, rozwijania pasji, odwagi w realizacji marzeń oraz wiary we własne możliwości. Słodka akcja była jednym z elementów lokalnych obchodów Dnia Dziecka i miała charakter symbolicznego podziękowania dla najmłodszych mieszkańców gminy. Łącznie przygotowano 1550 lodów, które jeszcze tego samego dnia trafiły do dzieci i uczniów we wszystkich placówkach objętych inicjatywą. Rodzina słupskich niedźwiadków szczęścia powiększyła się o kolejnego mieszkańca. Przy głównym wejściu do zespołu szkół ekonomicznych w Słupsku oficjalnie odsłonięto figurkę ekonomika. Już 27 niedźwiadka na miejskim szlaku. Uroczystość odbyła się 1 czerwca w szczególnym roku dla szkoły, która świętuje jubileusz 80-lecia swojej działalności. Nowy niedźwiadek nawiązuje do historii placówki, jej tradycji oraz wartości przekazywanych kolejnym pokoleniom uczniów. W projekcie figurki znalazły się symbole sukcesu, odwagi i kreatywności, cech, które od lat towarzyszą społeczności ekonomika. Odsłonięciu towarzyszyły specjalne zajęcia przygotowane przez Agatę Gaj. Uczniowie mogli poznać historię niedźwiedzich symboli w różnych miastach świata oraz dowiedzieć się więcej o słupskim szlaku niedźwiadków. Za artystyczny wygląd figurki odpowiadają Katarzyna Tomasiak i Agnieszka Lis, które stworzyły jej charakterystyczną szatę zewnętrzną. Po gorącym dniu równie gorący wieczór, a później ciepła noc nam przyjdzie. Dzisiaj w nocy temperatura nie spadnie poniżej 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 13 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, 12 w Gnieminie, Luzinie.

0: i 13 stopni w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Zachmurzenie małe lub umiarkowane. Mgła może się pojawiać, tutaj taka mała informacja dla kierowców. Bierzcie to pod uwagę, no i dostosowujcie prędkość do widoczności.
1: Norda, Norda.

0: słuchajcie.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama. Nord

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Zenek Martyniuk, niekwestionowany król disco polo, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale również świeci przykładem, jeśli chodzi o planowanie finansowej przyszłości. Artysta od lat regularnie opłaca wysokie składki emerytalne. W fali ciekawostek sprawdzamy, ile wyniesie emerytura Zenka. Jak wiemy, Zenek Martyniuk od lat jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających artystów disco polo w Polsce. Jak czytamy w sieci, w jednej z rozmów wyznał, że co miesiąc odkłada na składki emerytalne około 4000 zł. To suma znacznie przewyższająca standardowe wpłaty, na które decyduje się większość osób prowadzących działalność artystyczną. Według wyliczeń przez jeden serwis, dzięki takiej strategii finansowej, świadczenie emerytalne Zenka Martyniuka po osiągnięciu wieku emerytalnego może wynieść ponad 5000 zł miesięcznie. Co więcej, regularna waloryzacja sprawi, że ta kwota jeszcze wzrośnie w kolejnych latach. Wielu polskich artystów otwarcie narzeka na niskie emerytury. Wszystko wskazuje na to, że Zenek Martyniuk nie musi martwić się o podobny los i może być wzorem dla innych, jak odpowiedzialnie planować swoją przyszłość. W sprawie emerytury zabrał głos również Krzysztof Cugowski, legendarny wokalista i współzałożyciel Budki Suflera. Jak czytamy w sieci, Krzysztof Cugowski też postanowił poruszyć wątek emerytury, jednak z jego ust nie padła konkretna kwota. Artysta przyznał szczerze, że nie wybiera się na emeryturę, bo do końca życia planuje śpiewać.
0: Norda Party!
5: Norda Party!

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama. Norda Party.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Magdalena Zawadzka, Biedronka. Do Biedronki Petuni przyszedł list z zaproszeniem na wiosenny bal. Uradowana natychmiast pobiegła do szafy, wyrzuciła na podłogę wszystkie swoje stroje i zaczęła przymierzać jedną sukienkę po drugiej. – Nie mam co na siebie włożyć! – zawołała zasmucona, patrząc z niechęcią na stosik ubrań. Zamyśliła się głęboko, w końcu wybrała granatową spódnicę i wyruszyła na bal. Niestety, po drodze spadł deszcz i musiała się schronić pod wielkim grzybem. Deszcz padał i padał, a ona już była spóźniona. Nie ma rady, powiedziała Petunia. Muszę iść dalej. Z bliskiego maku urwała jeden czerwony płatek i zarzuciła na siebie jak pelerynkę. Co prawda na płatku były wielkie czarne kropki, zrobione pewnie dla zabawy przez świetliki, ale nie było rady. Nie chciała przecież przemoczyć sukienki. Gdy dotarła na miejsce, wszyscy zachwycali się, jak pięknie wygląda w czerwonym płaszczyku w czarne kropki. Petuni także płaszczyk się spodobał i odtąd już zawsze go nosiła.
2: Norda Party!
3: Norda Party!

0: ośmiornice. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Reklama.
5: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
6: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
7: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
6: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
6: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają. A weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
5: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmitarek-Zabłocka.
8: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
9: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
8: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskie szpitalowi skanery.
9: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
5: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć.

0: W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
1: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
0: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
1: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
0: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
2: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W Centrum Usług Społecznych w Wejherowie odbył się Dzień Otwarty. Wydarzenie poświęcone było integracji usług społecznych. Spotkanie otworzyła dyrektor CUS Emilia Marzejon, podkreślając, że Centrum Usług Społecznych ma być miejscem współpracy, dialogu i wsparcia mieszkańców na każdym etapie życia. Podczas wydarzenia zaprezentowano założenia funkcjonowania centrum oraz kierunki rozwoju usług społecznych w Wejherowie. Była to również okazja do rozmów o współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców. Prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował dyrektor Emilii Marzejon za inicjatywę, odwagę i konsekwencje w tworzeniu miejsca, które integruje środowiska społeczne oraz samorząd wokół wspólnego celu. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku przypomina hodowcom i właścicielom drobiu o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji. Apel ma związek z utrzymującym się zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu na terenie kraju. Służby weterynaryjne zwracają szczególną uwagę na sposób zakupu drobiu i innych ptaków gospodarskich. Hodowcy są proszeni o unikanie transakcji zawieranych za pośrednictwem niesprawdzonych źródeł, takich jak internetowe ogłoszenia grupy sprzedaży w mediach społecznościowych czy przypadkowe miejsce handlu, m.in. parkingi i stacje paliw. Jak podkreślają specjaliści, tego typu sprzedaż często odbywa się bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa biologicznego oraz odpowiedniego nadzoru weterynaryjnego. Brak możliwości potwierdzenia pochodzenia zwierząt może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w stadach. Powiatowy lekarz weterynarii przypomina, że obowiązujące przepisy określają zasady bioasekuracji i zostały one zawarte w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca. Weterynarze podkreślają, że odpowiedzialne zakupy oraz przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa są jednym z najważniejszych elementów ochrony stad przed chorobami zakaźnymi. Apel skierowano do wszystkich osób utrzymujących drób i ptaki gospodarskie. W Auli Szkoły Policji w Słupsku odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem Ratownik na pierwszej linii – współczesne ratownictwo policyjne. Wydarzenie będzie częścią 11 finału ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych skwalifikowanej pierwszej pomocy. Konferencję zgromadzi funkcjonariuszy policji posiadających uprawnienia ratowników KPP, przedstawicieli środowisk medycznych oraz naukowców zajmujących się tematyką ratownictwa i pierwszej pomocy. W spotkaniu wezmą udział również finaliści ogólnopolskich zawodów ratowniczych. Program wydarzenia obejmuje sesje poświęcone najważniejszym wyzwaniom współczesnego ratownictwa. Uczestnicy wysłuchają wykładów ekspertów z zakresu ratownictwa medycznego, psychiatrii interwencyjnej oraz zagrożeń chemicznych i biologicznych. Organizatorzy podkreślają, że policjanci bardzo często jako pierwsi docierają na miejsce wypadków i innych zdarzeń wymagających natychmiastowej pomocy. Dlatego umiejętności ratownicze są jednym z kluczowych elementów policyjnej służby. Każdy funkcjonariusz policji przechodzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a ponad 8700 policjantów w całym kraju posiada dodatkowe kwalifikacje ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwa budowa krytej pływalni w Chwarznie-Wicznie. Inwestycja, która powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, wkracza w kolejny etap realizacji. Nowa pływalnia powstaje jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego w Chwarznie-Wicznie. W sąsiedztwie funkcjonują już przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, a także przystań Wiczniska 50, biblioteka butikowa i siedziba rady dzielnicy. Basen będzie służył przede wszystkim uczniom podczas zajęć sportowych i nauki pływania, jednak pozostanie dostępny również dla mieszkańców całej Gdyni. Jak informuje dyrektor zarządzający do spraw inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Tomasz Gałązka, na placu budowy wykonano już konstrukcję piwnicy, pod basenie oraz parteru. Ponadto wykonawca zrealizował instalacje podposadzkowe, kanalizacji sanitarnej, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne poziomy.

0: Minus 1 zasypkę zewnętrzną budynku oraz montaż ściany niecki basenu do nauki pływania. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 35 milionów 400 tysięcy złotych. Znaczną część środków, 30 milionów złotych, stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Bardzo możliwe, że ta noc, która jest przed nami, będzie najcieplejszą do tej pory w tym roku. Naprawdę będzie ciepło. W Dębkach, Władysławowie, Łebiełce 14 stopni w godzinach nocnych, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 12 w Gnieminie, Luzinie, no i znowu 13 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Mała uwaga dla kierowców, po północy może pojawić się mgła w regionie, która ograniczy widoczność, także bierzcie to pod uwagę i noga z gazu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas

0: przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kawiarni telewizyjnej Pegas w naszym studio spotkaliśmy się we własnym gronie.
2: We trójkę, tak.
1: We trójkę.
2: A musimy ustalić, kto prowadzi wywiad.
1: Poczekaj, najpierw przedstawię. Tomasz Częstiak, albo przypomnę. Tomasz
3: Częstiak. Dzień dobry, dobrze by nie
1: Jacek
3: było.
1: Jacek Szuba, Małgorzata Maciej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w konkretnym celu, by opowiedzieć o naszym wspólnym sukcesie, a że Wy macie w nim swój największy udział, więc ja poprowadzę tą rozmowę, okej?
2: Okay? Dobrze, ale okay. Nie możemy obiecać, że nie będziemy Ci wchodzić w paradę.
1: No ja na to liczę właśnie.
2: Zazwyczaj pytamy, a nie odpowiadamy.
3: No, właśnie to jest takie trudne, nie? Bo zazwyczaj my to my tutaj lampkę w oczy i przepytujemy.
2: Tak, tak.
1: No dobra, teraz się skoncentrujcie, bo będę ja
3: ciężko
1: pytała.
3: Będzie.
1: A zacznę od tego, co się znajduje, Jacek, na tym stole?
2: Dużo szkła się znajduje
1: no
2: na tym
1: właśnie.
2: Stole.
3: Pustego.
2: Tak kryształowo się
1: zrobiło. Tak.
2: Zacznijmy w ogóle od tego, że jakoś tak od 2024 roku zdarzyło się, że Telewizja Słupsk praktycznie co roku, z wyjątkiem roku ubiegłego, wygrywa pierwszą nagrodę w konkursie...
1: 2023 roku.
2: Trzeciego, tak. Czwartego, tak, przepraszam. No. Trzeci, czwarty
1: i szósty. Dlatego tak zaglądałam.
2: Tak. Tutaj podgląd. I w konkursie organizowanym dla telewizji lokalnych i regionalnych, konkurs nazywa się To nas dotyczy. I są cztery kategorie. My się już troszkę wyspecjalizowaliśmy.
1: W jednej konkretnej bym powiedziała.
2: Nie tylko, ale jesteśmy specjalistami, więc jakby też jak już rozmawiam z kolegami i koleżankami z innych telewizji, jak się spotykamy i pytają, czy złożyliśmy w konkursie jakieś materiały, jak słyszą, że tak, no to już tak są mniej zadowoleni. W kategorii Moja Mała Ojczyzna.
1: No właśnie, to jest
2: nasz
1: konik.
2: I tutaj chyba płynnie przejdziemy do kolegi Tomka, no bo to jest jego specjalizacja. Tomek regionalista, doktor w ogóle.
1: Dzisiaj
3: oficjalnie odebrałem papierek dzisiaj właśnie.
1: Gratulacje.
3: Dzięki.
2: I Tomek jest autorem programów, które zdobywają laury. I co, Tomeczku?
3: No tak, dobrze powiedziałeś, że to jest Moja Mała Ojczyzna. Moją Małą Ojczyzną jest Pomorze. Nie taka mała, bo to nie oszukujmy się, to było państwo, to było księstwo pomorskie przez setki lat, samodzielne państwo. Pomorze było zawsze pomorskie. Są takie spory często, czy Pomorze było polskie, niemieckie. Nie, Pomorze było pomorskie i tego powinniśmy się trzymać przynajmniej do tego XVII wieku. No i ja o tym Pomorze lubię sobie opowiadać. Trochę też naukowo, no bo taką drogę też obrałem, ale nauka to, słuchajcie, byłoby nic, gdybyśmy nie sprzedawali tej nauki ludziom. Mhm. Można pisać najmądrzejsze artykuły, książki i tak dalej, ale jak nie korzystają z tego ludzie, to jest po nic. Przynajmniej ja tak podchodzę do tego.
1: Dokładnie.
3: I mam taką jakąś wewnętrzną misję, że zresztą znacie mnie nie od dzisiaj, czy nie od wczoraj nawet, że po prostu ja bym chciał, żeby młodzież tą historię czy archeologię, bo archeologia to jest ta domena, która mnie najbardziej kręci, żeby ją poznawała, a ta historia Pomorza jest cały czas nieznana. I...
1: Dlatego twoje programy nazywają się Tajemnice Pomorza, które
3: tajemnice
1: odkrywasz.
3: Pomorza. Tajemnice Pomorza, które starają się uchylać rąbka tych tajemnic, bo to jest jeszcze daleka droga, a jak wiecie, zrobienie takiego filmu to nie jest 5 minut i nie kosztuje 5 zł, nie? To jest jednak trzeba trochę się poszarpać z różnymi sytuacjami. No super, że w tym roku wygrał ten film, bo ja powiem wam szczerze, że to jest chyba takie najbardziej mnie kręcące, bo to wczesnym średniowieczu, to ja rozpowiem, Tajemnice Pomorza, Wierzenia Słowian i te wczesne średniowiecze to jest coś, co naprawdę mnie bardzo interesuje badawczo i w ogóle tak emocjonalnie. Mhm. No i za chwilę opowiem więcej, ale tu już nie, żebym nie zdominował tej rozmowy, nie?
2: Jedno jest bardzo fajne, ja tutaj chciałem dodać, jeśli chodzi o realizację wszelkich materiałów historycznych, bo ja też jestem historykiem z wykształcenia i też uwielbiam programy, które są historyczne. Tam zawsze fajnie jest, jeżeli szczególnie w tym obrazie ten aspekt wizualny, historyczny się pojawia i to jest coś, co nas trochę odróżnia od innych telewizji, że my zawsze oprócz tego słowa, oprócz tej narracji pokazujemy, jak to wszystko mogło wyglądać i pokazujemy to nie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, tylko prawdziwych...
3: Tylko robimy.
2: Tak.
1: Inscenizacje są po prostu.
2: Tomek się do tego nie przyznał, ale ja powiem Państwu, którzy jeszcze nie oglądaliście tego, że Tomek nie dość, że wymyślił i reżyserował, stworzył ten film, to jeszcze brał w nim udział jako odtwórca
3: w ogóle
2: kilku ról, prawda?
3: Nie, chyba w jednym, nie wiem. Ale muszę wam powiedzieć, że tam wszyscy

0: Moja cała rodzina wzięła. Brat, żona, dzieciaki. Bardzo dużo przyjaciół. Zresztą wszyscy ci twórcy, którzy wzięli udział tak naprawdę w tym filmie, to są moi przyjaciele, koledzy. Jest jakby to zupełnie po koleżeńsku. Bo tam jest też nie tylko ekipa ze Słupska, ale ekipa z Wałcza, którzy specjalnie zrobili obrzęd na tą okazję. Tam z Kasprem, tu trzeba za chwilę zapowiem, z Kasprem pojechaliśmy.
1: Kasper Zieliński. Realizator i twórca zdjęć, tak?
0: I twórca zdjęć. Zresztą naprawdę wszystko się tak, ja to zawsze mówię, że wszystko się udaje takiego mam trochę takie szczęście, że ludzie chcą mi pomagać przy tych filmach i to jest jakby taka wartość dodana, bo Kasper to zmontował, zresztą super to zmontował i ja jestem, gdyby nie Kasper, to myślę, że ten film taki by nie był. Dlaczego? Bo Kasper chyba doskonale zrozumiał to, co ja chcę, ja bym chciał, żeby w tym filmie było. Może powiedzieć, że myślimy się bez słów. Tych poprawek tak naprawdę było bardzo niewiele i powiem wam, że nawet jak teraz po czasie oglądam ten film, to ja dalej nie widzę aż takich błędów, które by mnie raziły, nie? Bo na przykład w niektórych filmach, na przykład Okręgach, tu też jest całkiem spoko, ja widzę tam takie wtopy nasze, znaczy takie montażowe. No i Gosia Macieju, głos tego filmu.
1: To jest drobność. To jest moje drobne, bardzo drobne.
0: Pani dyrektor muzeum w Koszalinie powiedziała, Boże, ten głos hipnotyzuje. Nie?
1: Naprawdę? Tak. To jest, jak mi to miło słyszeć. Pierwszy raz słyszę ten komplement. Dziękuję bardzo.
0: Filmu w Koszalinie.
2: Także... Może nagrać trzeba ścieżkę dźwiękową dla pani dyrektor.
0: Tak.
1: Pozdrowienia jest specjalnie.
0: Tak. Także naprawdę, słuchajcie, to była super taka robota, że tak się, tyle ludzi jakby się to zaangażowało, a ja tylko mogłem pospinać do kupy w jakiś sposób. No i ci naukowcy też, nie? Naprawdę udało się, dzięki Pawłowi Szczepanikowi zwłaszcza, który w tym filmie brał udział i też był tylko konsultantem naukowym, udało się fajną plejadę naprawdę naukowców
1: ściągnąć. Tomek, ale przepraszam cię, tam zaangażowałeś zwierzęta, stajnia sęto, koń.
0: O tak, piękny, Kasia z tym koniem. I mój brat to lekko przerażony, który konia prowadzi, nie? Do wróżby. Bo też my sięgaliśmy do źródeł i tych archeologicznych, historycznych, etnograficznych także. W źródłach historycznych jest opisane są wróżby z koniem. Zresztą koń w wierzeniach Słowian miał bardzo wielkie znaczenie, ale ja nie będę tutaj się wywodził.
1: Trzeba ten film obejrzeć.
2: Ja myślę, że tutaj jedna ważna rzecz, tutaj nasi widzowie, musimy im wytłumaczyć, że my tutaj siedzimy i sobie rozmawiamy, ale to nie tylko my jesteśmy odpowiedzialni za te rzeczy, które się wydarzyły. Wspomniany Kacper, nie dlatego, że nie chcieliśmy tutaj go zaprosić, tylko dlatego, że Kacper teraz odpoczywa na urlopie.
0: Tak,
2: mam nadzieję, że nas będzie oglądał i
0: Kasperek, dzięki,
2: machamy mu, tak?
0: Naprawdę bardzo dziękuję oficjalnie, publicznie w telewizji. Po raz setny, ale dziękuję.
1: Dziękuję.
2: No i oczywiście Kamila, która z kolei jest odpowiedzialna za drugi film.
1: No właśnie, bo ja bym chciała do tego tak fajnie, płynnie przejść. Nie udało się tutaj kryształowego ekranu zdobyć w tej drugiej kategorii, ale ogromne wyróżnienie dla kolejnej audycji Z szacunku do butów. No właśnie, tu Kamila Szuba-Salwiak, to ona to zmontowała, przygotowała, zostawiła kawał swojego serca w tym programie, opowiada Jacek.
2: To w ogóle bardzo ciekawa historia jest. Wszyscy znają szewca, który na ulicy Wolności był praktycznie od zawsze i gdy dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, że ten warsztat przestanie działać, to postanowiliśmy choć na chwilę zatrzymać go w kadrze i pokazać, jak on wygląda i pokazać tego szewca przy pracy, trochę z nim porozmawiać i pojechaliśmy tam z Kamilą i z Kacprem, żeby nagrać się z nim kilka słów. No i pamiętam, jak dziś, jak Kamila zobaczyła ten warsztat, to powiedziała, nie, my musimy zrobić z tego większy materiał, to wszystko tak pięknie wygląda w obrazie, my musimy to nagrać. Pobiegła szybko po dodatkowe kamery. Już wtedy wiedzieliśmy, że ten materiał to nie będzie krótki news, tylko powstanie z tego większy reportaż. Którego głównym bohaterem jest szewcy Krzysztof Gęśla, mistrz szewstwa, który od lat zajmował się naprawą, ale też tworzył wyjątkowe buty. I rzeczywiście...
0: Do kamery pokaż.
2: Tak.
1: O właśnie, a propos...
2: Do tej kamery. Ten szacunek do butów, o którym on opowiadał, zrobił na wszystkich piorunujące wrażenie. I to rzeczywiście rozmawiałem też później, już po całej ceremonii z członkami komisji, to mówili, że naprawdę film był fantastyczny, natomiast wygrać może tylko jeden, więc mieliśmy bardzo, bardzo mocną
1: konkurencję.
2: Panowie z telewizji, z którymi zazwyczaj spotykamy się w finałach, też zostali docenieni i im również gratulujemy. Dlatego ja się bardzo cieszę, bo to mówiliśmy na samym początku, że wyspecjalizowaliśmy się w

w kategorii Moja Mała Ojczyzna. I dwie statuetki są rzeczywiście z roku 2023 i tegoroczna 2026, ale również w to wyróżnienie, które dostaliśmy za

0: Słupska, on jest w naszym słupskim kasztelu, tak. I tam pokazuje, jak ten fach się rozwija, co z nim można robić, uczy ludzi, prawda?
1: Tak.
0: Także jak ktoś chce
1: możemy
0: Państwa...
1: to rozwinąć, bo rzeczywiście, jak zauważyliśmy, zaczęło się od tego, że chcieliśmy Krzysia zaangażować do poprowadzenia warsztatów w kasztelu słupskim. Mhm. I nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że jego warsztat przestanie iść. Mhm. Dopiero się dowiedzieliśmy w trakcie. Ale Krzysztof, mimo tego, że już jego warsztat nie funkcjonuje tam, gdzie był, jest osobą, którą można spotkać właśnie w słupskim kasztelu. Prowadzi takie otwarte warsztaty, na które się można zapisać i nauczyć się pracować ze skórą, bo to nie są tylko buty, to są różnego rodzaju rzeczy.
0: Jacek, jakby pod Twoim zarządem Telewizja Słupski jest od 2018 roku, ale wcześniej ona też miała sukcesy.
1: Tak, no ty widziałaś, co ja tutaj chodzę.
0: I to
1: tak?
0: Sukcesy także z udziałem Tomka Częścika, dobrze. Bo my długo, długo wcześniej już pracowaliśmy wspólnie przy telewizji, tak. I tam też było wyróżnienie.
1: Ja tutaj schowałem, żeby nie przykrywać,
0: co czwarty to było za wywiad Andrzeja Grossa z Kajanisem, takim multi-instrumentalistą, a 2009, jak pamiętasz, Tomek, to znowu moja mała ojczyzna.
2: Tak.
0: I co? Kozi biznes, pamiętasz? Biznes,
2: tak, o kus pasterzu.
0: No, też
2: fajna opowieść w ogóle, to była, dobry temat był.
1: Mhm. Słuchajcie, zwróćcie waszą uwagę, że czasy się zmieniają, ale styl tych nagród pozostaje całkowicie sam.
0: Już was nie widać spoza tych sukcesów.
1: Nie, widać, ja się wyprostuję tak specjalnie.
2: Ja wyskoczę, jak
1: tak, to, no. My na szczęście gabaretowo, także wzrost podobnie jesteśmy.
0: Historia telewizji Słupsk, tu. Zawarta w tych nagrodach, aczkolwiek nie one są dla nas najważniejsze, bo najważniejsi są nasi widzowie.
1: No bo dla nich to wszystko powstaje. My nie tworzymy materiałów z myślą o tym, żeby wygrać konkursy dla telewizji lokalnych. To jest takie trochę potwierdzenie tego, że nie tylko nasi widzowie nas dostrzegają, ale również Słupsk się trochę wybija w porównaniu z innymi miastami. I to cieszy, no bo w końcu nie jesteśmy największym miastem. Jesteśmy miastem średniej wielkości, natomiast potrafimy...
2: Ja bym tu polemizował. Myślę, że Słupsk to jest miasto z takimi ogromnymi...
1: Sercem na pewno.
2: Sercem i z ogromnymi tradycjami sięgającymi wczesnego średniowiecza. Nie będę was tu zamęczał, ale później wam coś powiem poza anteną o bardzo ciekawej teorii dotyczącej Słupska. Więc myślę, że my mamy ten potencjał taki nie tylko w telewizji, ale w ogóle w tym mieście.
1: Oczywiście, no i obiecujemy, że będziemy dalej realizować materiały.
0: No ja właśnie chciałam zapytać, tak wysoko postawiona ta poprzeczka, co dalej? Tomek, będziesz tworzył kolejne programy o mojej małej ojczyźnie?
2: Jak już robiłem ten film, mówię, nie, dosyć, nie? Mówię, dosyć, już naprawdę się narobiłem, nie? I bo to trzeba było pojeździć po całej Polsce, aż do Wrocławia między innymi, do Torunia, Szczecina, Wolina. Naprawdę pojeździłem i mówię, kurczę, trochę nie chcę się już, nie? Po czym któregoś razu jechałem sobie motocyklem. Mm-hmm. Ja jak jeżdżę motocyklem, to dość tak oczyszczam sobie głowę i tam te myśli rozwijam.
1: Może kask założę.
2: Tak założę następnym razem. I tak kurczę, mówię, tajemnice Pomorza, Chęśnicy. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czym są Chęśnicy, ale to chodzi o słowiańskich piratów. I to takie słowo klucz jest takie, ale tak naprawdę chciałbym zrobić o związkach Słowian pomorskich z wodą, z morzem, o korabnictwie, żegludze.
0: Jacek, czemu się
1: łapiesz
0: za głowę?
1: Ja już widzę.
0: Jak te ujęcia zrobić teraz do tego filmu?
1: Jak to my zobrazujemy?
0: No właśnie.
1: Ja się zastanawiam, ale dobrze, okej. Okay. Wyzwania są przed nami, więc na pewno...
2: To nie będzie trwało na pewno rok, tylko trochę dłużej, bo to trzeba zgromadzić, już nie mówię o kasie, tylko też po prostu jakby kapitał ludzki w postaci...
0: Mm-hmm. Inscenizatorów.
2: Muszę zbajerować po prostu.
1: Ale statków trzeba zbudować.
2: Statki są, na szczęście statki są, tak? Trzeba okay. Dotrzeć teraz.
0: Zaprosić do Pegaza na kawę, to pogadamy.
2: Oni są związani z tym Polski, ale słuchajcie, będziemy to... mi to już po głowie mocno chodzi, więc myślę, że to zrealizuję.
1: Ja jeszcze tutaj chciałem dodać, że ten film, który stworzył Tomek, a myśmy go jako telewizja wyprodukowali, będzie emitowany również na antenie Polsatu, więc niebawem pewnie poinformujemy Państwa, ale myśmy kiedyś z Tomkiem rozmawiali, bo oczywiście była premiera w naszej telewizji tego programu.
0: Na YouTubie.
1: Puszczaliśmy go również w kinie Rejs.
2: Tak, to była premiera w kinie Rejs w ogóle.
1: Ale nie puszczaliśmy go jeszcze w kawiarni telewizyjnej Pegas.
2: Czyli kiedy?
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze nie wisi, ale już jest ekran, który tutaj zjedzie, więc będziemy jako pierwszy film, który puścimy w kawiarni telewizyjnej Pegas, bo będą się tutaj takie wieczory filmowe odbywać, to właśnie będzie nasz ostatni film, który Tomek...
0: Na kinowym ekranie, bo tak to zabrzmiało, ekran, który zjedzie.
1: Będzie.
2: Nie, bajka.
1: Więc.

0: To jeszcze nie wiedzieliście o tym, to zostawiłem w
1: Czujemy się zaproszeni.
0: Oczywiście.
1: Zapraszamy Państwa też.
2: Będzie popcorn w bagażu. Straszne by to było.
1: Kino to kino. No cóż, czas już nam troszeczkę chyba się kończy.
2: Tak, pogadaliśmy trochę.
1: Może, moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać.
0: Bo kamery się wyłączą.
1: Dobra.
2: Tak, ja mam coś opowiem o tym wczesnym średniowieczu.
1: Dobrze. I czekamy na kolejne produkcje.
0: Ja pytam o te kozy, bo to jest ciekawe.
2: W Gumowcach byłem.
1: To zachęcamy Państwa do oglądania tych wszystkich audycji, tych nagrodzonych i tych nienagrodzonych, bo
0: jeszcze nienagrodzonych.
1: Jeszcze. Także, bo takich ciekawych audycji na naszej antenie nie brakuje w Telewizji Słupsk, w sieci Wektra, ale także na naszym kanale YouTube i na stronie internetowej. Zapraszamy bardzo serdecznie i dziękujemy Państwu, że jesteście z nami, bo to jest najważniejsze, że my mamy to, dla kogo robić.
0: Tak, i jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich nieobecnych, bo to między innymi dzięki nim udaje nam się tworzyć takie fajne materiały.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo, dzięki.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: W programie Godzina przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Regina Szczupaczyńska, kierownik Zespołu Regionalnego Frantówka oraz Alicja Preczewska, instruktor Zespołu Regionalnego Frantówka. Witamy.
3: Witamy. Witamy bardzo serdecznie.
2: Wyjątkowy rok dla zespołu, dziesięciolecie istnienia, ale zanim o tych jubileuszowych wydarzeniach sobie porozmawiamy, bo dzieje się tego dużo, no to pokrótce, jak minął ostatni rok? Rok temu, na początku właśnie 2025, mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli zespołu Frantówka tutaj u nas w studiu, więc jak ten rok minął? Czy dużo się działo?
3: Ja powiedziałam, że bardzo pracowicie. Właściwie ten rok upłynął nad przygotowaniem zespołu do tego głównego koncertu, który odbył się 30 stycznia, tak, tego roku.
2: No właśnie, za chwilę sobie przejdziemy do tego koncertu wyjątkowego, ale aż rok przygotowań? Jak wyglądały te przygotowania? Czemu tak intensywnie? Czemu tak długo?
3: Proszę Państwa, ci wszyscy, którzy mają zespoły, wiedzą, jak to wygląda, że każda rzecz musi być i powtórzona. Ponadto dodaliśmy pewne elementy z folkloru kaszubskiego, z folkloru właśnie rybackiego. Przygotowaliśmy, jako że przyjaźnimy się zespołem z Żywca 20 lat, przygotowaliśmy również taką suitę górali żywieckich. Zresztą gościliśmy ich u nas też na koncercie. Więc też przygotowywaliśmy program dziecięcy Dzecny Igle na Kaszubach, a więc zabawy dzieci na Kaszubach. Myślę, że to

0: rok też warsztatowy, wyjechaliśmy do Lidzbarka, to było przyjemne z pożytecznym. Dzieci trochę odpoczęły, trochę się zintegrowały, a jednocześnie realizowaliśmy program, ponadto realizowaliśmy zwyczajnie koncerty, które zazwyczaj mamy.
1: A jak sam koncert już się udał, jak frekwencja, jak odczucia, oczywiście koncert jubileuszowy długo wyczekiwany, jak już ustaliliśmy, przygotowywany dokładnie i skrzętnie, więc jaki efekt?
2: No, myślę, że efekt był naprawdę bardzo dobry. No my szczęśliwi, że to nam się udało, bo naprawdę tych prób przygotowań było multum. Także był to faktycznie intensywny czas. A w międzyczasie też mieliśmy jakieś tam koncerty, wyjazdy. Tutaj był też wyjazd w okolice...
0: W styczniu.
2: W styczniu, tak? Kolędowy. Także tutaj jeszcze w międzyczasie to sobie zorganizowaliśmy. A sam koncert wypadł, myślę, że naprawdę dobrze. Dzieci się nam pięknie popisały, młodzież również. No a też mieliśmy okazję my, rodzice, się też zaprezentować, bo również się w to włączyliśmy, też braliśmy udział właśnie tutaj w tych występach, więc myślę, że publiczność wychodziła zadowolona i opinie, jakie słyszałyśmy, to myślę, że były pozytywne.
0: No, świadczyło o tym też brawa. Proszę mi uwierzyć, ze sceny my wiemy, czy się my podobamy, czy się nie podobamy, czy przynudzamy, czy nie przynudzamy, a naprawdę nie było chwili, żeby się nudzić, bo program był rzeczywiście bardzo bogaty. Przygotowaliśmy kilka programów, powiem, że Kaszubski, Hej tu nas na Kasiebach, Rybacki, Hej Młerze Młerze, Dziecięcy, Dzesny Igre na Kaszebach i dodatkowe dwa programy, to był Hejtur na Orawie, bo taki program też mamy ze strojami, Przyśpiewki orawskie oraz, tak jak już mówiłam, program Switer Górali Żywieckich, bo przyjaźnimy się z nimi od 20 lat. Oni śpiewają Kaszebskie Jeziora i tam coś jeszcze, a myśmy przygotowali naprawdę bardzo fajny program góralski.
1: Ale
0: ze strojami.
1: Tutaj także zaznaczyć, że jubileusz, nieważne jak byłby piękny, to nie jest jedyne wydarzenie, które w ostatnim czasie miało miejsce i troszkę już w czasie się przeniesiemy do miesiąca, który ledwo się zakończył, czyli do maja, a chodzi tutaj konkretnie o majowe koncerty Frantóweczek, waszej najmłodszej części grupy.
0: No, Frantóweczki brały udział, bardzo często są z nami. Były z nami w Klukach na Czarnym Weselu, o czym będzie za chwilę. Były z nami podczas koncertu charytatywnego, a miały dwa swoje takie bardzo fajne wejścia, a mianowicie na podsumowaniu, na eliminacjach powiatowych konkursu Rodno Mewa w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku oraz podczas pikniku literackiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną na Placu Pokoju i same pokazały koncert i bawiły się z innymi dziećmi. Zachęciły do tańca integracyjnie. Myślę, że to była naprawdę bardzo fajna imprezka i fajna możliwość popisania się dzieci, bo one się lubią popisywać.
1: Właśnie, ja bym tutaj się jeszcze na chwilę zatrzymał. W jakim wieku są Frantóweczki? Jaka to jest grupa? Ile osób tam w ogóle działa w tym momencie?
2: Grupa nam się fajnie rozrasta. Są tam...
0: W tej chwili 18.
2: Tak, dokładnie. Tam są dzieciaczki, najmłodsze chyba mają koło 6-7 lat, tak? A najstarsze będą miały w tym roku 12. Także troszeczkę taki przekór jest, ale one się pięknie uzupełniają i naprawdę tworzą fajną taką już całkiem zgraną grupę, więc... No, ta grupka naprawdę nam się fajnie tutaj rozrosła i fajnie nam się ją prowadzi, więc...
1: A skoro o prowadzeniu, no to jak wygląda przygotowanie właśnie w takim wieku dzieci do występów artystycznych, do występów regionalnych? I jak wygląda zainteresowanie też tą kulturą regionalną wśród tych najmłodszych?
0: Powiem, że tutaj podzieliłyśmy się. Ja bardziej uczę śpiewu i powiem, że od razu śpiewamy. Każdą rzecz, każdy, właściwie dzieci, program składa się ze śpiewu i z tańca, a koleżanka tańca. Mhm. Także udaje nam się to wszystko pogodzić i dzieciaki po pierwsze polubiły się. To jest taki, powiedziałabym, warunek, że one w ogóle to będzie. Jakoś się ciągnęło, jakoś będzie się dobrze kręciło ten cała przygoda z folklorem, że muszą się polubić, pointegrować i w tym roku mają wyjazd

0: i to już tuż, tuż, do Gdańska. Mamy zarezerwowane schronisko, więc one trochę pozwiedzają Gdańsk, ale jednocześnie wystąpią razem z naszym całym zespołem podczas Gdańskich Dni Kaszubskich 6 czerwca.
1: Jesteśmy, na które zapraszamy zresztą.
0: Na które zapraszamy bardzo wszystkich. Zaczynamy około 14. Nasz zespół rozpoczyna cały ten koncert, który będzie się odbywał w Gdańsku. No, powinno być fajnie. Żeby tylko była pogoda, o to się będziemy pewnie modlić, żeby pogoda ładna była.
2: Na pewno jeszcze do tych wydarzeń, które planujecie sobie, przejdziemy pod koniec rozmowy, ale jeszcze zostało nam parę wydarzeń, które już miały miejsce, które warto tutaj poruszyć. Chociażby wspomniane Czarne Wesele. Wydarzenie dość ciekawe, na skalę wręcz ogólnokrajową. I co tam w czasie takiego wesela robiłyście?
0: Ja może powiem, koleżanka powie o programie, a ja może powiem, co to jest Czarne Wesele, bo zazwyczaj niewiele osób wie, na czym to polega. Czarne Wesele to jest w zasadzie kiedyś na Kaszubach, zanim węgiel dotarł, to był kopany torf. I właśnie takie kopanie torfu kończyło się podobnie jak czasem żniwa, jakąś imprezą mniejszą, większą. Muzeum Pomorskie w Słupsku od lat, ja nie wiem, który to jest, bo my występowaliśmy jeszcze z Ziemią Lęborską pierwszy raz w 2006 roku, czyli 20 lat temu. I w zasadzie co roku, poza jednym rokiem covidowym, jesteśmy na Czarnym Weselu. Bardzo fajna impreza, która przyciąga bardzo dużo ludzi, a więc to są zielone szkoły, to są tutaj wycieczki, które są, albo turyści, którzy tu przebywają w okolicach. Mnóstwo. W tym roku było publiczności bardzo, bardzo dużo i wszystko się podobało. A koleżanka powie o naszym programie.
1: Mhm. Tutaj głównie reprezentowaliśmy program właśnie nasz kaszubski, ale też po łączeniu z rybackim. No i oczywiście nasze dzieci tutaj pięknie uzupełniały ten program, więc program był w miarę urozmaicony i też tam o tyle jest ciekawe, że my się jakby fajnie wtapiamy po prostu w tło. Nie ma robionej sztucznej sceny, po prostu między zabudowaniami występujemy, więc to wszystko tak się pięknie, ładnie uzupełnia. Także tańczymy na trawie. Też czasami jest do tego włączona publiczność, także tak, jest naprawdę przyjemnie, swojsko-wiejsko, klimatycznie.
2: No i jeszcze jedno wydarzenie, które tutaj warto zaznaczyć, bo warto podkreślić, że również charytatywnie się udzielacie. Miał miejsce koncert charytatywny dla Lenki, Antosia i Zuzi. Jak to przebiegało? Jaki był koncept tego?
0: Powiem, że to też zostało zorganizowane dość spontanicznie, ponieważ myśmy wcześniej przygotowali program maryjny i przedstawiliśmy to w jednym z kościołów, w kościele świętego Maksymiliana, i rodzice, jedno z rodziców tych dzieci widziało nasz koncert i po prostu poprosili nas, czy my byśmy mogli ten koncert wykonać charytatywnie. No oczywiście, że tak, tylko wtedy myśmy mieli 2 tygodnie na to, żeby to przygotować, bo to chodziło o miesiąc maj, no to jest miesiąc maryjny. Rzeczywiście myśmy przygotowali, wystąpiliśmy, zaprosimy jeszcze grupę ukraińską, taki chór Sołokija, to wszystko odbyło się w kościele. Dodatkowo wolontariusze, rodzice głównie, szkoła numer 5 w Lęborku, dyrekcja szkoły, pan dyrektor też się zaangażował w to wszystko. Rodzice upiekli ciasta, też wolontariusze z tej parafii, więc najpierw był koncert, zbierano do puszek pieniążki, one były później policzone, było ponad 15 tysięcy zebranych. A powiem może tą całą historię, co się stało, no dramat. Mama, która samotnie wychowywała dzieci, utonęła na jeziorze Salińskim, no po prostu została namówiona, no chodź na majówkę, to przez siostrę, ta siostra ma, no pewnie jest przykro, że tak się skończyło. I okazało się, że jak oni wracali, wywróciła się łódź i ona utonęła. No i dzieci zostały same i dziadkowie powiedzieli, że będą je wychowywać. Tyle tylko, że dziadkowie mają bardzo marne warunki mieszkaniowe. Więc tam jest potrzebna adaptacja domu, pomieszczeń, żeby dzieci nie zostały odebrane, żeby zostały razem. I potrzeba około 270 do 300 tysięcy złotych, żeby to wszystko zrobić. I jest też zrzutka na naszej stronie internetowej. W ogóle można zobaczyć, że ludzie wpłacają pieniądze. No a tak jak mówię, myśmy koncertowali, były sprzedawane ciasta, dzieci się w to włączyły z klas, samorząd szkolny. Wspaniała rzecz, która potrafiła zjednoczyć ludzi wokół takiej potrzeby, bo myślę, że my sobie tak

0: wyobrażamy, że my tu mamy, tam to mamy, jeszcze może było więcej, coś, ale wokół nas są ludzie, którzy nie mają tyle, albo przeżywają dramat i bardzo dobrze jest to zobaczyć i bardzo dobrze włączyć w to dzieci, żeby one też widziały, że można pomóc, że można wywołać uśmiech.
1: I wracamy do planów, bo pięknie, że to się udało, pięknie, że efekt to przyniosło, bardzo wymierny także, a my teraz sobie porozmawiamy, bo już powolutku widzę, że czas naszej rozmowy będzie dobiegał końca, o tym, co czeka nas w najbliższym czasie. Już jedno takie wydarzenie sobie omówiliśmy, które dosłownie za kilka dni będzie miało miejsce, a co później?
0: No, że powiem, wybieramy się na festiwal do Bułgarii. No cóż, przygotowujemy program i wyjeżdżamy w sierpniu. No wyjazd jest dość kosztowny, ale nie martwimy się, bo wspiera nas miasto, pan burmistrz miasta Lęborka i pan starosta lęborski. Działamy przy Lęborskim Stowarzyszeniu Świętego Jakuba Apostoła, ale też pomaga nam Lęborskie Centrum Kultury Fregata, które udostępnia nam przynajmniej pomieszczenia, gdzie możemy tańczyć, pomieszczenie z lustrami. No i przed nami to, co zawsze, ożniwiny na Kaszubach, czyli dożynki powiatowe, chyba 6 września, o ile się nie mylę, koncert na zakończenie lata.
2: To, co zawsze. Jakubowe też.
0: O właśnie, dni Jakubowe w Lęborku, więc będziemy mieli 26 lipca koncert w mieście. Także nie będziemy się na pewno nudzić. Wakacje dzieci mogą mieć od 1 do 20 lipca i już z rodzicami uzgodniliśmy, że w tym czasie mogą wyjechać, a później dzieci są po prostu potrzebne, bo z Bułgarii wracają 15 sierpnia, to już później tylko do szkoły. Ale to z rodzicami się naprawdę fajnie współpracuje. No i myślę, że radzimy sobie w zespole, mówię, jest dobrze.
1: No to pozostaje już tylko czekać na te wszystkie wydarzenia, które będą
0: Zapraszamy.
1: Miały miejsce. No i śledzić oczywiście poczynania zespołu Frantówka, bo z tego co wiem, na Facebooku publikujecie swoje wydarzenia.
0: No staramy się właśnie to robić. Na bieżąco wrzucamy, może czasem mamy lepsze zdjęcia, czasem zdjęcia z komórki, ale to wiem, że to wszędzie tak jest. No... My dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie. Jesteśmy tu po raz drugi.
1: A my dziękujemy bardzo dokładnie za wizytę po raz drugi. I przypomnę, że moimi państwa gośćmi były dzisiaj Regina Szczupaczyńska, kierownik zespołu regionalnego Frantówka, oraz Alicja Preczewska, instruktor zespołu regionalnego Frantówka. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękujemy pięknie.

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
2: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
3: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.

0: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Nord FM. Do groźnego wypadku doszło w Gowinie na drodze wojewódzkiej numer 218. Służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jak przekazano, obie były przytomne i znajdowały się pod opieką ratowników. W związku z prowadzoną akcją ratunkową oraz czynnościami służb droga wojewódzka numer 218 została całkowicie zablokowana. Przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby. W gminie Główczyce odbyły się wyjątkowe uroczystości związane z jubileuszami 90. urodzin mieszkańców. Świętowano dwa szczególne wydarzenia, które zgromadziły rodziny, przedstawicieli lokalnych władz oraz społeczność. Pierwszą z jubilatek była Janina Skowrodnikow. W uroczystości uczestniczyli jej najbliżsi sołtys Zbigniew Cichocki oraz wójt gminy Główczyce Rafał Teterka. Drugim jubilatem był Józef Żądło, który również obchodził swoje 90. urodziny. W tym spotkaniu udział wzięli sołtys Wioletta Szmajda, radna Bernadetta Rudnicka oraz wójt Rafał Teterka. Oba wydarzenia miały uroczysty i rodzinny charakter. Podczas spotkań nie zabrakło życzeń, rozmów oraz wspomnień sięgających wielu lat wstecz. Jubilatom przekazano gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji osiągnięcia tak pięknego wieku. Złożono im również życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych. Uroczystości były okazją do podkreślenia roli seniorów w lokalnej społeczności oraz ich wkładu w życie gminy. Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Słupsku odwiedzili najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wizyta odbyła się w ramach akcji Przynieś lizaka dla chorego dzieciaka, organizowanej przez szkolną społeczność już od wielu lat. Inicjatywa jest realizowana od 2018 roku i co roku ma na celu sprawianie radości dzieciom, które święto najmłodszych spędzają w szpitalnych salach. Tym razem uczniom udało się zebrać blisko 400 lizaków, które trafiły do pacjentów oddziałów pediatrii, chirurgii i laryngologii. Oprócz słodkich upominków dzieci otrzymały także sportowe worki, odblaski oraz kredki. Młodzież nie ograniczyła się jednak wyłącznie do wręczania prezentów. Były również rozmowy, życzenia i chwile wspólnie spędzone z najmłodszymi pacjentami. W imieniu uczniów szkoły upominki przekazali przedstawiciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Technikum w Słupsku. Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym celem akcji jest okazanie wsparcia dzieciom przebywającym w szpitalu oraz wywołanie uśmiechu w trudnym dla nich czasie. Dzięki współpracy z personelem szpitala przedsięwzięcie będzie kontynuowane także w kolejnych latach. Funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali w Gdyni 35-letniego mieszkańca miasta, który uszkodził oznakowany radiowóz policyjny podczas interwencji. W kierunku auta rzucił butelką. Do zdarzenia doszło około 16 podczas interwencji prowadzonej przez patrol policji w rejonie ulicy Warszawskiej w Gdyni. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze przebywający poza pojazdem usłyszeli huk dochodzący z kierunku auta. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd został uszkodzony przez rzuconą z budynku szklaną butelką, która pozostawiła widoczne wgniecenie karoserii oraz uszkodziła element samochodu. W toku podjętych działań ustalono lokal, z którego mogła zostać wyrzucona butelka. Mężczyzna przebywający wewnątrz nie reagował na wezwanie do otwarcia drzwi, dlatego do działań włączono straż pożarną. Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę przebywającego wewnątrz. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zachód słońca dzisiaj przypadnie na 21.13, noc będzie naprawdę ciepła, chyba do tej pory najcieplejsza w tym roku. Na termometrach oglądać będziemy w nocnych godzinach 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 12 stopni w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach umiarkowane ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a jutrzejszy dzień będzie naprawdę gorący.
1: Norda.

0: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja choć rośnie powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
1: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
2: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje i czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
0: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek, Marta Kostiuk, zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką, Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
3: Well, it depends on the night.
4: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
3: Said they were fine.
0: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej o 11:00, też z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Puck podsumował akcję Rowerowy Maj. W tym roku udział w niej wzięło prawie 1,5 tysiąca dzieci. Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów i szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. To akcja, która przez zabawę połączoną z elementami rywalizacji popularyzuje rower jako środek.

0: Środek Transportu. Udział w niej wzięło 7 placówek z Pucka.
1: Wiele dzieci ruszyło po raz pierwszy z taką codzienną jazdą na rowerku i ja tylko mam nadzieję, że to zostanie z nimi na długo i żeby zapamiętali, tak jak mówiła nasza ambasadorka, ponad 70-letnia, że to nie jest tak, że rower jest tylko na wiosnę i na lato. Rower jest na cały rok. Można jeździć na nim naprawdę cały rok i o tą swoją aktywność fizyczną dbać. On sprawia wiele przyjemności. Można w każdy zakamarek dotrzeć. Tylko plusy. My jako miasto też mamy takie zadanie, żeby powiększać te możliwości dla rowerów i dla hulajnóg w mieście.
0: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. W tym roku udział w rowerowym maju w Pucku wzięło prawie 1500 dzieci.
2: Uważam, że ta cała kampania już trwająca od ładnych paru lat angażuje dzieci w zdrowy, sportowy ruch, który angażują, żeby dojechały do tego przedszkola, nie tylko wiadomo jak w dzisiejszych czasach komunikacją, samochodami, ale same w tą całą zabawę jakby to je nakręca, rozkręca i w tym momencie uważam, że bardzo dobre odczucia jakby i u dzieci, i u nas wszystkich nauczycieli, pracowników placówek.
0: Tłumaczy dyrektor przedszkola w Pucku Maciej Konkol. Dzieci, które wzięły udział w akcji, otrzymały puchary, dyplomy i nagrody. Rozpoczął się proces przygotowania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Łebieniec-Szczenurze. W starostwie powiatowym w Lęborku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla planowanej inwestycji. Przygotowana dokumentacja obejmuje przebudowę fragmentu drogi o długości 870 metrów. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz poszerzenie jezdni do 6 metrów szerokości. W planach znalazła się także przebudowa skrzyżowania oraz budowa ścieżki rowerowej poprowadzonej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Opracowanie dokumentacji ma również uwzględniać uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwanego z RID-u. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku Dariusz Raczkowski z przedstawicielami firmy Schonis. Koszt przygotowania dokumentacji wynosi 97 tysięcy złotych i zostanie w całości pokryty z budżetu powiatu lęborskiego. Opracowanie projektu stanowi pierwszy etap inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych drogi łączącej Łebieniec ze Szczenurzą. Dane osobowe 31 tysięcy mieszkańców Słupska oraz ponad 7 tysięcy posiadaczy usteckiej karty mieszkańca trafiły w ręce hakerów. W wyniku włamania cyberprzestępcy pozyskali imiona, nazwiska oraz loginy użytkowników. Jak zapewnia sekretarz miasta Słupska Tomasz Czuczak, przestępcy nie zdobyli innych wrażliwych danych, takich jak numery PESEL.
3: Zaraz po wykryciu tego incydentu zmieniono hasła administracyjne, przywrócono działanie strony logowania oraz podjęto działania mające ograniczyć możliwość wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zostaliśmy poinformowani przez podmiot przetwarzający dane w naszym imieniu i jako administrator tych danych zgłosiliśmy incydent do CSIRT-u NASK.
0: Sprawa została również zgłoszona do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Miasto rozpoczęło także informowanie mieszkańców, aby zachowali szczególną ostrożność, ponieważ hakerzy mogą wykorzystać pozyskane dane do kolejnych prób oszustw.
3: Bardzo byśmy prosili, aby mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę na wiadomości e-mailowe, które zawierają różnego rodzaju linki, zawierają prośby o zalogowanie się do systemów, wiadomości nakłaniające do podania hasła lub danych osobowych. My na pewno, ani operator karty mieszkańca, o takie dane nie będzie występował.
0: Szczególną ostrożność powinni zachować także mieszkańcy Ustki. Jak powiedział burmistrz Jacek Maniszewski, hakerzy uzyskali jedynie adresy e-mail, a system karty mieszkańca został już dodatkowo zabezpieczony przed cyberatakami. Policjanci przyznają, że każdego dnia otrzymują zgłoszenia dotyczące działań przestępców. Dlatego każdy z nas powinien zwracać uwagę na podejrzane wiadomości e-mail oraz strony internetowe. Jutro wschód słońca przypada na 4:16 i jutro to dopiero będzie gorąco. Jeśli już dzisiaj narzekacie na wysokie temperatury, to jutro, uwaga, 23 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puck, Kosakowo, 24 Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, Mało, no to 25 Luzino. Zachmurzenie od umiarkowanego po duże, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalnie może nam zagrzmieć. Normalnie letnia pogoda.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polskie elektrownie jądrowe rozpoczynają dialog z rynkiem. Ten dotyczy budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby przyszłej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Proces konsultacji z rynkiem jest kolejnym krokiem po przeprowadzonej procedurze RFI. Ta pozwoliła potencjalnym wykonawcom zapoznać się z założeniami inwestycji. Celem dialogu z rynkiem, jaki zainicjowały PEI, jest dopracowanie wymagań i modelu postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargu planowane jest w trzecim kwartale tego roku. Jednym z kluczowych celów inicjatywy jest przygotowanie pomorskich przedsiębiorstw do udziału w projekcie. PEI wspierają tworzenie konsorcjów, rozwój lokalnych łańcuchów dostaw oraz analizują możliwość zastosowania kryteriów pozacenowych, takich jak na przykład odporność łańcucha dostaw czy ślad węglowy. Inwestycja może znacząco zwiększyć udział pomorskich firm w realizacji projektu. Dotychczas polskie elektrownie jądrowe zawarły umowy z około 80 podmiotami z Pomorza o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla policjantów w powiecie bejherowskim. Funkcjonariusze ujawnili 8 przypadków uczestników ruchu znajdujących się pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Wejherowie w piątek. Policjanci ruchu drogowego podjęli czynności wobec 43-letniej kobiety kierującej samochodem osobowym. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 1,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta odmówiła wykonania kolejnych badań, dlatego została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano od niej krew do dalszej analizy. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, pojazd został zabezpieczony. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Bolszewie funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego rowerzystę. W wydychanym powietrzu także tutaj wykryto alkohol. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W sobotę przed godziną 7 na terenie gminy Gniewino policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego kierującego motorowerem. Badanie alkotestem wykazało 0,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Pojazd został zabezpieczony. W tym samym czasie, ale tym razem na terenie gminy Szemów w Kielnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem 50-latka. Badanie wykazało dokładnie taki sam wynik. Policjanci elektronicznie zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został przekazany osobie wskazanej. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Za nami Dzień Dziecka. Ten dzień okazał się wyjątkowy dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie, przy której otwarte zostało nowe boisko. Na to wydarzenie uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie czekali od dawna.
2: To jest właśnie taki dzień, gdzie każde dziecko, to małe, to duże, to bardzo duże, chciałby otrzymać jakiś prezent. A jeżeli chodzi do szkoły, to marzy o miejscu, gdzie można pograć w piłkę. I właśnie tutaj przy szkole podstawowej nr 5 otwieramy dzisiaj boisko, właśnie dajemy do użytkowania boisko, na które młodzież bardzo długo czekała.
1: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. I tak już po otwarciu pierwsi zawodnicy, w tym dzieci, ale i samorządowcy mieli okazję skorzystać z nowego boiska.
3: W 2020 roku mieliśmy otwarcie hali. Dzisiaj świętujemy pierwszy mecz, pierwsze rozgrywki na boisku do piłki nożnej, boisku bezpiecznym przede wszystkim, boisku, które będzie nie tylko miejscem do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale również zajęć pozalekcyjnych, no i wreszcie rozwijania pasji tych młodych superpiłkarzy.
1: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc, którzy od teraz będą mogli trenować i rywalizować w wymarzonych wręcz warunkach. W Centrum Usług Społecznych w Wejherowie odbył się dzień otwarty. Wydarzenie poświęcone było integracji usług społecznych. Spotkanie otworzyła dyrektor CUS Emilia Marzejon, podkreślając, że Centrum Usług Społecznych ma być miejscem współpracy, dialogu i wsparcia mieszkańców na każdym etapie życia. Podczas wydarzenia zaprezentowano założenia funkcjonowania centrum oraz kierunki rozwoju usług społecznych w Wejherowie. Była to również

0: okazję do rozmów o współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców. Prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował dyrektor Emilii Marzejąc za inicjatywę, odwagę i konsekwencje w tworzeniu miejsca, które integruje środowiska społeczne oraz samorząd wokół wspólnego celu. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Trwa budowa krytej pływalni w Chwarznie Wiczlinie. Inwestycja, która powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, wkracza w kolejny etap realizacji. Nowa pływalnia powstaje jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego w Chwarznie Wiczlinie. W sąsiedztwie funkcjonują już przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, a także przystań Wiczniska 50, biblioteka butikowa i siedziba Rady Dzielnicy. Basen będzie służył przede wszystkim uczniom podczas zajęć sportowych i nauki pływania, jednak pozostanie dostępny również dla mieszkańców całej Gdyni. Jak informuje dyrektor zarządzający do spraw inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Tomasz Gałązka, na placu budowy wykonano już konstrukcję piwnicy, pod basenie oraz parteru. Ponadto wykonawca zrealizował instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne poziomu -1, zasypkę zewnętrzną budynku oraz montaż ściany niecki basenu do nauki pływania. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 35 milionów 400 tysięcy złotych. Znaczną część środków, 30 milionów złotych, stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Do groźnego wypadku doszło w Gowinie na drodze wojewódzkiej nr 218. Służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jak przekazano, obie były przytomne i znajdowały się pod opieką ratowników. W związku z prowadzoną akcją ratunkową oraz czynnościami służb droga wojewódzka nr 218 została całkowicie zablokowana. Przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby. Funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali w Gdyni 35-letniego mieszkańca miasta, który uszkodził oznakowany radiowóz policyjny podczas interwencji. W kierunku auta rzucił butelką. Do zdarzenia doszło około 16 podczas interwencji prowadzonej przez patrol policji w rejonie ulicy Warszawskiej w Gdyni. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze przebywający poza pojazdem usłyszeli huk dochodzący z kierunku auta. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd został uszkodzony przez rzuconą z budynku szklaną butelką, która pozostawiła widoczne wgnieceni karoserii oraz uszkodziła element samochodu. W toku podjętych działań ustalono lokal, z którego mogła zostać wyrzucona butelka. Mężczyzna przebywający wewnątrz nie reagował na wezwanie do otwarcia drzwi, dlatego do działań włączono straż pożarną. Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę przebywającego wewnątrz. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Janusz Ludwiczak, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeże Gdańsk rywalizują dziś w jednym z najważniejszych meczów sezonu. W pierwszym spotkaniu półfinału Orlen Superligi gdańszczanie mierzą się w tej chwili w Ergo Arenie z aktualnym zdobywcą Pucharu Polski Orlen Wisłą Płock. Dla Wybrzeża awans do półfinału jest ogromnym sukcesem i powrotem do ścisłej czołówki polskiej piłki ręcznej po wielu latach. W ćwierćfinale gdańszczanie wyeliminowali Chrobrego Głogów, a teraz próbują sprawić niespodziankę w starciu z jednym z najmocniejszych zespołów w kraju. Obie drużyny spotkały się już dwukrotnie w ostatnich tygodniach. Najpierw Wisła wygrała w Gdańsku 31-24 w meczu ligowym, a następnie pokonała Wybrzeże 31-25 w finale Pucharu Polski. Jak podkreślają zawodnicy gospodarzy, kluczem do sukcesu będzie determinacja, odwaga i pełna koncentracja przez całe spotkanie. Gdańszczanie zapowiadają walkę o piłkę i ambitną grę przeciwko faworyzowanym rywalom. Stawką dwumeczu jest awans do finału Orlen Superligi. Spotkanie rozpoczęło się w Ergo Arenie o godzinie 20.30. Trzymamy kciuki za szczypiornistów Wybrzeża. Koszykarze Energii Brank Czarnych Słupsk zdobyli srebrny medal Mistrzostw Polski U13. Finałowy turniej z udziałem 8 najlepszych drużyn w kraju rozegrano w hali Gryfia w Słupsku. W meczu o złoto gospodarze przegrali z Gaz Energia Tarnowią Tarnowo Podgórne 76-86. Brązowy medal wywalczył zespół PKK 99 Pabianice, który pokonał Boszert UKS SP27 Katowice 70-61.

turniejem bralibyśmy srebro w ciemno. Jestem dumny z chłopaków, choć w finale zabrakło nam trochę fizyczności, przyznał po pomeczowej konferencji trener Czarnych Robert Jakubiak. Po mistrzostwo sięgnęła drużyna prowadzona przez pochodzącego ze Słupska Bartłomieja Gubernata. Szkoleniowiec podkreślił, że zdobycie tytułu właśnie w hali Gryfia było dla niego wyjątkowym przeżyciem. Wśród wyróżniających się zawodników turnieju znaleźli się m.in. Michał Krawczyński i Krzysztof Nitka z Energią Brank Czarnych Słupsk. Piłkarskie drużyny oldboyów ze Słupska, Redzikowa i Kobylnicy spotkały się w pierwszym turnieju samorządów. Na stadionie 650-lecia w Słupsku zespoły rywalizowały systemem każdy z każdym, ale wynik nie był najważniejszy. Organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia jest integracja i budowanie lepszych relacji między samorządami, które w ostatnich latach dzieliły spory, m.in. dotyczące granic administracyjnych. Kolejne edycje turnieju mają odbyć się w Redzikowie i Kobylnicy. Energo Czarni Słupsk rozpoczęli budowę składu na nadchodzący sezon 2026-2027 Orlen Basket Ligi. Jak zapowiada prezes klubu Michał Jankowski, zespół ma zostać oparty na 5 lub 6 zawodnika zagranicznych. W zakończonych rozgrywkach budżet klubu wynosił blisko 6 milionów złotych. Władze Czarnych liczą, że w nowym sezonie uda się go zwiększyć, choć jak przyznaje prezes, nie będzie to łatwe. Pewne jest, że w drużynie pozostanie Kacper Borowski, który podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Prezes Czarnych Słups podkreśla, że klub jest w stałym kontakcie z trenerem Krzysztofem Szabłowskim i intensywnie pracuje nad kompletowaniem kadry. We wtorek w słupskim ratuszu klub oraz władze miasta podziękowały sponsorom i partnerom za wsparcie drużyny w zakończonym już sezonie 2025-2026. Pochodzący z Lęborka piłkarz Mateusz Żukowski zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. W towarzyskim meczu z Ukrainą zawodnik pojawił się na boisku po przerwie, zastępując kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. Mateusz Żukowski występuje z numerem 13. W momencie jego wejścia na murawę Polacy przegrywali z Ukrainą 0-2. 24-letni zawodnik Pogoni urodził się 21 listopada 2001 roku w Lęborku. Pierwotnie piłkarskie kroki stawia w UKS Trójka Lęborg, następnie w Pogoni Lęborg. W 2015 roku trafił do Lechii Gdańsk, gdzie już 2 lata później zadebiutował w Ekstraklasie. Głośno zrobiło się o nim 4 lata temu, gdy za ponad 500 000 funtów przeszedł do Rangers FC. W Szkocji nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Po powrocie do Polski reprezentował barwy Lecha Poznań oraz Śląska Wrocław. Na boiskach Ekstraklasy rozegrał dotąd 105 spotkań. Niedawno Żukowski został zawodnikiem niemieckiego klubu, choć transfer doszedł do skutku mimo poważnej kontuzji. Piłkarz doznał złamania kości śródstopia podczas meczu pierwszej kolejki pierwszej ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wieczystą Kraków. Konieczna była operacja, a rehabilitacja potrwa kilka miesięcy. W rozwój kariery zawodnika duży wkład ma jego wieloletni trener Andrzej Małecki, który przez 7 lat pracował z młodym piłkarzem. Dla Mateusza Żukowskiego występ przeciwko Ukrainie jest pierwszym meczem w seniorskiej reprezentacji Polski i kolejnym ważnym krokiem w jego piłkarskiej karierze. Gdynia otrzyma blisko 11 milionów złotych dofinansowania na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks powstanie przy Marinie Gdynia i ma stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w Polsce. Nowa inwestycja powstanie na terenach pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. W ramach projektu zaplanowano budowę 3 nowoczesnych budynków, które będą pełnić funkcje szkoleniowe, techniczne oraz administracyjne. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie ponad 3,5 tysiąca m2. Miasto zapowiada, że inwestycja będzie realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Władze miasta podkreślają, że Olimpijskie Centrum Żeglarskie ma wzmocnić pozycję Gdyni jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce oraz stworzyć nowoczesne warunki do szkolenia młodych zawodników i organizacji imprez sportowych. Niespełna 30 dni pozostało do rozpoczęcia kolejnego sportowego wydarzenia w ramach cyklu Kaszuby biegają. Już 4 lipca o godzinie 10 wystartuje w Żarnowcu 11. Krokowska Dziesiątka. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 10 km wokół Jeziora Żarnowieckiego. Chętni będą mogli wziąć udział w krótszym biegu w ramach 6. edycji Krokowska Piątka. Warto się spieszyć, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. A osoby, które chcą przećwiczyć swoje biegowe umiejętności, powinny w sobotę o godzinie 9 pojawić się w Wejherowskim Parku Miejskim na

kolejnym parkranie. Bezpłatne szkolenia na dystansie 5 km przeznaczone są dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję. Parkrany w Parku Miejskim w Wejherowie organizowane są w każdą sobotę o godzinie 9. Norda.